0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego.
2: Co ciekawe?
0: Kurwa!

Dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy 20.

o ścianę wsparta, serce wstrząsa nią. Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

na fałszu, jak cierń tkwi. I śmiech jak blizna, i czerwony płaszcz. Oprawców nie ma,

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę. Nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd. Napominaj. Podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
1: Choć rozumiemy, że drugi list do Tymoteusza był pisany do konkretnej osoby, możemy go czytać jako cenne wskazówki dla nas. To rady dla głoszących Ewangelię, nauczających wiary, duchowych przewodników. Możemy odnaleźć wrażenie, że tak samo jak setki lat temu, tak i dziś, nauczanie wiary nie jest łatwym ani przyjemnym zadaniem. Autor listu zaleca, by być gotowym w każdej chwili i o każdej porze do czuwania, głoszenia Ewangelii, odpowiadania na pytania, wychwytywania błędów innych w sprawach wiary, nawet pouczania ich i korygowania. Brzmi to dość radykalnie, jednak dodatkowo zalecenia te wzmacnia przypomnienie. Sprawdzianem dobrego nauczyciela wiary jest jego cierpliwość, a owocem prawdziwej nauki wiary będzie wzmocnienie na duchu. Powołanie nauczyciela Ewangelii nie oznacza więc życia łatwego i spokojnego. Autor listu zaznacza wręcz, że wiąże się ono z niewygodą i niebezpieczeństwem, a także niechęcią wielu słuchaczy, którzy sami sobie wybierają nauczycieli, jacy im pasują. List zakłada dobre intencje, zdecydowanie, jak i wytrwałość Tymoteusza, do której jeszcze zachęca. To niekrótki list, poświęcony wzmacnianiu wiary wierzącego, wspieraniu powołania powołanego, przypominający obowiązki nauczycielowi zaangażowanemu w pracę. Może czasem za mało wspieramy i pouczamy siebie samych.

0: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swoje utrzymanie.
1: Po raz kolejny jasno i wyraziście widzimy, jak boska logika odstaje od rozumowania tego świata i ludzi w świecie tym pogrążonych, a zwłaszcza tych, którzy porzucili Jezusową światłość i zwrócili się ku diabelskiej ciemności. Uczynek wdowy i komentarz Jezusa brzmią jak semantyczny paradoks. Choć wrzuciła najmniej, to wrzuciła najwięcej. Ale takie jest właśnie boskie rozumowanie. Jezus posiada zdolność, której ten świat posiąść nie może. On spogląda w ludzkie serca i doskonale zna nasze możliwości. W geście wdowy nie było nawet odrobiny chciwości i strachu o dzień jutrzejszy. Ona w sposób wolny oddała Bogu wszystko to, co od Niego wcześniej dostała. Jak gdyby doskonale wiedziała, że cała jest w rękach Bożych. A my? Czy nie jest czasem tak, że na koszt dostatniego życia na ziemi nie wrzucamy przypadkiem Panu Bogu do skarbony zbytecznych groszy w wielkiej ilości, polegających na prośbach związanych jedynie z tym życiem? A może już na tyle wydoskonaliłem się w miłości i doskonale wiem, że mogę złożyć Bogu w darze całe swoje życie.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Maria Karłowska, dobrze, że i ona beatyfikowana jest w Zakopanem, bo ten krzyż z Giewontu patrzy na całą Polskę, patrzy i na północ, na Pomorze, na Płock, wszędzie tam, gdzie żyją owoce jej świętości, siostry pasterki i ich służba potrzebujących. Drodzy bracia i siostry, obie te heroiczne zakonnice, prowadząc w skrajnie trudnych warunkach swoje święte dzieła, ujawniły w pełni godność kobiety, wielkość jej powołania. Objawiły ów geniusz kobiety, który przejawia się w głębokiej wrażliwości na ludzkie cierpienie, delikatności, otwarciu, gotowości do pomocy i w innych zaletach ducha właściwych kobiecemu sercu.

6 czerwca, za minutę godzina 7, jest sobota, Jakub Troszyński, dzień dobry, Radio Warszawa 106,2 FM. Budzimy się, a budzimy się po to, żeby wspólnie zacząć ten dzień od transmisji mszy świętej. Będziemy się łączyli z Katedrą Warszawsko-Praską pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Już teraz za kilka, dosłownie kilkadziesiąt sekund rozpocznie się msza święta. Serdecznie zapraszam.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Sobota 9 tygodnia zwykłego w ciągu roku liturgicznego. W tej mszy świętej modlimy się, prosząc o Boże miłosierdzie dla zmarłych Ireny i Bogumiła królów. Na początku mszy świętej prośmy Boga o miłosierdzie, przepraszajmy, że zbyt często jesteśmy daleko od realizacji tego, co jest Jego wolą. Panie Jezu, który pouczasz i napominasz swoich uczniów, zmiłuj się nad nami. Chryste, który nagradzasz tych, którzy w Tobie pokładają całą swoją ufność i nadzieję, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przygotowujesz dla swoich wiernych błogi wieniec sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach. Pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zamyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Albowiem krew moja już nie ma, już ma być wylaną na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzeszę, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie.

Przeżywając pierwszą sobotę miesiąca razem z Maryją, prośmy Boga w naszych intencjach. Módlmy się za pasterzy Kościoła Świętego, niech nie zabraknie im mocy i gorliwości w głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, możnych tego świata, niech kierują się wrażliwością na najbardziej potrzebujących oraz troską o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za tworzących fałszywe i złudne przekonanie o własnej nieskazitelności. Niech odnajdą w sobie pokorę, dzięki której będą podejmować nieustanny trud przemiany i doskonalenia się w cnotach. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych, w szczególności za naszych 9 diakonów, którzy w dniu dzisiejszym w tej katedrze przyjmą święcenia prezbiteratu, aby umocnieni darami Ducha Świętego wytrwali w posłudze kapłańskiej i godnie ją pełnili. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za Irenę i Bogumiła królów. Niech cieszą się oglądaniem oblicza Boga na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na Eucharystii. Niech nasze serca i życie kształtują się według Twojego słowa. Ciebie prosimy. Dobry Boże, razem z Maryją wysławiamy Twoją dobroć i sprawiedliwość. Głosimy Twoje dzieła i dziękujemy za Twoją pomoc. Prosimy Cię, przyjmij nasze prośby, które dzisiaj zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami do świętych ołtarzy. Niech ofiara eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego Syna. Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami i zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Transmitowaliśmy dla Państwa mszę świętą, łączyliśmy się z katedry warszawsko-praskiej świętego Floriana. Jest godzina 7:27, gramy na 106,2 FM.

25 minut do godziny 8. Ja nazywam się Jakub Troszyński i raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Warszawa. Dzień dobry. No i zapraszam, żeby spędzić ten dzień razem z nami. A co przed nami? No, będę Państwu towarzyszył do godziny 12 i będzie się działo dziś dosyć dużo. Za kilka chwil święci z nieba ściągnięci, potem po godzinie 8 przegląd tygodnika idziemy. Gotuj się na zdrowie, 9.15 tradycyjnie w soboty salon dziennikarski, ale nie to, co nietradycyjne, to wydarzenie takie raz w roku. Godzina 10 będziemy transmitowali dla Państwa mszę świętą z sakramentem święceń prezbiteratu. Już teraz serdecznie zapraszam na naszą transmisję. Ale na dobry początek masz jak ja i Golec Orkiestra na naszej antenie.

0: To była Sonic, It Feels So Good, a już teraz zapraszam Państwa na audycję Święci z Nieba Ściągnięci, dziś o świętym Norbercie.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest burzowa pogoda, gdy nasz dzisiejszy bohater, Norbert von Genap, średniowieczny niemiecki szlachcic, szuka właściwej drogi. Dokąd? Sam chyba tego naprawdę nie wie. Ma około 30 lat, nie jest żonaty, pobiera dochody z racji bycia kanonikiem kapituły w Xanten, choć ani myśli o stanie duchownym, służy na królewskim dworze Henryka V, ale bynajmniej nie znajduje w tym radości serca. Czyli co? Nuda. I jeszcze do tego ten nieustannie padający z nieba deszcz. Co tu robić ze swoim życiem? Norbert musiał sobie w tej chwili to pytanie w duchu zadać całkiem na serio, bo oto tuż obok niego uderza piorun. Koń się płoszy, jeździec upada twardo na ziemię, omal nie skręcając karku, ale gdy wyjdzie z szoku, choć oślepiony blaskiem i ogłuszony hukiem, już wie, gdzie powinien się udać. Zrzeka się wszystkich swoich dóbr, wstępuje do benedyktynów, podejmuje pokutę i modlitwę, przyjmuje kapłańskie święcenia. A gdy dowiaduje się, że w pobliskiej Galii przebywa właśnie papież Gelasius II, udaje się do niego niezwłocznie i prosi o zezwolenie na głoszenie kazań w całym kościele. I tak oto Norbert staje się niestrudzonym ewangelizatorem między Francją, Niemcami i Belgią. Tam, gdzie brakowało sensu życia, tam błyskawicznie, nomen omen, pojawiło się teraz życie i to w obfitości za sprawą dobrej nowiny. Pojawiła się także nowa zakonna wspólnota, popularnie zwana Norbertianami, godność biskupa Magdeburga i na koniec chwała nieba, bo Norberta von Genap, tudzież Norberta z Xanten, wspominamy dzisiaj jako świętego.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To był Ed Sheeran i piosenka Shivers. Pięknie wstaje dzisiaj dzień na Pradze, drodzy Państwo, słońce świeci. O tym jeszcze za kilka chwil w pogodzie, bo nie cały dzień będzie tak dobrze świeciło. To jednak doskonały czas, żeby skorzystać no właśnie, bo ostatnio było trochę deszczu, ten deszcz też był oczywiście potrzebny, ale słońce też jest nam potrzebne, dobry czas, żeby może gdzieś wyjechać, może rowerem pojeździć. Dla tych, co wyjeżdżają, informuję, że powoli gęstnieje wylotówki w stronę Mazur, Zalewu Zegrzyńskiego, ale nadal jest tam dosyć mimo wszystko luźno. Jeśli chodzi o przemieszczanie się po Warszawie, to przypominam, że trwa i jeszcze potrwa parę dobrych tygodni remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Remontowana jest też ulica Ząbkowska. Jest tych kilka zmian. Warto wejść na strony warszawskich urzędów i zobaczyć, gdzie i jakie prace, jakie zmiany w komunikacji, jakie zmiany na drogach. Też postaram się o tym informować. A za kilka chwil godzina 8:00, już teraz zapraszam na prognozę pogody o właśnie po godzinie 8:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W Ewangelii Matka Boża wskazała na Chrystusa, poprowadziła właśnie przez srebrną sukienkę, tak naprawdę poprowadziła do Chrystusa. No, mówi się po ludzku przypadki, no, ale widocznie nie o przypadku.
3: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8:00. Weronika Ostrowska.
4: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Jest godzina 8:00.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: To czas właśnie na prognozę pogody. Dzisiaj dosyć stabilna, przyjemna aura, jednak pojawią się zachmurzenia. W najcieplejszym momencie dnia, bo teraz jest 15 stopni w Warszawie i okolicach, więc będzie od 23 do 24, to Warszawa, Pruszków, Wołomin. Nieco chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim ma być stopni 22, a w nocy już będzie dziś rześko, bo około 12 stopni.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Minuta po godzinie 8:00, Radio Warszawa 106,2 FM. Co po tej godzinie, w tej godzinie na naszej antenie? Dużo dobrej muzyki. Będzie Piotr Cugowski, będzie Marek Grechuta, Karo Emerald. Za kilka chwil zaprezentujemy najnowszy numer tygodnika Idziemy, potem także audycja Gotuj się na zdrowie. Będzie miło, będzie merytorycznie, będzie skocznie, będzie radośnie. Już teraz zapraszam na dzień razem z Radiem Warszawa.

0: A już teraz zaproszą nas na najnowszy numer, do lektury najnowszego numeru tygodnika Idziemy. Ewa Pietrzek w rozmowie z redaktorem naczelnym tygodnika, księdzem Łukaszem Piotrowskim.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami redaktor naczelny, ksiądz Łukasz Piotrowski. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, dzień dobry. Witam panią, witam słuchaczy.
2: Czy ksiądz redaktor był już w tym miejscu, o którym mowa w najnowszym numerze tygodnika Idziemy? I drodzy państwo, widzimy ten obraz na okładce tygodnika Idziemy. Iskra z Milejczyc.
3: Zaskoczyła mnie pani tym pytaniem.
2: A to jeszcze nie byłem, ale będę pewnie.
3: Nie byłem jeszcze, ale wiele już o tym miejscu słyszałem i z tego też tytułu zainteresowaliśmy się jako redakcja parafią w Milejczycach, która niedługo stanie się sanktuarium. I ten numer tygodnika właśnie poświęcony jest obrazowi Jezusa, sercu Pana Jezusa, obrazowi, który towarzyszy tej parafii w Milejczycach i ludziom już prawie czy ponad 300 lat. Jest to bardzo stare przedstawienie serca Jezusowego i miejsce coraz bardziej popularne na mapie polskich pielgrzymek.
2: No właśnie, ja pamiętam, że ten obrazek dostałam z rąk naszego księdza dyrektora i ksiądz dyrektor powiedział, że w jakichś trudnych sytuacjach słyszał co nieco, tak, żeby modlić się w tych intencjach i ten obrazek otrzymam. To chyba było ponad rok temu i cieszymy się, że także tygodnik Idziemy ten temat podejmuje. A teraz, drodzy państwo, też ważne wiadomości związane z wielkim świętym jubileuszem, czyli żywy różaniec ma 200 lat już, a może dopiero. Więcej o tym na stronie 38.
3: Żywy różaniec i wspólnoty żywego różańca w naszych parafiach to są bardzo żywe wspólnoty, pełne wiary i pełne takiej dobrej pobożności, miłości do Matki Bożej. Znamy osoby, na pewno znamy takie osoby, które w naszych parafiach czy może w naszych rodzinach przychodzą na wspólną modlitwę różańcową i które też w swoich domach odmawiają różaniec samodzielnie, bo właśnie mija 200 lat od momentu, w którym błogosławiona już Paulina Jericho założyła wspólnotę żywego różańca w Lyonie we Francji. Ta wspólnota rozrosła się na cały świat tak naprawdę, już teraz cały świat katolicki, we wszystkich krajach, gdzie są katolicy, jest też wspólnota żywego różańca i tekst, o którym pani wspomina, zaprasza nas do spojrzenia na znaczenie tej wspólnoty dla życia parafii, bo w parafiach często to na żywym różańcu opiera się ta siła modlitwy, ponieważ są to osoby regularnie podejmujące i taki wysiłek modlitwy i też właśnie trud, kiedy innym się nie chce, można powiedzieć, że osoby z różańca się modlą i ta modlitwa jest na pewno czymś ważnym źródłem dla kościoła naszego lokalnego, dla naszych parafii i dla naszych rodzin.
2: Drodzy państwo, ważny wstępniak. Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski podejmuje temat Ziemi Świętej i tego, że bardzo łatwo naruszyć równowagę o niepokojących działaniach, między innymi w tym wstępniaku.
3: Wstępniak jest opisem tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach w Ziemi Świętej. Obserwując tę sytuację, otrzymujemy informacje najczęściej o tym, że armia izraelska, izraelscy osadnicy podejmują działania niezgodne z prawem i niezgodne z etyką wobec swoich sąsiadów. Tym razem otrzymaliśmy informacje na temat działań prawnych podejmowanych wobec miejsc kultu. w tym wypadku miejsc związanych z islamem i ważnych dla wyznawców islamu i ważnych też dla wyznawców judaizmu. Są to takie informacje niejako z tła, ale bardzo dużo mówiące nam o tym, jak silne są antagonizmy panujące między wyznawcami tych dwóch religii, o których wspomniałem, na terenie Ziemi Świętej. I wobec tego powstaje pytanie, czy chrześcijanie mogą w pełni czuć się bezpiecznie w Ziemi Świętej, dlatego że jeśli można naruszyć to status quo i można podjąć działania wobec wyznawców jednej religii, rodzi się pytanie, czy równie łatwo nie będzie podjąć takich działań wobec chrześcijan, co niestety w ostatnich miesiącach miało już miejsce w postaci choćby zablokowania modlitwy kardynała Pizzaballi w czasie Wielkiego Tygodnia, modlitwy w Bazylice Grobu Pańskiego.
2: Polecamy, drodzy Państwo, ten wstępniak, a teraz jeszcze pozostajemy przy takich tematach politycznych, historycznych. Polska powinna reagować. Sprawę nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA komentuje redaktor Łukasz Warzecha.
3: Temat ten rozgrzewa opinię publiczną w Polsce, ale według doniesień medialnych również coraz mocniej rezonuje w Ukrainie, dlatego że tam jest dość duże niezrozumienie naszej wrażliwości i w związku z decyzją prezydenta Ukrainy redaktor Warzecha postuluje, aby strona polska, aby nasze władze podjęły bardziej zdecydowane kroki, które pokazałyby jednoznacznie, że pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej jest dla nas bardzo ważna i jakiekolwiek działania, które tę pamięć osłabiają, które powodują, że prawda historyczna i też taka prawda czysto ludzka dotycząca cierpienia naszych rodaków nie może zostać zakwestionowana ani przekreślona, a naszym zadaniem jest to, aby w sposób konsekwentny tej prawdy bronić.
2: Polecamy, drodzy Państwo, ten tekst, a teraz będzie o dziękczynieniu między innymi ten temat podjęła redaktor Monika Odrobińska.
3: 7 czerwca, czyli w niedzielę, będziemy mieli okazję po raz kolejny przeżywać święto Dziękczynienia, niedzielę Dziękczynienia w świątyni Opatrzności Bożej, tej świątyni, którą już nasi przodkowie założyli, że ona powstanie po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Ona wtedy nie powstała z wiadomych powodów, utrata niepodległości, te wszystkie perturbacje dziejowe. Świątynia Opatrzności powstaje od już, można powiedzieć, kilkudziesięciu lat. Od 10 lat jest miejscem stałej modlitwy. Tam już odbywają się liturgie mszy świętej, odbywają się inne nabożeństwa, różnego rodzaju uroczystości. I budowa tej świątyni, jej powstanie, czy jej ciągłe powstawanie jest wyrazem tego dziękczynienia, które składamy Panu Bogu, ale jest też wyrazem takiej wierności wobec zobowiązań, które podejmowali nasi przodkowie i też właśnie dopełnieniem klamrą między tym, co wydarzyło się w 1791 roku, a dzieje się obecnie, czyli między uchwaleniem Konstytucji 3 maja, czasem zaborów, odzyskania niepodległości i teraz tym momentem, kiedy jako państwo, jako społeczeństwo jesteśmy wolni i możemy nasz kraj budować w oparciu o nasze zasady i po prostu mamy za co dziękować przy tych wszystkich trudach, które są w naszym życiu. Warto też, tak myślę teraz, jeden dzień w ciągu roku spojrzeć na opatrzność Bożą, na Pana Boga, który nam towarzyszy i podziękować Mu za te wszystkie i proste, i łatwe, i trudne, też wymagające sprawy, które są w naszej ojczyźnie, są i były, i zapewne będą.
2: Drodzy Państwo, polecamy także Zawierzenie Sercu Boga, bo to istota pobożności o kulcie serca Pana Jezusa, a poza tym także bardzo interesująca informacja na temat przyjaciela najmniejszych. W PRL uświadamiał, że w brzuchu mamy już dziecko, czyli postać profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, którą przybliżyła Monika Odrobińska. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Idziemy, ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, Ewa Pietrzak, pozdrawiamy.
3: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.

To był oczywiście piosenka The Time of My Life, Bill Medley i Jennifer Warnes. Piosenka z 1987 roku, legendarna, zdobywca Oscara dla najlepszej piosenki oryginalnej, a ja jestem pewien, że do legendy przejdzie już, bo chciałem powiedzieć, że przeszła, no ale może jeszcze nie przeszła, to jest rzeczywistość. Maja Chwalińska gra dziś w wielkim finale Roland Garros. Myślę, że tym żyje cała sportowa i nie tylko Polska. Ten mecz o godzinie 15 punktualnie, ja przypomnę, finał French Open, Maja Chwalińska dostała się do finału grając z kwalifikacji, a takiej historii światowy tenis nie widział od wielu, wielu lat. Została pierwszą w erze Open zawodniczką z eliminacji, która dotarła aż do finału French Open, a po drodze wygrała z takimi zawodniczkami jak mistrzyni olimpijska z Chin Zheng czy Greczynka Maria Sakkari. Bardzo emocjonujący i szczęśliwy półfinał z Dianą Schneider 7-6-6-4. No, wszyscy eksperci stawiają na rywalkę Rosjankę Andrzejewą, ale my wiemy swoje, kibicujemy, liczymy na to, że Maja znowu pokaże, że niemożliwe staje się możliwe, kiedy wchodzi na kort. Przypomnę ten mecz o godzinie 15, a my gramy dalej z 8:28.

0: A już teraz na naszej antenie audycja Gotuj się na zdrowie.
1: Gotuj się na zdrowie.
2: To ten czas, kiedy chętnie sięgamy po to, co zaczyna się pojawiać w sklepach, no bo wiosnę mamy, wiosnę proszę Państwa i korzystamy z wiosennych dobroci. Dzisiaj o szparagach będziemy mówić z Agnieszką Jasińską z Kulinarnych Nawigacji i Anną Pawelec z Fundacji Jemy Eko. Witam Was serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Dzień dobry.
2: Chciałam coś powiedzieć, ale uśmiechnęłam się tylko w duchu, nie będę porównywać Agnieszki do szparagi. Ale ma ona taka szczuplutka jak szparaga.
4: Łykowata czasami.
3: Łykowata, ale zaraz się wszystko okaże. Ja tutaj zaraz wszystko powiem.
2: No to powiedz coś
4: my
2: o tych szparagach.
4: My białe szparagi, ona jest zielony.
3: To jestem zielona. Tak, drodzy nasi kochani słuchacze, mamy szparagi różnego rodzaju i różnych kolorów. Mamy zielone, tak jak Ania wspomniała, mamy szparagi białe, ale są również szparagi fioletowe. Zacznijmy od tych moich ulubionych.
2: Jak mówisz o zielonych, białych i fioletowych, to mi jakąś historię przypomina z marchewką, czyli potem zrobią z nich pomarańczowe.
3: Nieprawda wcale, właśnie, że nie. Szparagi są szparagami, nie są zmieniane. Zielone moje ulubione, ale są też najpopularniejsze i najbardziej lubione przez nas Polaków, dlatego że nie trzeba ich obierać. Mają lekko orzechowy smak, są delikatnie chrupiące. Wystarczy odłamać tylko tą zdrewniałą końcówkę, dlatego że szparagi wysychają. Część szparaga, korzeń jest w ziemi, druga część jest nad powierzchnią. Są zielone, dlatego że właśnie te zielone wychodzą nam do góry. Wytwarza się chlorofil, więc zielone szparagi są. I te zielone się świetnie sprawdzają do grillowania, do blanszowania, czyli takiego krótkiego zlania wrzątkiem, smażenia na maśle albo pieczenia. Ale mamy też szparagi białe. Białe, dlatego że pozostają całe w ziemi, nie wychodzą ponad i dlatego nie wytwarza się chlorofil. I one są też przez to właśnie bardziej włókniste, bo są całe zakopane w ziemi. Są dużo delikatniejsze, ale mają lekko słodkie kawy smak. Obowiązkowo wymagają obierania, właśnie dlatego, że są łykowate i dłuższego gotowania, bo białe szparagi po obraniu należy gotować od 10 do 15 minut, natomiast są przepyszne, podane z sosem holenderskim, czyli sosem na bazie jajek, octu, masła i musztardy. No i mamy szparagi fioletowe, bardzo rzadko spotykane, ale można je faktycznie spotkać. Mają dużo wyższą zawartość cukru. One są najsłodsze ze wszystkich i właśnie mają delikatnie, lekko owocowy smak i najlepiej smakują właśnie w surowych, na surowo w sałatkach, ale też można je lekko grillować, dlatego że szkoda psuć im i niszczyć ich smak.
2: A o kawie słyszałaś? Podobno prażone nasiona szparagów mogą być substytutem kawy.
3: Ciekawe bardzo.
2: Aczkolwiek nigdy nie korzystałam. To taka ciekawostka. Dla Was zastanawiałam się, dlaczego nic o historii nie powiedziałaś. Ty tak zawsze wychodzisz, sięgając 5000 lat wstecz, tak by było w przypadku szparagów właśnie.
3: Szparagi do nas przewędrowały. Generalnie one są uprawiane w krajach umiarkowanych, bo one potrzebują chłodu, dlatego na szparagi jest bardzo krótki sezon, dlatego że one przez bardzo krótki czas są na naszym rynku, kiedy są naturalnie uprawiane i nie lubią bardzo zimna i też nie lubią gorąca, kapryśne bardzo, ale bardzo pyszne. Jeżeli Państwo nie lubicie albo nigdy nie kosztowaliście, to może warto znaleźć swój właśnie ulubiony sposób na nie.
2: Jaki Ty masz, Ania, sposób na szparagi?
4: Ja chciałam przekonać wszystkich do zupy ze szparagów.
3: O. Biorę.
4: Tak, będziemy zaraz gotowały zupę.
3: Super. Ja w międzyczasie też Państwu powiem, że ja lubię bardzo, bo ja w ogóle, jeżeli jest sezon szparagowy, to ja się staram co śniadanie te szparagi jadać, albo co drugie śniadanie, żeby sobie przyspieszyć trochę pracę. Nie gotuję ich w garnku, bo one są wysokie, zawsze wystają, nigdy nie umiałam ich dogotować. To znalazłam na nie oto taki sposób, że wlewam na głęboką patelnię wodę. i po prostu gotuje szparagi na głębokiej patelni, co powoduje, że w całości są one przykryte wodą, leżą sobie i są dogotowane. Więc to jest taki mój trik na to, żeby one były ugotowane. Lubię je podgotować około 5-7 minut i podawać po prostu klasycznie z jajkiem w koszulce i z sosem holenderskim. To taki mój klasyk. Czasami daję do tego kilka na obieraczką do warzyw, robię takie strugi parmezanu, wrzucam sobie na to. Dla tych, co lubią mięsko, to dorzuciłabym boczek taki na patelni, przerumieniony, a na sam koniec dała prażone orzechy.
2: Pachnie już, nie? Wy dopiero do kuchni pójdziecie, a już od samego przepisu, który Agnieszka nam poda, od samego słowa nam zapachniało, to ja was teraz zostawię i poproszę, żebyście coś z tych szparagów jeszcze ponad to zrobiły. Myślę, że jak zwykle będzie smacznie i pachnąco, więc wrócimy do was za kilka minut.
1: Gotuj się na zdrowie!

0: Gotuj się na zdrowie.
1: Wracamy do kuchni redakcyjnej. Agnieszka i Ania tam są i przygotowują coś ze szparagów, bo dziś o szparagach mówimy, w tym właśnie gronie. Wiem, że tym razem Anna popisze się swoim daniem, tak?
2: Tak, to jest zupa ze szparagów i ona jest bardzo dobra. Ma piękny, zielony kolor i robi się ją równie szybko jak szparagi z patelni Agnieszki. Także nic trudnego, potrzebujemy pół pęczka zielonych szparagów, pół kilo ziemniaczków, najlepiej jakby były młode. Potrzebujemy łyżeczkę oliwy, dwie łyżki masła, dwa ząbki czosnku, litr bulionu, ja dodałam jarzynowego, potrzebujemy troszkę koperku i cztery łyżki, tak mniej więcej, szczypiorku, ale to już do dekoracji, 200 gram śmietany kwaśnej osiemnastki i serek feta do posypania naszej zupy. W garnku rozgrzewamy oliwę i masełko, podsmażamy na oliwie i masełku ziemniaczki. Aga, czy ty się śmiejesz, czy mnie się wydaje?
3: Ja się skupiam.
2: Podsmażamy ziemniaczki na masełku i oliwie, dodajemy do tego czosnek, uważamy, żeby nam się czosnek nie przypalił, wlewamy bulion i gotujemy nasze ziemniaczki przez około 15 minut. Jak ziemniaczki będą miękkie, będziemy dodawały szparagi. I teraz mój sposób na szparagi. Chwytam sobie jednego takiego delikwenta, łamię go i w tym miejscu, gdzie on się łamie, kończy się ta zdrewniała? Tak?
3: Łykowata.
2: Łykowata, zdrewniała końcówka. I wrzucam do zupy już tylko te, które są takie miękkie. Gotujemy je bardzo krótko. Ja moje szparagi zostawiłam część w całości.
3: Zróbmy stop. Możemy podać zupę jarzynową z kawałkami posiekanych szparagów, a jeżeli macie Państwo ochotę, to możemy zblendować i zrobić zupę krem ze szparagów, bo ziemniaczki idealnie zagęszczą nam naturalnie naszą zupę i śmietanę.
2: Ja zrobiłam w takiej wersji bardziej jarzynowej, czyli mamy plasterki szparagów i bardzo pięknie wyglądają same główki szparagów w tej zupie. Doprawiamy ją śmietaną, dajemy pieprz, koperek, posypujemy serem feta i mamy wiosenną zupę szparagową.
3: Bardzo ważne jest, żebyście Państwo wiedzieli, jak te szparagi kupować. Przede wszystkim warto, skoro już się poświęcamy i przygotowujemy takie pyszne danie, szukajmy szparagów jędrnych o gładkiej skórce i takiej zamkniętej główce i unikajmy szparagów, które mają wyschnięte końcówki, a najlepiej je przechowywać w ten sposób, żeby papierowy ręcznik kuchenny zwilżyć wodą i owinąć końcóweczki tych naszych szparagów i w takiej postaci ułożyć w lodówce, najlepiej w tych komorach na dole, w tych wysuwanych pojemnikach, bo tam jest największa wilgoć i wtedy te szparagi dłużej nam w tej lodówce zostaną. Albo możemy włożyć do słoiczka z odrobiną wody, również trzymać w lodówce i przez 2-3 dni możemy w taki sposób szparagi przechowywać i nie stracą one nic na swojej świeżości.
1: Choć szparagi wydają się takie, że można je zrobić na niewiele sposobów, to okazuje się, że Agnieszka jest skarbnicą wiedzy.
3: Skarbnicą wiedzy, Ania lubi jajka, więc na śniadanie zaserwuję Ani omlet z zielonymi szparagami. Ania pokroiła te szparagi w plasterki do swojej zupy, natomiast ja kroję w plasterki, łączę z rozbełtanym jajkiem, dodaję do tego troszkę koziego sera i przygotowuję taki omlet, więc Aniu, takim omletem cię na śniadanie częstuję. Ale możemy również zrobić sałatkę właśnie z grillowanych szparagów, dodać na przykład truskawki pokrojone w plasterki, dodać drobno posiekaną mozzarellę, troszkę oliwy, ocet balsamico i mamy przepyszną sałatkę na lunch. Też jestem fanką risotto, to Państwo wiecie, więc risotto też szparagi przyjmie, ale w takiej wersji jeszcze szybszej możemy ugotować makaron, przygotować sos na bazie szparagów, odrobiny śmietanki, czyli szparagi drobno pokrojone, śmietanka 30 bądź 36, troszkę startego parmezanu, gotujemy makaron i wszystko razem łączymy. A na sam koniec wchodzi tak zwany cały na biały szparag, a dokładnie zupa krem z białych szparagów. Ania zrobiła z zielonych, ale możecie też Państwo przygotować z białek, dodać sprażonymi migdałami i grzanką.
1: No i o szparagach pewnie jeszcze Agnieszka by mogła długo mówić, ale nasz czas pomału dobiega końca, a przede wszystkim sobota jest, trzeba się wziąć do pracy i mieszkanie ogarnąć. Tak więc żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia mówią Anna Pawelec z Fundacji MEKO, Agnieszka Jasińska z Kulinarnych Nawigacji i Katarzyna Widera Podsiadło. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
0: Gotuj się na zdrowie!
4: Audycja została przygotowana przez Radio M Katowice w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: To Alanis Morissette na naszej antenie i piosenka Guardian. Za 3 minuty godzina 9.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W Ewangelii Matka Boża wskazała na Chrystusa. Poprowadziła właśnie przez srebrną sukienkę, tak naprawdę poprowadziła do Chrystusa. No, mówi się po ludzku przypadki, no, ale widocznie nie o przypadku.
3: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
4: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl. W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darkour z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 9, Radio Warszawa 106,2 FM.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No to pogoda w tych brazylijskich rytmach. Rzeczywiście słońce na razie jest brazylijskie, ale w ciągu dnia będzie troszkę, może być już potem gorzej, może być zachmurzenie umiarkowane, a nawet duże i lokalnie przelotne opady deszczu, chociaż na razie nic tego rzeczywiście nie zapowiada. Około 17 stopni w Warszawie i okolicach. Wiatr jest słaby i umiarkowany. W nocy zachmurzenie będzie małe, a nad ranem możliwe krótkotrwałe mgły.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Minuta po godzinie 9. Jakub Troszyński. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. W tej godzinie na naszej antenie to tak jak w każdą sobotę co tydzień 9.15 zapraszamy na salon dziennikarski, ale wcześniej Lęka, wcześniej Dawid Kwiatkowski, a już teraz fajne Cannibals, She Drives Me Crazy na naszej antenie. Zapraszam.

Pali się niebo i Dawid Kwiatkowski, 7 minut po godzinie 9, za kilka minut Salon Dziennikarski, ale ja przypomnę, że dziś wyjątkowe wydarzenie na naszej antenie, bo o godzinie 10 będziemy transmitowali dla Państwa mszę świętą, podczas której zostanie udzielony sakrament święceń w stopniu prezbiteratu 9 klerykom Warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Już teraz zapraszam na to szczególne wydarzenie.

0: Jesteśmy jak co tydzień, proszę Państwa, w salonie dziennikarskim, w programie, który przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl, za co bardzo dziękujemy. W tym tygodniu, tak jak poprzednio, masa tematów, naprawdę gorących, emocjonalnych. Coś trzeba wybrać, no i coś wybrałem. Ale najpierw prezentacja gości. Mimo długiego weekendu, wyśmienite grono komentatorów, za co bardzo dziękuję. Aleksandra Jakubowska, witam serdecznie. Stanisław Janecki. Jerzy Schmidt.
1: Witam serdecznie.
0: A na łączach Piotr Semka. Witaj Piotrze serdecznie. Piotr jest na...
2: Piękna pogoda.
0: Piękna pogoda, proszę Państwa, chociaż też staram się walczyć z tym przekonaniem, że piękna pogoda to jest słońce. Potrzebujemy deszczu. Deszcz to jest życie. Bez deszczu nie będzie świat się kręcił tak jak powinien, o czym wiedzą wszyscy ogrodnicy, rolnicy, ale także po prostu mądrzy ludzie. Także cieszmy się również z deszczu. A rozpoczynamy, proszę Państwa, od Donalda Tuska, który chyba nas nie zaskoczył tym, że w przeciągu tygodnia o 180 stopni zmienił zdanie w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu.
3: Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na tą propozycję odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Po tym nieszczęsnym zdarzeniu, jakim była decyzja ogłoszona przez prezydenta Zełenskiego w sprawie nadania imienia UPA wojskowej jednostce ukraińskiej, ja zasugerowałem i zrozumiałem zupełnie reakcji prezydenta Nawrockiego. Tu chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że ja być może inaczej bym zareagował, ale na pewno nikt, i mówię to także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli na pewno polskiej opinii publicznej, polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię.
0: Jak to komentują mądrzy ludzie, sondaże przyszły i Donald Tusk mówi, no dobra, ktoś przyszedł, powiedział, dokąd ty nas prowadzisz, Donald, to nie my, 80 czy 90% Polaków popiera inicjatywę prezydenta, musimy się dołączyć. Aleksandra Jakubowska.
4: Te sondaże rzeczywiście musiały być katastrofalne, bo do tej pory Donald Tusk niewiele sobie robił z tych sondaży, które oceniały na przykład działania rządu w sprawie ochrony zdrowia, czy w kwestii bezrobocia i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj ten zwrot jest niczym, powiedziałabym, zaskakującym, ponieważ znamy Donalda Tuska, że potrafi o 180 stopni odwrócić swoją narrację, mówić zupełnie coś innego, albo mówić, że w ogóle tego nie mówił.
0: To mamy też przeciek, był przeciek do mediów prorządowych, że podpisze odebranie, będzie ta kontrasygnata na odebraniu Orła Białego, o ile kapituła zdecyduje.
1: Nie jest potrzebna.
4: Tak jest.
1: To jest wymienione w 16 punkcie u artykułu 144 ustęp 3 Konstytucji jako prerogatywę na nadawanie orderów i odznaczeń. To, że tam nie ma, że odbieranie też, to jest zrozumiałe, bo jest czynność, która w drugą stronę
0: no dobrze,
1: także
0: ale
1: działa.
0: Tam, powiedzmy, no jest, nie jest.
1: Ale jest ciekawa koncepcja, że to jest taka polityczna pułapka na Donalda Tuska.
0: Nie, no to ja myślę, że w ogóle to jest, słuchajcie, pytanie takie szersze, czy tematy polsko-ukraińskie nie wyrastają na główną oś kampanii 2027 roku.
1: Znaczy, oni chcieli z nich zrobić coś takiego, ale Igor Ostachowicz, dowiedziałem się, tam zebrał kilku zaprzyjaźnionych dworskich profesorów i ci dworscy profesorowie zrobili tam jakieś takie badania fokusowe i wyszło na to, że brnięcie w oskarżanie prezydenta Nawrockiego o to, że tam rujnuje te stosunki, działa na szkodę Polski, wszyscy to potraktowali odwrotnie i przedstawili te fokusy Tuskowi i on się przeraził po prostu.
0: Znaczy decyzja, pomysł odebrania Orła Białego Zełenskiemu, już pomijam inne konteksty, politycznie to jest świetny ruch. To jest naprawdę świetny ruch, bo on rzeczywiście ustawia scenę, bo prezydent nie ma władzy, nie ma sprawczości, a potrafi nadać dynamikę wydarzeniom i dynamikę
4: polityce. Coraz więcej głosów
0: polityce.
4: Pojawia się i nie tylko po tej stronie konserwatywnej, że właściwie Karol Nawrocki jest prezydentem, który skończył z taką polityką swoistej służalczości wobec Ukrainy. To znaczy przyjmowania do wiadomości, że nam się należy, bo my walczymy o waszą i naszą wolność. No a przykładem tego jest, ja myślę, że to nie jest pierwszy przykład, kiedy Ukraina w taki sposób w stosunku do Polski się zachowuje. To zaczęło się już w 23 roku na tej słynnej, na tym słynnym zgromadzeniu ogólnym ONZ, gdzie no, z trybuny Wołodymyr Załański zaatakował Polskę. Wtedy była kwestia embarga na zboże i on powiedział, że to jest wręcz działanie na rzecz Putina i Rosji. No i odmowa spotkania z prezydentem.
0: Ale Olu,
4: i wtedy mu przeszło to
0: Olu,
4: zupełnie bezboleśnie.
0: Słuchajcie, też jeżeli mamy przykład węgierski, na Węgrzech służby ukraińskie skutecznie zainterweniowały w kampanię wyborczą, skutecznie, bo bardzo zaszkodziły w kilku elementach, między innymi publikacja nagrań czy uderzenie w rurociąg i pokazały, że są, służby ukraińskie pokazały, że są w stanie ingerować w kampanie wyborcze w państwach Unii Europejskiej. I to się nie skończy na Węgrzech. No, w Polsce też
1: tutaj,
0: tak będzie.
1: Przecież ukraińscy politycy wyraźnie powiedzieli, że mogą interweniować fizycznie służby specjalne, jak zatrzymali tych z tą kontrabandą walutową i złotową. Mhm. I złoto. Że proszę bardzo, chcecie, to my wam tu zrobimy.
0: My pokażemy. Jerzy Schmidt.
5: Warto Jurek. Pamiętać o tym, że to Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. To był wtedy naprawdę akt wielkiej odwagi. Uczynił to Jan Krzysztof Bielecki jako premier ówczesny w 1991 roku. I potem wielokrotnie jeszcze Polska dawała takie sygnały, że Ukraina powinna być naszym strategicznym partnerem, powinniśmy budować na podstawie tego z naszego sojuszu bezpieczeństwo w Europie Środkowej. No ale niestety z drugiej strony to nie nastąpiło. My wybraliśmy zdecydowanie kurs prozachodni. Ukraina ciągle się wahała między wschodem a zachodem. Może się nie wahała, grała. Może bardziej grała. No i te nastroje antypolskie, czy tam te nastroje takie proupolskie, one tam były zawsze obecne. Ja pamiętam, jak byłem jako obserwator międzynarodowy na wyborach na Ukrainie, gdy wtedy ta trzecia tura, gdy Wiktor Juszczenko był wybierany, no to wówczas tych flag czerwono-czarnych, czyli upolskich, naprawdę było bardzo wiele.
1: Zrobił banderę bohatera.
5: Właśnie, i to chciałem powiedzieć, w 2010 roku w styczniu wydał dekret, w którym uznał banderę jako bohatera.
0: Właśnie, dobry moment, żeby zapytać Piotra Semkę. Piotrze, czy ty masz już jasność, dlaczego prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował się na nadanie tego imienia bohaterów UPA temu Centrum Operacji Specjalnych, no kto jak to, ale przecież on musi mieć świadomość, co ten gest oznacza we wzajemnych relacjach.
2: Nie no, czy to jest gest pokazujący, że on uznał, że Polska nie jest specjalnie istotna. I w tej sytuacji doszliśmy do sytuacji, w której trzeba się cieszyć z rzeczy, która jest na świecie normalna, to znaczy, że nie ma rozdźwięku między dwoma czołowymi organami władzy, czyli prezydentem i premierem. Bo ja przez ten tydzień bardzo uważnie śledziłem ukraińskie media i ten rozdźwięk był natychmiast grany. To znaczy było to grane pod tytułem Nawrocki się wygłupia, ale na szczęście polscy politycy mówią, że to jest niemądre, no, próby odbierania orderu.
0: List tak zwanych autorytetów, które też tutaj, prawda, tak, w starym stylu złajały naród polski, że nie rozumie.
2: Bohaterką mediów ukraińskich była pani Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, która wypowiedziała się właśnie w takim stylu, że Ukraińcy mają prawo czcić kogo chcą i tak dalej. I jeszcze jedno, bardzo charakterystyczne były, no to widać niestety rękę ekipy Zełenskiego w wielu mediach ukraińskich. Na przykład we wtorek, jak wybuchła ta sprawa, na przykład pojawiły się materiały, sondaże, że Karol Nawrocki ma wyjątkowo słabe wyniki. Tylko tam 53% Polaków i duże tytuły, że Karol Nawrocki niepopularny we własnym kraju. Chyba mogło też nastąpić coś, że ponieważ bardzo, znaczy Tusk chciał przeprowadzić jakiś gest Zełenskiego, aby nim wymachiwać, że on potrafi załatwiać sprawy, a Nawrocki tylko potrafi krzyczeć. I te starania moim zdaniem były gdzieś środa, czwartek, piątek i one musiały się, jak podejrzewam, okazać ze strony ukraińskiej jakoś arogancko
0: przypomina mi się tutaj próba Tuska moralnego zaszantażowania Niemiec deklaracją, że on zapłaci odszkodowania tak, żyjącym ofiarom.
2: Może wyciągnął wnioski z tamtego swojego zachowania, które się dla niego skończyło bardzo źle. Bo to też jest tak, że jeżeli mamy pewne stereotypy myślenia, to potem nam się wydaje, że to będzie oddziaływujące na Polaków, a potem się okazuje, że to jest jedna wielka wtopa. Puentując, moim zdaniem wysłanie pana Bogdanowa, szefa administracji prezydenckiej, nic nie dało. Zełenski uważał, że samo pozwolenie na kolejną ekshumację będzie odpowiednim działaniem. I jeszcze ostatnie dwa czynniki. No jednak odezwały się rząd Izraela i odezwał się Yad Vashem, które sobie przypomniało o pogrzebie Andreja Melnika. No i pytanie, czy Amerykanie też jakoś nie wysłali jakiegoś wyraźnego sygnału.
0: Słuchajcie, to jeszcze tutaj poproszę wypowiedź pana Szeptyckiego, który jest wiceministrem w polskim rządzie, ale reprezentuje też mniejszość ukraińską w Polsce.
6: Walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Grzegorz Motyka w swojej historii UPA ciągnie historię ukraińskiej powstańczej armii do roku 1960, kiedy bodajże wyłapano czy rozbito ostatnią jednostkę UPA, tak? Ludzie, którzy, jak mówię, walczyli w warunkach beznadziejnych, długo, konsekwentnie i punkt, do którego Ukraińcy walczący z Rosją od 14 roku, czy z Moskwą, mogą się w naturalny sposób odwołać.
0: Pan Szeptycki w tym wywiadzie udzielił też mówił o tym, że Polacy mają takie poczucie jakiejś wyższości, że to są kompleksy, że to jest
1: zależność kolonialna,
0: tego typu gry. No ale przepraszam, polscy żołnierze wyklęci przy całym skomplikowaniu tej historii, no nie dopuścili się czegoś takiego jak zbrodnia wołyńska, bo ta zbrodnia jest bardzo trudna do wybaczenia, ponieważ poziom jej okrucieństwa jest spektakularny nawet na tle II wojny światowej. Nawet, znaczy ja powiem szczerze, że ja osobiście nie jestem w stanie czytać opisów tego, co tam się działo. Są to dla mnie rzeczy za ciężkie.
4: I najbardziej Ukraińcy obawiają się pokazania tych grobów, które zostaną odkryte przez Polaków.
1: Bo to są twarde dowody.
4: Ale w normalnym polskim rządzie...
0: Bo te groby, już te pierwsze ekshumacje potwierdzają sposób zadawania śmierci. I też jest ciekawa sprawa, o tym Tygodnik Sieci o tym pisze w najbliższym wydaniu, o tym, że władza ukrywa, że tam jest że te ekshumacje, te dwie czy trzy się toczą, ale tam nie ma dziennikarzy.
4: W normalnym polskim rządzie gdzie pan Szeptycki przestałby natychmiast być wiceministrem, no ale mamy taki rząd, jaki mamy. Natomiast wracając do tego, co mówił pan redaktor Semka, że Zełenski stwierdził, że Polska już jest do niczego niepotrzebna Ukrainie, to on to stwierdził już wcześniej. Ja tylko nie bez kozery przypomniałam to zgromadzenie ogólne ONZ-u, gdzie on zaatakował de facto Polskę, dlatego że wcześniej, w maju, bo to było wcześniej w maju on się udał z pierwszą wizytą do Niemiec, gdzie podpisano taki traktat, w którym w ogóle wyrażano ogromne zadowolenie i wdzięczność dla Niemiec, że tak wsparły Ukrainę, prawda? No i obiecane 2 miliardy 700 milionów dolarów wsparcia dla Ukrainy. Dostał jeszcze przy okazji order Karola Wielkiego. I myślę, że już wtedy w tym maju ta zwrotnica w polityce zagranicznej Zełenskiego została dokonana. I wtedy we wrześniu, kiedy był ten skandal ONZ-owski, to była przecież apogeum kampanii parlamentarnej.
0: Ale Ukraińcy prawda? Też mają takie poczucie, to się przewija w wielu komentarzach, że oni stają się mocarstwem, a Polska zazdrości.
1: No bo wszyscy im mówią, że macie najbardziej waleczną armię w Europie, ale też taką, która jest przygotowana w walce i że to jest siła, że to jest argument, który mimo, że przecież tylu tych żołnierzy ginie, to jest argument za tą mocarstwowością Ukrainy. Natomiast pan profesor Szeptycki, bo to jest profesor jednocześnie Uniwersytetu Warszawskiego, sobie kpi po prostu, bo gdyby wziąć Armię Krajową w każdej wersji, tej już po rozwiązaniu, gdyby wziąć Narodowe Siły Zbrojne, gdyby wziąć WiN powojenny, żadna z tych organizacji nie kierowała się tym, czym kierował się OUNB i UPA, czyli tym dekalogiem organizacji ukraińskich nacjonalistów, który zawierał czystki etniczne, że trzeba wyczyścić z Polaków, z Żydów, z Węgrów, Słowaków, to wszystko było zapisane. Tam było powiedziane, że nie ma miejsca.
0: Po rumuńskim, po Żelaznej Gwardii to chyba najbardziej taki okrutny typ
4: faszyzmu. Myślę, że jest jeszcze jeden element takiego nazizmu. Dużego poparcia dla wniosku pana prezydenta Karola Nawrockiego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To jest kwestia tego, że Polacy już są zmęczeni tym kloszem ochronnym, jaki był trzymany przez lata nad Ukraińcami w Polsce. Proszę zauważyć, że właściwie pierwsze krytyczne głosy dotyczące różnych incydentów wykonywanych przez Ukraińców dopiero się pojawiły teraz. No, mamy tą kwestię słynną tego nieszczęsnego Suma, starszego niż Ukraina, który został wyłowiony przez Ukraińca.
0: To zależy, jak liczyć Ukrainę, bo można liczyć od Jarosława Mądrego, od 988 chrztu.
4: No raczej był starszy
0: od Rusi po prostu kijowskiej.
1: Była przecież, ta początkowa.
4: Ale Polacy coraz częściej uważają, że jest stosowana taka pobłażliwość do różnego rodzaju zachowania.
0: To zobaczmy wobec tego nagrania. To jest ukraińska influencerka, modelka, to słowo się nadużywa, tego słowa się nadużywa teraz, która sobie po Warszawie, proszę państwa, Trasa Toruńska to jest takie ścisłe, to jest centrum Warszawy tak naprawdę. Zobaczmy, bardzo proszę. Ona sobie jedzie, proszę państwa, 224 chyba tam wyłapano i to... Ja tak wracałem raz z wieczornej audycji i tak też takie trzy super luksusowe samochody na ukraińskich numerach. Tak uważałem, to jest trochę taki mit, ale tak patrzę, no są, nie? Ale to też jest oczywiście, bo też łatwo wyłapać pewne rzeczy z zachowań. No Polakom też zarzucano tam w Wielkiej Brytanii, nie wiem, że łabędzie jedli, że karpie wyłapywali w stawach.
5: Znaczy myślę, że to też ta wypowiedź ministra Szeptyckiego, ona naprawdę oddaje stan myślenia elit ukraińskich. Oni dokładnie tak uważają, że tak naprawdę Polska to nie ma nic, nie ma żadnych zasług, że my jesteśmy pępkiem świata, co zresztą było widać, gdy prezydent Zełenski spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Trumpem, gdzie no wręcz...
0: Odebrał bardzo bolesną lekcję.
5: No ale po prostu chciał narzucić swoją narrację, pokazując jakieś zdjęcia, no trochę tak... No to był, no ale dostał lekcję tak, na jaką zasłużył. I my mamy też, gdy zaczęła się wojna, gdy Rosja napadła na Ukrainę, jakby padały takie pojęcia, takie stwierdzenia, że oto my dajemy takie nieograniczone poparcie dla Ukrainy i wsparcie wszelkie, jakiego jest tylko potrzebne. No, po prostu z taką polityką trzeba skończyć.
0: Ale wtedy ktokolwiek powiedziałby, że tak nie, to byłby zlinczowany i dziś ci, którzy atakują rząd PiS-u, to by zlinczowali rząd PiS-u. No też bądźmy uczciwi na zdrowie społeczne.
5: No tak, ale zwróćmy uwagę też na to, że to właśnie rząd PiS-u, to Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki pojechali pierwsi do Kijowa, gdy to było naprawdę jeszcze bardzo niebezpieczne. No i co się stało w czasie wyborów? Zełenski nie zachował neutralności, tylko wspierał stronę przeciwną.
0: Pani Cichanouska też, która dostała dom białoruski od premiera Morawieckiego, wielkie wsparcie i też jak przyszło co do czego, to zaczęła wspierać Platformę, znaczy przynajmniej tak się zachowywała,
4: ja mówię, każdy dobry
0: że tak to wyglądało.
4: Jesteśmy karani na to, że tak bezgranicznie zaufaliśmy, że nasza pomoc, wsparcie, otwarcie naszych domów i wzniośle mówiąc naszych serc w momencie, kiedy agresja nastąpiła na Ukrainie, no będzie docenione. Nie jest docenione, wręcz przeciwnie. I jeżeli czasami mówimy, że boimy się, iż te opowieści o integracji migrantów w ramach naszej kultury są no, przesadzone, to okazuje się, że nie tylko chodzi o tych migrantów z Azji, z Afryki, ale też okazuje się, że ci, którzy przybyli do nas za wschodniej granicy, czasami też nie chcą się integrować.
0: część się chce integrować, ale, no, ale część wchodzi w sojusz z lewicą na rzecz demontażu narodowego charakteru państwa polskiego. No pani Herun z Lublina jest tu najczystszym przykładem, ale nie tylko ona, bo no, jest też wielu dziennikarzy ukraińskich no, w Polsce, właśnie, którzy pouczają, którzy chcą tu multikulti budować. No budujcie u siebie multikulti.
1: To jest kłamstwo historyczne, ponieważ w wielu głosach pojawia się nazwisko marszałka Józefa Piłsudskiego. Wy tu czcicie pomniki, a przecież to był taki straszny człowiek dla Ukrainy. To jest ogromne kłamstwo, ponieważ Józef Piłsudski był jedynym europejskim politykiem, który w tym trudnym okresie, kiedy Ukraina chciała się wyrwać z Sowietów na początku tego sowietyzowania, poparł tak zwaną Ukraińską Republikę Ludową. Poparł ją Piłsudski.
0: Słuchajcie, jeszcze
1: Wtedy co się stało? Ukraińcy jej nie poparli.
0: No UPA zabijała także tych polskich polityków.
7: A Semen Petlura został osamotniony, bo właśnie chciał i z Piłsudskim.
0: UPA zabijała tych polskich polityków, którzy szukali porozumienia z Ukrainą.
7: Tadeusza Hołówko na przykład.
0: Oczywiście zabijali go, żeby wywołać rowy, wywołać podziały.
1: Przecież Bandera dwukrotnie skazany na śmierć za zaplanowanie zamachu na ministra spraw wewnętrznych.
0: Jeszcze do Piotra. Piotrze, te relacje między większością polską, no, Polakami, a mniejszością ukraińską?
2: No, nasz program powinien też pełnić rolę kreatora pewnych wzorców. To znaczy bardzo wystrzegajmy się przed przedkładaniem krytycyzmu wobec działań prezydenta Zełenskiego na zwykłych Ukraińców. Te wzorce arogantów w luksusowych samochodach, którzy pędzą ulicami, są nieszczęściem, który przeklina bardzo wielu Ukraińców, którzy w Polsce ciężko pracują i naprawdę zachowują się w bardzo skromny sposób. I także należy unikać gestów i propozycji, które są bolesne dla Ukraińców. Takim elementem jest na przykład propozycja usunięcia pomnika Tarasa Szewczynki w Warszawie. To jednak jest przesada.
0: No to są jakieś ekstrema, Piotrze, bo to jest po prostu poeta, prawda?
2: Dobrze, ale no to na to by ci Ukraińcy powiedzieli, to ty, puszczając influencerkę, która jeździ 220 kilometrów, też pokazujesz ekstrema.
0: Ja tutaj mam pytania zasadnicze do polskiej policji. No jak to jest, że można... To przecież to jest narażanie ludzi na śmierć. Był wypadek w Warszawie, to Polak spowodował, też tutaj na którejś z tych tras zginęła cała rodzina. To jest narażanie ludzi na śmierć. Samochód jest narzędziem, które może zabijać. Piotr nam zniknął, tak?
7: O. Będzie oskarżenie o cenzurę.
0: Och, proszę Państwa, no dobrze, to teraz pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę monumentu przed kancelarią premiera.
8: Proszę Państwa, jak wiadomo, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera, jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie Wielki Marsz Patriotów właśnie pod tym pomnikiem. A do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów. Jana Krzysztofa, Hanie, Waldka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza. Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi, jak myślicie?
0: Poza samą sprawą budowy pomnika, moją uwagę zwróciło to nazywanie po imieniu, przywoływanie po imieniu premierów, którzy może sobie, znaczy niektórzy na pewno sobie tego nie życzą. No to jest jakaś próba upupienia ludzi. Co to jest Jarku? Co to jest Beato, Mateuszu? To są premierzy, mają politycy, mają swoją godność, mają prawo być po prostu Beatą Szydło.
1: Infantylizacji po prostu. Takiego...
0: Nawet jak zaprasza, to także upupia. To wszystko u Tuska jest takie zawsze toksyczne. Każdy gest dobrej woli jest jednocześnie zapakowany w...
7: No taką podszyty szyderą, że
0: zawsze
7: oto...
0: jest kopniak.
1: Ten pomnik nie jest dla, tylko jest przeciw.
7: Tak, bo to jest tak naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby Polaków dalej dzielić, żeby wokół tego trwała dyskusja, a nie wokół spraw, które, no, o których powinniśmy dyskutować, czyli tę fatalną chociażby sytuację w służbie zdrowia, czy sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa. Teraz będzie dyskusja, a kto wszedł, a kto nie wszedł do Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego i będzie to analizowane i będą się ludzie dzielić, może będziemy robili jakieś badania, kto jest za, kto jest przeciw. No.
4: Ja myślę, że z perspektywy czasu zmienia się ocena Tadeusza Mazowieckiego i jako polityka, i jako premiera. Ja pamiętam, że kiedy się taka rozeszła pogłoska, kiedy nie udało się Kiszczakowi z rządu sformować po 89 roku po wyborach i rozeszła się taka pogłoska, że Tadeusz Mazowiecki ma być. Wszyscy mówili, ale kto to jest Tadeusz Mazowiecki? I wysłano mnie, żeby zrobić z nim rozmowę. Nikt nie wiedział, gdzie Tadeusz Mazowiecki jest, ale wpadłam na pomysł, żeby zadzwonić do jego doradcy, do syna, potem do doradcy, który mi zdradził, że on jest właśnie w tym ośrodku dla dzieci niewidomych i pojechałam, zrobiłam tą rozmowę jako pierwsza w Polsce i wtedy wydawał mi się bardzo skromnym takim człowiekiem, który sam jest zaskoczony tym, że na jego barki takie brzemię zostało spuszczone, ale w miarę perspektywy czasu, jak się zobaczy, jak wyglądał ten rząd Tadeusza Mazowieckiego, kto w tym rządzie był i jakie decyzje podejmowali, no to ocena jednak i rządu, i Tadeusza Mazowieckiego się zmieniała i ja myślę, że
0: ja też tutaj, Olu, trzeba zwrócić uwagę, że to wszystko idzie odgórnie, że oddolnie 4 czerwca 89 nie rząd istnieje. Mazowiecki, to w pamięci społecznej nie istnieje. 4 czerwca 1992 roku istnieje, ale to rzekomo wielkie święto demokracji było tak przesycone taką dwuznacznością, tym dealem za plecami, tym ukrywaniem rzeczywistych intencji i później tą brutalnością transformacji, która była w pewnej części
4: ja
0: przynajmniej do uniknięcia.
4: Obserwowałam to wszystko w Sejmie z perspektywy zupełnie innej. Wtedy nikt nie wiedział o tym, co się wydarzyło w Magdalence. Byliśmy po okrągłym stole, wszystkim się wydawało, że to jest ogromny sukces. Ja teraz z perspektywy czasu w ogóle sobie przypominam te targi, jakie były w Sejmie, kiedy upadła lista krajowa, kiedy Kwaśniewski razem z Kiszczakiem głowili się nad tym i z Geremkiem, co zrobić, żeby uratować tę listę.
7: A wybory prezydenta Jaruzelskiego, jak głosy były liczone w trakcie głosowania, i ten jeden głos zadecydował.
0: Piotrze,
1: Jacku, jeszcze jedno zdanie, bo wszyscy zapominają, że przez ten rzekomy przełom Polska stała się ostatnim krajem z tak zwanych demoludów, który miał demokratyczne wybory do Sejmu. Ostatnim dopiero w 1990...
0: A ile też trzeba było walczyć, żeby te wybory były?
1: Otóż to, w 1991 roku. I to jest skandal.
0: Piotrze, przepraszam, że spadłeś, jak to mówimy fachowo, czyli łączę się... przerwało. Pomnik Mazowieckiego. Czy to dobry pomysł?
2: Tadeusz Mazowiecki ma już pomnik w Warszawie. To jest po pierwsze, który znajduje się przed dawnym budynkiem Klubu Inteligencji Katolickiej redakcji więzi, której był szefem przez długie lata. Dodajmy, że dodatkowo jeszcze istnieje skwer Tadeusza Mazowieckiego. To jest jedna z części parku. Kompleksu parków wokół Sejmu. No więc drugi pomnik to chyba tylko po to, że Donald Tusk może znieść tego, że niedaleko od wejścia do Urzędu Rady Ministrów jest pomnik Jana Olszewskiego. To inaczej nie potrafię tego. Naprawdę jest już pomnik Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie, no na miły Bóg. No Piłsudski ma tylko 2 pomniki, ale to jest postać naprawdę wyjątkowa i dlatego nikt z tego nie robi problemu. Nie wiem, to chyba jest po to, żeby już wykreować ten marsz 4 czerwca 27 roku, który pewnie będzie jakimś elementem kampanii wyborczej Platformy. Tak.
0: Oczywiście, słuchajcie, teraz sprawa może śmieszna, może nieśmieszna, może błaha, może nie błaha. Warszawskie ZOO, podlegające miastu Warszawa, sprowadza siano z południa Europy przez Niemcy, kupuje w Niemczech i jedzie to tysiące kilometrów to siano. Zobaczmy najpierw list przewozowy wystawiony na jakąś firmę. firmę w Luksemburgu, czyli to jest w ogóle, no proszę pokazać, to jest w ogóle jakaś globalna sytuacja, jakieś to siano, nie wiem, wszyscy mówią, żeby kupować lokalnie, co się da, tutaj siano dla żyraf w Warszawie, jeszcze komunikat warszawskiego ZOO poprosimy też, to też tylko ilustracyjnie już, które twierdzi, no, że te żyrafy potrzebują siana z południa Europy, potrzebują siana z lucerną. No w Polsce też się lucernę uprawia. Tak samo mówi Rafał Trzaskowski, który tak no, wyśmiewa tę informację, że to ZOO kupuje siano z Niemiec. I jeszcze teraz już rozmawiajmy, ale poproszę pokażmy te obrazki, jak ten transport wyglądał. Czy to jest błaha sprawa?
1: To nie jest błaha sprawa, dlatego że tak. Polska produkuje tej masy zielonej, lucerny, 3 miliony ton rocznie. 3 miliony ton. Gdy chodzi o to siano z lucerny, suchą, tę suchą karmę, to jest 300 tysięcy ton. I ona nie jest absolutnie gorsza od włoskiej, od hiszpańskiej czy francuskiej. To jest jakiś kompletny wymysł.
0: Ale co to jest jakaś niechlujność? Bo ja to myślę, może to jest tak, że ty po prostu masz jakiś budżet i to, no dobra, to z Niemiec tam. Transport 10 tysięcy złotych czy ileś tam, prawda? Dużo. To, no niech jedzie z Niemiec. Przecież ja nie płacę ze swoich, prawda? No coś się te instytucje publiczne powariowały.
7: Chyba
0: no,
7: bardziej 3 lata
0: bo te
7: temu.
0: Żyrafy, jak te żyrafy w PRL przeżyły, skoro na pewno miały krajową lucernę.
1: Przepraszam bardzo, ale żyrafy we Włoszech nie występują.
0: A było mniej słońca w latach 80. wyraźnie w Polsce, przecież ciągle były deszczowe lata.
7: Dwa lata temu bodaj Rafał Kwiatkowski kupował drzewa z
0: nadal
7: Niemiec
0: kupuje,
7: też.
0: Nadal no kupuje. Właśnie, no. I mówi, że warszawiacy lubią. On twierdzi, Trzaskowski twierdzi, że w Polsce nie ma szkółek z tak dużymi drzewami. To jest kłamstwo.
4: Pokazywaliśmy na
0: przegląd internetu 5 minut, proszę państwa, 50 kilometrów od Warszawy. Zresztą ja sam kiedyś kupowałem 5 dwa takie większe drzewa. No to...
4: Dlaczego sprowadził ogród zoologiczny to siano, czy też lucernę stamtąd, skąd sprowadził? Ktoś zabiegał o to, żeby tak się stało. No, pośrednik na pewno na tym zarobił, a ZOO miało, że tak powiem, budżet, który no, dało sobie tak jak. Ale to jest wierzchołek góry lodowej, dlatego że to jest kwestia tego, że polskie firmy nie są preferowane w różnego rodzaju przetargach w Polsce. Nie ma w polskim prawie takiego przepisu, który by na przykład mówił o tym, że nie cena, nie kwestia jakości, ale jednak polska firma dostaje jakieś dodatkowe punkty za to, że w tym przetargu występuje. Przegrywamy te przetargi.
0: A też te przetargi
4: niemieckie
0: stały się
4: firmy
0: jakąś religią, która zastąpiła elementarną gospodarność,
4: tak
0: bo
4: jest.
0: Też argumentują, że polscy rolnicy się do przetargów nie zgłaszają. Może to jest związane z tak potworną biurokracją, prawda? Nie można pójść gospodarnie
4: brakiem
0: czegoś
4: wiedzy, że taki
0: kupić,
4: przetarg jest no. W ogóle. No, no, jakiemu rolnikowi no tak, bo w Polsce musisz... wpadnie do głowy, żeby wejść na stronę tak. ZOO i zobaczyć czy Urzędu Miasta Warszawy, że jest przetarg na lucernę. No na Boga, no.
7: No, ale też to też jest tak, że firmy w Europie Zachodniej, znaczy państwa w Europie Zachodniej poradziły sobie z tym. Są różne przepisy, różne certyfikacje na przykład. Nie ma ograniczeń przy przetargach, ale firma, która staje, musi mieć certyfikat, który wydaje dane państwo i taki certyfikat na przykład na usługi budowlane nie jest wcale dostać, tak? Czyli to jest też taki sposób
0: niektórzy
7: regulowania.
0: Niektórzy mówią, że tam, ja nie wiem, czy to możemy pod adresem władz ZOO warszawskiego adresować, ale tam jest jakaś iskrówka, no kupujcie w Niemczech, że może są jakieś spotkania, a potem oni mówią, słuchajcie,
4: ja mówię,
0: to...
4: lobbyści działają, to kupi...
0: no. Ale też się może chcą podlizać tym, prawda, patronom z Niemiec.
7: Wiedzą, że tak wypada, no.
0: To w każdym razie repolonizacja, którą Donald Tusk obiecał, trwa.
1: No jak niemieckie firmy i fundacje finansują kampus Polska Rafała tak. Trzaskowskiego, to trzeba się odwdzięczyć.
0: Piotrze, jak ty to oceniasz, sprawę z sianem, które...
2: Nie, to jest w ogóle no, w Polsce po tych nieszczęsnych drzewach sprowadzanych z Niemiec, to byłoby podejrzliwe. No ale właśnie to tak jest. No, ja nie jestem znawcą wyżywienia zwierząt w ZOO, nie wiem, czy rzeczywiście jak z tą lucerną i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś robi takie gesty, które wywołują podejrzliwość, no to niech się nie dziwi potem, że takie informacje o tej słomie czy sianie.
0: Ale Piotrze, zobacz, bo na przykład, jeżeli mówimy o drzewach z Niemiec na ulicach Warszawy, to ja uważam, że to jest też kwestia takiej godności narodowej, żeby te drzewa były, bo mówiąc, co to przeszkadza. No, ja bym wolał, żeby to było na przykład jakieś specyficzne drzewo dla Polski.
7: No, tak, rosyjski gaz też nie przeszkadzał Pawlakowi.
2: Ja na przykład, zresztą sami Niemcy czasami mają takie... Czytałem teraz niedawno taki duży artykuł w jednym z niemieckich tygodników o o tym, jak Warszawa się zmieniła w ciągu ostatnich 30 lat pod względem architektonicznym. I tam znalazłem bardzo ciekawe zdanie, że bardzo często niemieccy architekci właśnie z racji historycznego faktu, że Warszawa została zburzona, właśnie uchylają się od udziału w konkursach, uważając, że to byłoby niestosowne, albo że wywołałoby jakieś zadrażnienia, gdyby oni startowali w tych. Tak drobiazg, ale pokazujące, że po stronie niemieckiej czasami bywa więcej taktu i takiego zrozumienia delikatności specyfiki miasta, jakim jest Warszawa. A Fałszewskowski bardzo często nie widzi w tym problemu.
0: No też mówi się, prawda, żeby wszystko lokalnie kupować, to też jest jakaś paranoja.
4: Ale Rafał
0: Trzaskowski
4: mówi, że niemieckie drzewo rośnie tak samo jak polskie i warszawiakom to nie
1: przeszkadza. Ale jeszcze istnieje przecież w Niemczech pracownia rodziny Alberta Speera, naczelnego architekta Hitlera, więc można zamówić w razie czego.
0: Tak, to był bardzo zdolny, ale też zły człowiek, proszę państwa. Przedłużył wojnę o długo, bo gdyby nie jego zdolności organizacyjne, to skończyłoby się wcześniej. A teraz sprawa z Pszczyny, proszę państwa, jest sobie lodziarnia, lodziarnia pod dębem, lodziarnia ma zwyczaj od 20 paru lat, że co roku dzieciom z biało-czerwonym paskiem, z flagą na świadectwie, czyli tym, które osiągnęły najlepsze wyniki, daje za darmo porcję lodów. Jeżeli pokażesz świadectwo, dostajesz lody i przychodzi pismo od Rzecznika Praw Dziecka, żeby tego nie robić, ponieważ to dyskryminuje dzieci, które mają gorsze wyniki. No i pani właścicielka lodziarni oczywiście usłuchała, no dostała jakieś pismo z Warszawy. To nie jest polecenie, ale po co się pchać w kłopoty? Oto wypowiedź pani właścicielki.
9: Początkiem lipca otrzymałam to pismo, że powinnam zatrzymać tą akcję. Że wszystkie dzieci są równe, no ale był na mnie donos do pani rzecznik. Więc dlatego wiedziałam, że jeśli zlekceważę to, w tym roku być może znów ktoś na mnie doniesie i jakieś konsekwencje z tego wyjdą. No dlatego wywiesiłam to pismo.
0: No Rzecznik Praw Dziecka i minister edukacji też obie się przestraszyły i tu nie, to nie o to chodziło, nie wiadomo o co chodziło w takim

0: No nie, nie muszą pracować. W czasach moich szkolnych, Oli zapewne też, to było tak, że się chciało po prostu dorównać, być najlepszym w sporcie, w czymkolwiek, a teraz wszystkim, przepraszam za wyrażenie, to zwisa i w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach pojawiły się takie kretynizmy, jak uznanie, że jak ktoś się wybija w matematyce, to reprezentuje białych suprematystów, którzy wymyślili matematykę. Staszku,
1: przepraszam, że przerywam jeszcze. Gnębić. Ola, Jurek.
2: Nie, no to jest w ogóle, po pierwsze, pani rzecznik postawiła na swoim. Nie będzie lodziarnia
3: rozdawała. Jakaś impreza ma być tam,
2: tak,
3: na mieście.
2: Impreza i dla wszystkich, co jest dyskryminacją pozostałych lodziarni, oczywiście, bo w Pszczynie jest od 6 do 8 lodziarni, a tutaj ta jedna będzie pod auspicjami.
3: Ale też ta lewica zniszczyć, no jest jakaś tradycja, 20 parę lat zdeptać, zakazać, zabronić, wtrącić
2: ktoś
3: się.
2: Ktoś się śmieje, takie poszły szyderstwa już z pani rzecznik, że powinna zwrócić się do naszej młodej tenisistki, żeby wycofała się z
3: finału. A jest pomysł pani wiceminister jednej, która chyba
2: tak,
3: ma się
2: zająć. Żeby się wycofała, bo jej sukces to być może dołuje te wszystkie tenisistki, które
4: nie osiągają
2: i nie osiągają sukcesu. Ale pani poseł Sójka opublikowała list wójta Baranowa, który oświadczył, że 800 zł dopłaty na wakacje dostaną tylko te dzieci, które uczęszczają na zajęcia edukacji zdrowotnej. No to tu niech pani list
3: nie widzi dyskryminacji z powodów światopoglądowych.
2: Tak, dokładnie.
3: Jurku, króciutko już proszę.
4: W normalnym państwie administracja rządowa działa w granicach prawa i zgodnie z prawem. Wysyłanie tego typu pism jest ani nie w granicach prawa, bo nie ma takich kompetencji ani rzecznik, ani minister. No i wbrew prawu tak naprawdę, bo to jest ograniczenie elementarnej wolności obywatelskiej. To jest uderzenie w konstytucję jeszcze, tak naprawdę.
3: Ten boski duch też się objawił.
2: Ale jeszcze jedno zdanie. Jesteś właścicielką lodziarni w Pszczynie. Dostajesz taki list od wysokiego urzędnika.
3: Tak, oczywiście. No.
2: I co? I teraz się boisz, bo tak. Inspekcja pracy,
3: policję,
2: urząd skarbowy,
3: straż miejską,
2: władze i po lodziarni.
3: Piotr Senka w tej sprawie jeszcze. Króciutko, Piotrze, jeśli mogę prosić.
5: No, pani rzecznik, oczywiście zastosowała metodę, która jest stała. To znaczy, ktoś robi numer, rozpętuje się piekło i wtedy występuje w roli białej, skrzywdzonej dziewczynki. Zalewa mnie fala hejtu, jestem przerażona skalą manipulacji mediów, mówi pani rzecznik. To samo robiła pani Kurdej Szatan, to samo robił Palikot. Robią coś, co wywołuje ogromne oburzenie, a potem nagle zaczynają mu opowiadać, jak dostają setki maili, które grożą im śmiercią i tego typu. To jest coś, co już staje się modus operandi członków tego rządu.
3: I trzeba to przerwać,
5: mieliśmy,
3: proszę państwa.
5: Mieliśmy do czynienia z panią Nowacką, która wprowadzała inżynierię do szkół. To pokazuje, że tam, gdzie rząd Tuska, tam jest lewacka inżynieria społeczna.
3: Musimy
5: żadnych
3: kończyć.
5: Złudzeń, żadnych
3: złudzeń, oczywiście.
5: Przekonań, że to jest konserwatywne,
3: oczywiście,
5: i tak dalej. Nie, to jest rząd zmiany inżynierii społecznej.
3: Na tej zasadzie to i salon dziennikarski powinien przestać funkcjonować, bo nasze wyniki oglądalności i słuchalności też są wybitne na tle otoczenia. Nie zawsze, ale bardzo często. Widzów mamy rzeczywiście i słuchaczy wielu, za co bardzo dziękuję. To jest coś, co niezwykle szanujemy i kłaniamy się państwu nisko. Ja dziękuję Piotrowi Semce za udział w audycji, Aleksandrze Jakubowskiej, Jurkowi Szmitowi.
5: Jesteś mistrzem wplatania reklamy.
3: Stanisław Janecki. Proszę państwa, Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Bardzo dziękujemy. No a cóż, Salon Dziennikarski, proszę państwa, to jest audycja już o kilkunastoletniej tradycji. Także cierpliwie i tak konsekwentnie budowana i dlatego no, jesteśmy pewną wspólnotą, tak powiem, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Ja się kłaniam, zapraszam jak zawsze za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Za kilka chwil wybije godzina 10, połączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską i będziemy transmitowali dla Państwa mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego z sakramentem święceń w stopniu prezbiteratu. Bardzo serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę podczas tego wyjątkowego w roku liturgicznym i w życiu naszej wspólnoty wydarzenia. Jesteśmy na 106,2 FM Radio Warszawa. To już za kilka chwil połączenie z Katedrą Warszawsko-Praską i święcenia prezbiteratu. Zapraszamy.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest najwyższym i wiecznym kapłanem, niech będą z wami. Umiłowana i wielce czcigodna wspólnoto, która dzisiaj jesteś zgromadzona tutaj w Bazylice Katedralnej na Pradze, w Dniu Święceń Kapłańskich, pierwszą sobotę miesiąca, a więc w Dzień Maryjny, w miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu. To są dla nas jasne sygnały. Chcemy być na podobieństwo Serca Jezusowego. My wszyscy, a dzisiaj szczególnie będziemy o to prosić dla kapłanów, którzy przyjmą dzisiaj święcenia. Prosimy także o szczególną pieczę Matki Najświętszej, naszej patronki. Wraz z biskupem Jackiem i biskupem Tomaszem pragnę powitać wszystkich, którzy są dzisiaj tutaj zgromadzeni. Są wspólnoty, rozpocznę od tej, która dla każdego z nas jest pewnie najdroższa. To są wspólnoty rodzinne, z których przybyli, z których wywodzą się nasi przyszli kapłani, jeszcze teraz diakoni. Dziękuję wam, kochani, za waszą obecność i za wielki dar. Są przedstawiciele wspólnot parafialnych. To w naszym życiu religijnym jest ogromnie ważna ta wspólnota. Jest wspólnota seminaryjna na czele z księdzem rektorem, których dzisiaj wyjątkowo serdecznie pragniemy powitać, bo dla nich to jest dzień naprawdę wyjątkowy, uroczysty. I wreszcie jest wspólnota diecezjalna i goście. Drodzy moi, pragniemy uwielbić Boga i prosić o potrzebne łaski dla naszych braci, którzy podejmą posługę kapłańską. Nasza wspólnota jest poszerzona dzisiaj znacznie poprzez fakt, że trwa transmisja w Radio Warszawa. Bardzo dziękuję za obecność chóru Muzyka Sacra. Zabieramy się do modlitwy. Przygotujmy nasze serca i umysły, byśmy mogli czynić to godnie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Ty przez kapłanów kierujesz swoim ludem. Spraw, aby ci diakoni Kościoła, których dzisiaj

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem: ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić, mówi Pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: oto kładę moje słowa w twoje usta. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

0: Obrzędy święceń otwiera wezwanie kandydatów po imieniu, które otrzymali na chrzcie. Wtedy zostali włączeni do wspólnoty ludu Bożego. Teraz w odpowiedzi „Jestem” wyrażą swoją gotowość, aby przez całe życie służyć Panu w tej wspólnocie. Później rektor seminarium zapewni księdza biskupa o należytym przygotowaniu kandydatów. Następnie ksiądz biskup wygłosi homilię, w ramach której przypomni, czym jest sakrament święceń kapłańskich w stopniu prezbitera i jakie zobowiązania wynikają z jego przyjęcia. Wolę podjęcia owych zobowiązań kandydaci potwierdzą przed zgromadzonym Kościołem i złożą na ręce swojego biskupa przyrzeczenie posłuszeństwa.
1: Niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. W sobotę 9 tygodnia okresu zwykłego, dnia 6 czerwca roku pańskiego 2026, w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie przy ulicy Floriańskiej, podczas liturgii mszalnej Święta Matka Kościół przedstawia Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu, biskupowi diecezji warszawsko-praskiej, następujących kandydatów do święceń prezbiteratu. Marek Jan Dąbrowski, syn Jana i Jadwigi Ewy. Paweł Golec, syn Dariusza i Anny. Bartosz Jarząbek, syn Piotra i Elżbiety. Mateusz Kowalski, syn Jarosława Janusza i Agnieszki. Maciej Rafalski, syn Andrzeja Marka i Bogumiły Jadwigi. Jakub Stolarski, syn Roberta Andrzeja i Ewy Elżbiety. Kamil Szelest, syn Jacentego Andrzeja i Jolanty. Wojciech Wielądek, syn Krzysztofa i Marioli Urszuli. Ireneusz Kazimierz Zawadzki, syn Kazimierza i Haliny. Wymienieni kandydaci do święceń są alumnami Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie i otrzymują święcenia tytułem służby Bogu i Kościołowi na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Diakon Bartosz Jarząbek, zgodnie z kanonem 1031 ust. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, otrzymał dyspensę od wymaganego prawem do święceń wieku. Wszystkie przepisy prawa kanonicznego obowiązujące przy przedstawianiu kandydatów do święceń zostały zachowane.
2: Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów.
3: Czy wiesz, że są tego godni?
2: Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń.
3: Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu.
4: Bogu niech będą dzięki.

Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, umiłowani siostry i bracia. Pragnę wszystkich was ogarnąć serdecznym pozdrowieniem i sercem wdzięcznym, że możemy dzisiaj tutaj z racji święceń kapłańskich jeszcze 9 diakonów, niebawem prezbiterów, tworzyć tę niezwykłą wspólnotę. Dokonuje się coś, co w łacińskim brzmieniu określamy jako ars celebrandi. Coś nadzwyczajnego. Celebrujemy modlitwę uwielbienia i poprzez tę modlitwę prosimy, aby Pan Jezus obdarzył tych młodych naszych braci posługą kapłańską, sakramentem. Tworzymy także wspólnotę ludzi powołanych. Rzeczą normalną jest, że my się dzisiaj skupiamy tutaj na tych naszych braciach, diakonach, niebawem kapłanach i myślimy o tym powołaniu, które oni reprezentują, powołanie do stanu duchownego. Ale my jako wspólnota, każdy z nas, który się tutaj znajduje, także jesteśmy powołani. Idziemy różnymi drogami w tym sensie, że każdy z nas jest obdarzony niezwykłym wezwaniem Boga. To sobie dzisiaj trzeba uzmysłowić, przypomnieć, cieszyć się, Bogu dziękować, bo to jest dla każdego z nas wyróżnienie. Niech dzisiaj zapadnie w każdym z waszych serc to wewnętrzne przekonanie, że każde powołanie, czy to do bycia matką, małżonką, ojcem, mężem, dyrektorem, rolnikiem, pracownikiem przedsiębiorstwa, wszystkie te powołania mają niezwykłą godność, wartość. Trzeba tylko jakby wejść we wnętrze tego wielkiego dzieła, które dokonuje w naszych sercach Pan Jezus. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Każdy idąc swoją drogą, swoim jakby torem powołania, wypełnia to, co jest jego zadaniem, ale przez to służy innym. To, co za świętym Pawłem powinniśmy w tym miejscu powiedzieć, jedni drugich brzemiona nosimy dla pożytku zbawiennego. Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Ale tutaj trzeba, że tak powiem, bystrego spojrzenia i bardzo uważnej refleksji, żeby się nie wydało, że z zakończeniem seminarium kończy się czas zasiewu, bo tak to jakoś ta jakby konstrukcja naszego życia by podpowiadała. Nic bardziej mylnego, a w następstwie tego zgubnego. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie. Tym zasiewem to jest ta nasza, powiedziałbym, różnego rodzaju usilność, aby być bliżej Pana Jezusa, co oznacza w praktyce
aby nie nasze wątłe siły, bardzo ulotne, ale moc Boża kierowała wszystkimi naszymi poczynaniami. Więc idąc za tą myślą, teraz dopiero ten wysiłek musi być wysiłek zasiewu, bardzo mocny, żeby sprostać tym zadaniom, które będą dane do wypełnienia. Potrzeba, jak to mówimy, ciągłego inwestowania, aby potem owocować. To nie jest tylko takie, powiedziałbym, piękne powiedzenie teologiczne, trzymać się mocno Chrystusa. To ma w swoje bardzo praktyczne odniesienie. To widać w najprostszych zachowaniach naszych. Patrzcie, kochani, przecież my wszyscy mamy doświadczenie życia w rodzinie. Każdy z nas był dzieckiem. Jak dziecko, które chce coś, czegoś dokonać, coś zobaczyć, ma świadomość tego, że samo z siebie niewiele może, więc trzyma się mocno ręki matki czy taty i wtedy czuje moc, pokój, bezpieczeństwo. To, że będzie mogło czynić bez narażenia siebie na jakiekolwiek złe przygody. I dalsza sprawa, ważna. Obserwujemy siebie nawzajem i czasami z niepokojem patrzymy, że nie do końca jakby rozumiemy, jak to powinno z tym naszym wzrastaniem być. Bywa tak. Nie myślę tutaj tylko o posłudze kapłańskiej, we wszystkich, że uznajemy, że to, co mieliśmy osiągnąć, już osiągnęliśmy. I rozpoczyna się, nawet o tym nieraz nie wiemy, nie czujemy, i to jest nasza tragedia, że my schodzimy do dołu, zamiast iść w górę. I powinniśmy, teraz mam bardzo praktyczne odniesienie do nas wszystkich powołanych do życia kapłańskiego, że normalny proces to powinno być nasze uświęcenie wraz z latami, wraz z poszerzaniem naszej posługi, wraz z odpowiedzialnością, a nie odwrotnie. Nieraz tak się nam wymsknie i mówimy, oto ci święci młodzi kapłani, a my to starzy, już niewiele nam zostało. W tym sensie brakuje nam może sił, wyobraźni, ale powinno nam przybywać tego, co jest utwierdzeniem w Chrystusie, świętości. Więc tutaj przesłanie, kochani, jest bardzo czytelne, bardzo. Nasi bracia zameldują się niebawem jako robotnicy w winnicy diecezji warszawsko-praskiej. Znamy tę wspólnotę, ale nie zawadzi trochę przypomnieć, że to jest wspólnota bardzo duża i wymagająca. Tutaj na terenie diecezji mieszka ponad 1 200 000 osób. Nie mówię, ilu katolików, ilu wierzących, ilu niewierzących, bo to jest nie do ogarnięcia. Ale sama ilość mieszkańców mówi o wielkości zadania. Mamy
186 parafii, przeważnie dużych. Jest to diecezja wymagająca z tej racji, że to jest diecezja stołeczna wraz z przyległymi miastami, miejscowościami, gdzie przybywa bezustannie bardzo wielu ludzi z zewnątrz, a więc diecezja jest jakby każdego roku pomnażana i jest to diecezja, gdzie są osoby z całej Polski, ba, z różnych stron świata. To nas zobowiązuje do tego, że mamy jakby podwyższony poziom zadań, aby nikt się nie zawiódł na nas. Ci, którzy przychodzą z zewnątrz i nasi siostry i bracia, bo tak to jest, że patrzy się na stolicę. Rozumiemy to, ale to wymaga również właściwej odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że jest to diecezja szczególnie oddana Matce Najświętszej, bo i tytuł, święto patronalne obchodzimy 15 sierpnia we wniebowzięcie, ale tytuł taki podstawowy to jest Matki Bożej Zwycięskiej. Na terenie naszym jest Loreto, więc to też nam daje świadomość, że ten kult maryjny nie tylko w czasie, kiedy tutaj powstawało to szczególne gniazdo kultu maryjnego, myślę tutaj o Ratuszowej, Kościół Matki Boskiej Loretańskiej, Fundacja Króla Władysława IV, potwierdzona przez króla Jana Kazimierza, ale i to, co jakby zafundował nam błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, który był tutaj proboszczem i dziekanem i jest fundatorem Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Ta maryjność jest, że tak powiem, odczuwana na każdym kroku. Kolejną sprawą, która nas mobilizuje, to jest sprawa związana z pierwszym naszym pasterzem, biskupem Kazimierzem, który całe swoje życie zagospodarował i kapłańskiej biskupie, żeby przybliżyć Słowo Boże. Bardzo często używał tego terminu, że jego pragnieniem, zanim odejdzie z tego świata, ubiblijnić diecezję, to znaczy, aby Słowo Boże autentycznie było pokarmem na co dzień. Znajomość treści, przeżywanie i życie tym Słowem. My bierzemy, jakby pragniemy kontynuować to pragnienie biskupa Kazimierza. To jest ogromnie ważny wycinek czy odcinek w naszym duszpasterzowaniu. I trzecia sprawa to jest rok 1920. Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska. To tutaj na terenie diecezji dokonały się te najważniejsze wydarzenia. A Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy w 1999 roku tutaj przed katedrą, a kilka godzin wcześniej na cmentarzu wojennym w Radzyminie, dziękował Bogu, że może być i wspominać te wielkie wydarzenia, ponieważ był rówieśnikiem tego wydarzenia. To w przesłaniu do nas, do diecezjan, powierzył nam dbałość o pamięć tego wyjątkowego roku i wyjątkowego wydarzenia. A więc jakby w testamencie do nas my się zobowiązujemy, żeby pamiętać prawdziwie o dobru i pięknu ojczyzny. O co prosi
dzisiaj i Pan Jezus, i Kościół, i biskup, i poszczególne wspólnoty, kierując do Was to zapytanie, właściwie pragnienie, oczekiwanie. I tutaj odpowiedź jest zawarta w Słowie Bożym, które wysłuchaliśmy. Po pierwsze, o odwagę wynikającą ze świadomości przylgnięcia do Pana Jezusa. Ta odwaga wynikająca z przylgnięcia do Pana Jezusa to jest wiara, nasza osobista wiara. Dzisiaj bardzo potrzeba świadków wiary. I to jest jasno zdefiniowane. Dalej, o codzienne formowanie się. To odpowiada na to fragment listu do Efezjan. Żeby na co dzień postępować godnie, pokornie. Zobaczcie, kochani, jak to w dzisiejszych czasach to słowo pokora brzmi dziwnie. Ono nie pasuje do tej atmosfery, do tej aury, którą żyje świat. Świat i pokora to są dwie przeciwstawne rzeczywistości, a nam potrzeba to zrozumieć i w swoim życiu naprawdę być pokornym. Starajmy się być ludźmi cichymi. Cichymi to nie znaczy wycofanymi. O nie. Tu chodzi o to, żeby nie być awanturnikiem. Dzisiaj jest coś takiego, że każdy jakby udowadnia swoje racje. Swoich racji, jeśli one wypływają z miłości do Boga i do człowieka, nie trzeba udowadniać, bo to każdy krok, każdy gest, każda czynność, każdy uczynek o tym świadczy. Być cierpliwym, słuchającym. Jak mamy już dosyć tego wrzasku codziennego, zdajemy sobie sprawę. I wreszcie chciejmy budować, a nie burzyć. I już bardzo konkretne przesłanie do Was, księża diakoni, niebawem kapłani. Jest coś takiego jak ojcostwo duchowe. Bardzo Was proszę, ludzie potrzebują takich przewodników. Co to znaczy być ojcem duchowym? To Pan Jezus nas nauczył. Jest, powiedziałbym, kompletny przekaz w Ewangelii. I to, o co Was proszę, naprawdę, to ogarniajcie wszystkich i noście ich w sercu. Nie jesteście dla wybranych, którzy przyjdą, żeby skorzystać z Waszej posługi. To jest jasno pokazane. Oni przychodzą, a Wy pozostajecie jakby na miejscu. Nie tak czynił Pan Jezus. Szedł do ludzi, szukał, pomagał, dopytywał się, radził, podnosił, cierpiał. Wszystkich ogarniał swoją modlitwą. Tego dzisiaj ja wypowiadam, ale za tymi słowami kryje się prośba całego Kościoła. Myślę tutaj najpierw oczywiście o Kościele diecezjalnym, ale chodzi o cały Kościół. Wy jesteście solą ziemi, jesteście światłem świata. Tak powiedział Pan Jezus. I żeby nie przyszło nam nigdy pomyśleć, że to może o innych była mowa. My możemy ten przywilej szybko stracić, jeśli się zaniedbamy.
Ale po co dzisiaj ruszamy w tę drogę? Po co przyjmujemy święcenia? Żeby do ostatniego tchnienia było to autentyczne. Tutaj dzisiaj jest wielkie, piękne zgromadzenie świadków. Pamiętam, że w liturgii neokatechumenalnej przy jednym, powiedzmy, przy jednym procedowaniu jest właśnie takie pytanie, które celebrans zadaje. Zwracam się do świadków, jest tam tak napisane. Czy możecie zaświadczyć, że ta osoba jest godna i czy uznaliście jej, znając ją, że może wypełniać takie czy inne zadania? To, co doprowadziło dzisiaj do tego stanu, to zaświadczyły parafie, rodziny, seminarium, a teraz będzie świadczyć każdy dzień w różnej wspólnocie przeżywany i mamy prawo pytać was jako świadków. Jako świadków. Ale świadczyć to nie tylko patrzeć i krytycznie oceniać. Trzeba dokonywać tego, co nazywa się współpracą, odpowiedzialnością jedni za drugich. Taka jest droga. Jedni drugich brzemiona nosić mamy. A wszystko to, aby pomnażała się chwała Boża i był stale czyniony pożytek zbawienny dla ludzi. I z tym idziemy w drogę. Amen.

Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was,

Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?

0: Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?
1: Przyrzekam.
0: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.

0: Rozpoczniemy teraz żarliwą modlitwę za wybranych, w której będziemy wzywać wstawiennictwa świętych, świadomi, że mieszkańcy nieba orędują za ludem pielgrzymującym. Kandydaci będą wówczas leżeli krzyżem, aby wyrazić swoją pokorę wobec majestatu najwyższego i całkowite oddanie się Bogu.
1: Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby hojnie udzielił darów tym sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiterów.

0: Wysłuchaj nas, Panie nasz Boże, i obdarz swoje sługi błogosławieństwem Ducha Świętego oraz mocą łaski kapłaństwa. Niech ci, którzy mają zostać przez Ciebie uświęceni, cieszą się zawsze obfitością Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Od początku, od czasów apostolskich, do istoty święceń należy nałożenie rąk na głowę kandydata przez biskupa i kolegium prezbiterów. Gest ten wyraża udzielenie mocy Ducha Świętego, który kandydatów do święceń wewnętrznie upodobni do Chrystusa, jedynego kapłana. Dzięki temu będą oni zdolni wypełniać to wszystko, o czym usłyszymy w modlitwie święceń wypowiedzianej przez księdza biskupa. Gest nałożenia rąk będzie odbywał się w ciszy. Księża stojący w prezbiterium i nawie głównej zostaną na wyznaczonych miejscach aż do zakończenia modlitwy święceń.

0: transmitujemy dla Państwa mszę świętą, łączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską. Msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, wyjątkowa, z sakramentem święceń w stopniu prezbiteratu raz w roku. No, Bóg by dał, żeby zawsze tak było, że raz w roku będą diakoni do wyświęcenia. Teraz panuje w katedrze cisza, albowiem to jest właśnie ten kulminacyjny moment święceń. Następuje teraz ten istotny obrzęd. Każdy z kandydatów klęka przed księdzem biskupem i to wszystko dzieje się w milczeniu. W milczeniu ksiądz biskup nakłada na głowę dłonie, na głowę kandydata. Jest to znak apostolskiego wybrania i przekazania Bożej mocy. Ten gest jako znak braterstwa wykonają wszyscy księża uczestniczący w liturgii święceń. Księża ubrani w komrze i stułę ustawiają się wzdłuż nawy głównej i przez środek katedry. To ten gest, włożenie rąk przez biskupa, jest gestem konsekracyjnym, sięgającym aż po sługi apostołów. To oni wkładali ręce na tych, których posyłali do pracy w gminach chrześcijańskich i ten gest jest znakiem, że nowo wyświęceni otrzymują Ducha Świętego, który odtąd będzie ich szczególnie prowadził i wspierał w służbie w Kościele Świętym. Do święceń prezbiteratu diakoni przygotowywali się przez 6 lat formacji seminaryjnej, studiując teologię i praktykując życie duchowe we wspólnocie, a ostatnim etapem przygotowań były trwające przez ostatni tydzień rekolekcje. No jest wielką radością naszej diecezji, że wzbogaci się kolejnym zastępem młodych kapłanów gotowych podjąć pracę duszpasterską w parafiach Kościoła Warszawsko-Praskiego, no i powszechnego. Różnie układają się te losy, niektórzy wyjeżdżają na misję. Wspólnota kościelna koniecznie potrzebuje kapłaństwa służebnego, aby Chrystus, głowa i pasterz, był wśród niej obecny w sposób sakramentalny. Dzięki kapłaństwu urzędowemu wierni dorastają do świadomego wykonywania kapłaństwa wiernych, którego fundamentem jest sakrament chrztu. Dzięki kapłaństwu służebnemu mają też możliwość składania duchowych ofiar, dzięki którym sam Chrystus czyni nas wiecznym darem dla Ojca. Bez tej obecności Chrystusa, reprezentowanego przez kapłana sakramentalnego przewodnika wspólnoty, nie byłaby ona w pełni wspólnotą Kościoła. Święcenia prezbiteratu pozwolą tym młodym ludziom pełnić misję wyznaczoną słowami Chrystusa: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kapłan naucza, gdy głosi słowo jako jego sługa, uczestniczy w urzędzie prorockim Chrystusa i Kościoła. Aby mógł wiernie wypełnić tę posługę zgodnie z otrzymanym darem, najpierw rozwija on osobistą zażyłość ze Słowem Bożym. Wyświęcony głosiciel Słowa Bożego jest sakramentalnym przedstawicielem Chrystusa, głowy i pasterza. Z niego też bierze skuteczność jego nauczania. Tej skuteczności doświadcza wspólnota parafialna, zwłaszcza podczas liturgii, gdzie proklamuje się Słowo Boże, czytając Ewangelię i głosząc homilię. Kapłani są obecni w przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Przez katechezę troszczą się o chrześcijańskie wychowywanie dzieci i młodzieży. Kapłan jest nade wszystko sługą Eucharystii, mocą święceń. Prezbiterzy mają władzę sprawowania Eucharystii, w której Chrystus za pomocą znaków chleba i wina uobecnia swoją śmierć krzyżową i chwalebne zmartwychwstanie podjęte za zbawienie wszystkich ludzi. Tak dziś dokonuje się uświęcenia tych, którzy w Niego wierzą, przez Eucharystię wprowadza najgłębiej we wspólnotę ze sobą i tak buduje wspólnotę swego Kościoła. Łaska święceń pozwala prezbiterom jednać grzesznych ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania. Jest to posługa wyjątkowo aktualna i potrzebna, ponieważ w świecie są boleśnie zacierane granice między dobrem a złem i między grzechem a zasługą. Drodzy Państwo, przejmująca jest ta cisza obecnie, która panuje w katedrze warszawsko-praskiej. Cały właśnie obrzęd odbywa się w ciszy i trochę ta cisza jeszcze potrwa, albowiem w tym roku kandydatów do święceń było wyjątkowo, jak na ostatnie lata, dużo. 9 diakonów przyjmuje właśnie święcenia, ale jest to też okazja do tego, żeby trochę o nich opowiedzieć, przedstawić Państwu. Diakon Marek Dąbrowski, lat 44, pochodzi z parafii pod wezwaniem świętego Mateusza w Pułtusku. Od najmłodszych lat posługiwał jako ministrant. Po maturze skończył studia inżynierskie z informatyki i magisterskie z zarządzania. Przez wiele lat był związany ze wspólnotą Ruchu Czystych Serc. Interesuje się teologią, duchowości i liturgiką. A w wolnych chwilach jest pasjonatem koszykówki i biegania. Drugi kandydat, diakon Paweł Golec, lat 25. Pochodzi z parafii pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Legionowie. Związany ze służbą liturgiczną i ruchem Światło-Życie. Interesuje się podróżami, teologią oraz przepisami prawnymi i kulinarnymi, szczególnie tymi na ciasta. Diakon Bartosz Jarząbek ma 25 lat i pochodzi z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie-Zeżniu. Jego powołanie kształtowały służba liturgiczna i piesze pielgrzymki na Jasną Górę, a także kult Bożego Miłosierdzia. Do seminarium zgłosił się bezpośrednio po maturze. Diakon Mateusz Kowalski, 27 lat, pochodzi z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady w Wólce Mińskiej i jest związany z liturgiczną służbą ołtarza. Lubi gotowanie, cukiernictwo, to już drugi fan cukiernictwa. Lubi jazdę na rowerze, górskie wędrówki oraz spływy kajakowe. Diakon Maciej Rafalski, 26 lat, pochodzi z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Janówku I. Związany jest z liturgiczną służbą ołtarza oraz środowiskiem ochotniczych straży pożarnych. Jest zaangażowany w działalność lokalnej społeczności, interesuje się historią i podróżami.
1: Lubi Bądź z nami, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, który obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych stopniem i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza 70 roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synu Faraona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z prawem wystarczyło kapłanów do składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych. Ojcze Święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego najwyższego kapłana. On to przez Ducha Świętego z samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych w prawdzie apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi przekazanej nam przez apostołów. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu. Odnów w ich sercach Ducha Świętości. Niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi. Niech razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby lud Twój odnawiał się przez odradzające obmycie Chrztu Świętego, czerpał pokarm z Twego ołtarza, aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia w słabości. Niech złączeni z nami wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

Następują obrzędy objaśniające to, co dokonało się przez nałożenie rąk i modlitwę. Najpierw nowowyświęceni otrzymają szaty przysługujące kapłanom, stułę opadającą z ramion oraz ornat. Później ksiądz biskup namaści ich dłonie olejem krzyżma. To namaszczenie przypomina, że święcenia dają szczególną moc, pochodzącą od Ducha Świętego. Dzięki niej składane w ofierze dary chleba i wina będą się stawały ciałem i krwią Chrystusa, a przez wszystkie sakramenty lud będzie się uświęcał i sam przemieniał w jedno mistyczne ciało. Sprawowanie mszy świętej należy do istoty kapłaństwa. Dlatego nowo wyświęconym zostaną przekazane dary do sprawowania Eucharystii, chleb i wino, które będą złożone w naczyniach mszalnych, patenie i kielichu. Obrzędy święceń zamknie pocałunek pokoju, przekazany nowo wyświęconym przez księdza biskupa i obecnych prezbiterów, przyjmujących neoprezbiterów do swojego grona. To znak pokoju, jakim Chrystus obdarzył apostołów w dniu zmartwychwstania. Trwanie w nim czyni nas przyjaciółmi Chrystusa i podtrzymuje jedność pomiędzy kapłanami.

0: nie udało się podczas obrzędu święceń przedstawić wszystkich kandydatów, to tylko dodam, że jeszcze diakon Jakub Stolarski, diakon Kamil Szelest, diakon Wojciech Wielądek i Ireneusz Zawadzki, a wszystkie krótkie biogramy są dostępne na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej diecezja.waw.pl. Teraz następuje to, o czym mówił przed chwilą komentator, który wprowadzał nas w te obrzędy, które się teraz dzieją, czyli kapłani wracają na swoje miejsce, przywdziewają szaty kapłańskie, ksiądz biskup zakłada stułę tak, jak noszą kapłani, zakłada stułę nowym kapłanom, a następnie wybrani księża pomagają neoprezbiterom przy zakładaniu ornatów. Stuła to znak władzy kapłańskiej, kapłan zakłada ją wtedy, gdy tę władzę wykonuje, zatem podczas różnych celebracji, zwłaszcza Eucharystii, w konfesjonale, także podczas głoszenia słowa. Ornat używany do celebracji eucharystycznej jest symbolem łaski Bożej, która winna ozdabiać cały Kościół Boży. Następnie namaszczenie. Każdy z neoprezbiterów otrzyma namaszczenie olejem krzyżma konsekrowanym w Wielki Czwartek. Namaszczenie dłoni przez księdza biskupa oznacza, że prezbiter jest namaszczony mocą Ducha Uświęciciela, jest włączony w kapłańską posługę Chrystusa, który jako namaszczony przez Ducha Świętego nieustannie kontynuuje w Kościele dzieło uświęcenia. A po namaszczeniu neoprezbiterzy przystępują do ołtarza, by pod przewodnictwem biskupa sprawować swoją pierwszą w życiu mszę świętą. Zanim to jednak nastąpi, każdy z nich przyjmie od biskupa patenę z chlebem i przygotowany kielich z winem i wodą, czyli znak Eucharystii. Jest to gest przypominający, że ich posługa kapłańska osiąga szczyt w sprawowaniu wieczerzy pańskiej. Następnie ksiądz biskup przekaże każdemu nowo wyświęconemu pocałunek pokoju, znak ojcowskiej miłości i troski, jakimi chce otaczać swoich prezbiterów. Ten znak otrzymają też od prezbiterów koncelebrujących. Potem rozpocznie się liturgia eucharystyczna.
1: Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę.

przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu, rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża.

Koncelebrowanie Eucharystii przez biskupa i prezbiterów jest najwymowniejszym znakiem jedności kapłaństwa, a także jedności ofiary, która przez ręce wyświęconych uobecnia się na ołtarzach całego świata dla wszystkich pokoleń i buduje jedność Kościoła. W życiu nowowyświęconych jest to pierwsza msza święta przez nich sprawowana. Będziemy się za nich modlić, aby do końca wiernie uczestniczyli w kielichu pańskim, naśladowali Chrystusa i pokornie nieśli swój krzyż. Niech wciąż powracają do pierwotnej miłości, którą komunia święta w nas odnawia i umacnia.

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś kapłanów do służenia Twoim ołtarzom i Twojemu ludowi. Spraw przez łaskę płynącą z tej ofiary, aby ich służba podobała się Tobie i przynosiła Kościołowi trwałe owoce. Przez Chrystusa.

za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Upominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystus.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem i naszym biskupem Romualdem i jego biskupami współpracownikami. Pamiętaj także o naszych braciach, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na prezbiterów Kościoła i o całym duchowieństwie.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Módlmy się, Boże Ojcze, niech Eucharystia, którą złożyliśmy w ofierze i przyjęli, da nową gorliwość kapłanom i wszystkim wiernym, aby zjednoczeni z Tobą w trwałej miłości godnie Tobie służyli. Przez

W tym wyjątkowym dniu pragniemy podziękować dobremu Bogu za dar kapłaństwa, którym nas obdarzył, za Jego niewypowiedzianą miłość, za to, że jest z nami, że obdarza nas swoją opieką. Dziękujemy także Niepokalanej i wszystkim świętym za ich wstawiennictwo i pomoc wypraszaną przed Bożym Majestatem. Nasze podziękowania kierujemy do Jego Ekscelencji księdza biskupa Romualda Kamińskiego za udzielony sakrament święceń oraz zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Dziękujemy także księdzu biskupowi Jackowi Grzybowskiemu oraz księdzu biskupowi Tomaszowi Steyrwaldowi za obecność, troskę oraz cały trud włożony w naszą formację. Pragniemy podziękować księdzu rektorowi, Konradowi biskupowi, księżom przełożonym, księdzu Dariuszowi Rosłonowi, księdzu Krzysztofowi Bodeckiemu, księdzu Krystianowi Czerskiemu za cały wkład włożony w przygotowanie nas do przyjęcia tego sakramentu, wsparcie i poczucie odpowiedzialności za nasze powołanie. Dziękujemy Ojcom Duchownym, naszemu Ojcu Grzegorzowi Mądremu oraz Ojcu Grzegorzowi Zagórowskiemu za każdy sakrament pokuty i pojednania, za pogodę ducha, codzienną dyspozycyjność, duchowe kierownictwo oraz czas, który nam poświęcacie. Dziękujemy Wam, Ojcowie, z całego serca. Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić także przełożonym z poprzednich lat formacji. W szczególny sposób dziękujemy księdzu Andrzejowi Persidokowi za poprowadzenie rekolekcji przygotowujących nas do dzisiejszego dnia. Dziękujemy także księżom proboszczom naszych rodzinnych parafii za ich modlitwę i towarzyszenie nam na drodze ku kapłaństwu. Podziękowania kierujemy także do księdza Tomasza Kalinowskiego, proboszcza parafii katedralnej i ceremoniarza dzisiejszej uroczystości za możliwość modlitwy w tym kościele oraz za przygotowanie dzisiejszej liturgii.

Kochani rodzice, dziękujemy wam za waszą miłość do nas, za cały trud, który włożyliście w nasze wychowanie, za to, że w tak wielu momentach naszego życia jesteście z nami i wspieracie nas. Dziękujemy wam z całego serca.

Dziękujemy tym, którzy otaczają nas swoim wsparciem i modlitwą, szczególnie osobom z naszych rodzin, przyjaciołom, parafianom, a także członkom Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Niech hojny Bóg wynagrodzi obficie waszą dobroć i miłość. Drodzy bracia klerycy, dziękujemy wam za obecność, rozmowy i wszystkie lata, które spędziliśmy podczas wspólnej formacji. Dziękujemy asyście wraz z panem Adamem Frankiem, chorowi katedralnemu Musica Sacra pod dyrekcją pana profesora Pawła Łukaszewskiego, a także księdzu Mariuszowi Rybałtowskiemu i panu organiście Stanisławowi Kudybie za oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy wszystkim wykładowcom i pracownikom seminarium, a także proboszczom praktyk diakońskich i jakolickich. Naszą wdzięczność wyrażamy wszystkim tutaj zebranym. Dziękujemy wam wszystkim z całego serca. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.

0: Włączę się w tym podziękowaniu. Powtórzę jakby, dodając powagi tym słowom wypowiedzianym przez przedstawiciela neopresbiterów, kiedy raz jeszcze podziękuję rodzicom i najbliższej rodzinie. I poproszę was, abyście czuwali aż do końca. Taka jest wasza i powinność, ale także moc rodziny. Bardzo na to liczymy. A od tego momentu, onieśmieleni trochę wielością tych powołań i dzisiaj konsekrowanymi, prosimy bardzo, Panie Jezu, przez pośrednictwo Matki Bożej Zwycięskiej, abyśmy nowy rok akademicki w naszym seminarium rozpoczęli wedle Twojej opatrzności i szczodrobliwości z młodym pokoleniem. Przyjmijcie błogosławieństwo.
1: Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
0: Bóg, który ustanowił Kościół i nim kieruje, niech was nieustannie otacza swoją łaską, abyście wiernie pełnili urząd posługiwania kapłańskiego. Niech Bóg was uczyni wobec świata sługami i świadkami swojej miłości i prawdy oraz wiernymi szafarzami pojednania. Niech Bóg was uczyni prawdziwymi pasterzami, którzy wiernych karmią żywym chlebem i słowem życia, aby coraz bardziej wzrastali jako jedno ciało Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy uroczystą mszę świętą, podczas której 9 diakonów diecezji warszawsko-praskiej przyjęło święcenia prezbiteratu. A więcej na ten temat w wiadomościach z życia Kościoła, na które już teraz przyszedł czas na antenie Radia Warszawa. 12:30 na zegarze. Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Na początek Kraków. 9 salezjanów męczenników włączonych zostało w poczet błogosławionych. Zginęli w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach Auschwitz i Dachau. We mszy świętej uczestniczył m.in. prezydent Karol Nawrocki. Formułę beatyfikacyjną wygłosił kardynał Marcello Semeraro. Na mocy naszego apostolskiego autorytety udzielamy zgody, żeby czcigodni słudzy Boży, Jan Śmierć i 8 towarzyszy, męczennicy, kapłani, profesi w towarzystwie świętego Franciszka Salezego, gorliwi głosiciele Ewangelii, ci, którzy z miłości do braci nie bali się świadczyć o Chrystusie Panu aż do przelania krwi, byli od teraz nazywani błogosławionymi oraz by mogli być czczeni corocznie 23 maja na sposób i w miejscach prawem ustalonych, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powiedział, że beatyfikacja to ważny moment dla Kościoła i ojczyzny. Zaapelował do młodzieży, by czerpała wzór z jednego z błogosławionych, Karola Goldy.
2: W chwili wybuchu wojny był jeszcze neoprezbiterem. Został aresztowany i zabity w Auschwitz, gdyż spowiadał niemieckich żołnierzy, także z załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz. On oddał życie za nieprzyjaciół, bo wiara pozwalała mu w nieprzyjaciołach widzieć braci.
0: W poczet błogosławionych włączeni zostali także Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Franciszek Harazim, Franciszek Miśka, Ludwik Mroczek, Włodzimierz Szembek, Jan Świerc i Kazimierz Wojciechowski. To polscy kapłani i wychowawcy, którzy zginęli w niemieckich nazistowskich obozach zagłady Auschwitz i Dachau w latach 1941-42. Dekret o ich męczeństwie 24 października 2025 roku zatwierdził papież Leon XIV.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Teraz Warszawa. 9 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło dziś święcenia prezbiteratu. Mszy świętej w katedrze warszawsko-praskiej przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Dziś po raz kolejny mówię tak Jezusowi, przyznał neoprezbiter Maciej Rafalski.
4: Zwieńczenie pewnej drogi, zakończenie pewnego etapu, ale też rozpoczęcie właśnie kolejnego etapu, wejście na tą drogę powołania kapłańskiego, przeżywając go duchowo w taki sposób jak ta uboga wdowa, która wrzuca wszystko do skarbony. Tak ja chciałbym właśnie w tym czasie święceń też rzucić swoje życie do skarbony Pana Boga i być w tym hojnym.
0: Jak wskazał biskup Romuald Kamiński, formacja i rozwój duchowy są stałym udziałem kapłana.
5: Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie.
0: Nowymi kapłanami diecezji zostali też księża Marek Dąbrowski, Paweł Golec, Bartosz Jarząbek, Mateusz Kowalski, Jakub Stolarski, Wojciech Wielądech oraz Ireneusz Zawadzki. Tegoroczni neoprezbiterzy reprezentują parafie z Warszawy, Legionowa, Ząbek, Pułtuska, Rajszewa, Wólki Mińskiej i Janówka I. Neoprezbiterzy otrzymają także dekrety do pracy duszpasterskiej w parafiach. Na koniec Jasna Góra, która w ten weekend jest centrum modlitwy różańcowej. Odbyły się tam 3. Ogólnopolski Kongres Różańcowy oraz 14. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. Wydarzenia wpisują się w obchody 200-lecia powstania Żywego Różańca.
6: Ratowanie dusz i zbliżanie ludzi do Boga, czy to 200 lat temu, czy dzisiaj, to jest jakby ta sama wielka taka inicjatywa też dla drugiego człowieka i dla właśnie do Bożego Serca, który tęskni za każdym grzesznikiem.
0: Mówiła siostra Emanuela Stachurska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Hasłem tegorocznego kongresu są słowa Różaniec modlitwą o Boże miłosierdzie dla świata. Uczestnicy modlili się o pokój, nawrócenie i umocnienie wiary, a także poznawanie duchowego dziedzictwa błogosławionej Pauliny Żarikot, założycielki Żywego Różańca. W programie kongresu znalazły się konferencje, procesja różańcowa, wspólna modlitwa oraz spotkania poświęcone działalności misyjnej Kościoła. Gościem specjalnym była Anna Darkes z Francji, krewna błogosławionej Pauliny Żarikot, głównej mszy świętej, która rozpoczęła się o godzinie 12:30. Przewodniczy nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy będzie jubileuszowy akt oddania Matce Bożej.

Jest sobota, 6 dzień czerwca, nieco ponad kwadrans do godziny 13. No, dzisiejszy dzień obfituje w wydarzenia dla kościoła lokalnego. Takim wydarzeniem były święcenia prezbiteratu w diecezji warszawsko-praskiej. Dla kościoła naszego w Polsce tym wydarzeniem była beatyfikacja 9 męczenników w Krakowie, w której uczestniczył m.in. prezydent. A dla kościoła na świecie i przede wszystkim w Hiszpanii jest rozpoczynająca się dziś wizyta Leona XIV na Półwyspie Iberyjskim. Znamy program tej podróży. Potrwa ona do 12 czerwca. To czwarta podróż obecnego Ojca Świętego. Towarzyszyć jej będzie hasło Podnieście oczy. Program pokazuje dwa wymiary tego spotkania z mieszkańcami Hiszpanii, instytucje, a także obecność wśród ludzi znajdujących się na peryferiach społecznych. Podróż rozpocznie się w Madrycie. Papież spotka się z królem, władzami państwowymi, korpusem dyplomatycznym. Odwiedzi Ojciec Święty także dzielnicę Lucero, gdzie działa projekt Caritas wspierający osoby bezdomne. Głównym wydarzeniem będzie msza święta w uroczystość Bożego Ciała na Plaza del Cibeles. W programie znalazły się także spotkania z młodzieżą, przedstawicielami kultury, ekonomii i sportu oraz z hiszpańskimi biskupami. Przypomnijmy, że Boże Ciało w Hiszpanii jest obchodzone w niedzielę. Etapem kolejnym pielgrzymki będzie Barcelona. Papież odwiedzi tam katedrę między innymi. No i tam jeden z głównych punktów tego pobytu to Eucharystia w Bazylice Sagrada Familia, połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa. Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy śmierci Antoniego Gaudiego, twórcy świątyni. Na ten temat więcej możemy przeczytać na stronie Radia Warszawa. Tam obszerny artykuł o historii i perypetiach związanych z budową tej niezwykłej świątyni. Ostatnie dni wizyty w Hiszpanii Leon XIV spędzi na Wyspach Kanaryjskich. To właśnie tam najmocniej ma wybrzmieć temat migracji. Właśnie z migrantami spotka się tam papież, a także z organizacjami niosącymi pomoc oraz odwiedzi ośrodki integracyjne. Program wizyty pokazuje, że no to także mocny znak solidarności, mocny akcent położony na właśnie takie osoby. Na bieżąco oczywiście będziemy relacjonować tę wizytę i mówić o tym wszystkim, co będzie działo się w Hiszpanii przez najbliższe dni do 12 czerwca.

0: To grupa Maroon 5, która wraz ze swoją piosenką Memories spokojnie pomogła nam dobrnąć do godziny 13. Tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Mamy sobotę, 6 dzień czerwca i właśnie pierwsza godzina tego popołudnia wczesnego jeszcze co prawda nam minęła. Jaka będzie pogoda w dalszej części dnia? Na co się przygotować? Na jakie zjawiska ekstremalne czy nieekstremalne pogodowe? O tym już za kilka chwil.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
3: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ojciec Bogdan Leśniak,
5: Małgorzata Zawadzka,
6: Katarzyna Gawłowicz
7: i Beata Czarnuszewicz.
3: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
8: Pozdrawiamy!
9: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
10: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
11: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
10: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
11: Zapraszają
10: Jerzy Głuszyk
11: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
13: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.

0: szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Po reklamie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: W tym momencie w Warszawie 23 stopnie. Podobna temperatura jest w Legionowie. Cieplej jest w Pruszkowie. Tam 24 kreski, a 22 w Piasecznie i w Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalna temperatura właśnie w sobotę na tym poziomie oscyluje. Cieplej raczej znacząco dziś już nie będzie. Chmury na zmianę ze słońcem walczą o dominację na warszawskim niebie dzisiaj. Jutro będzie podobnie. Sobota raczej bez deszczu, zagrzmieć może w niedzielę.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Minęła godzina 13, Radio Warszawa na 106,2 FM. Janusz Zalewski, kłaniam się wszystkim tym, którzy zdecydowali się na przykład dopiero teraz do nas dołączyć. Mamy mnóstwo ciekawych propozycji muzycznych, bo Urszula i Adel już za moment na 106,2 FM, no a później wsiadamy za kierownicę z Grzegorzem Traczewskim. Zapraszam.

0: 14 minut po godzinie 13. Jak co sobotę o tej porze zapraszamy na spotkanie dotyczące motoryzacji. Grzegorz Traczewski zaprasza już teraz.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
3: Dzień dobry. W kolejnej audycji Po drodze ze Świętym Krzysztofem wita Grzegorz Traczewski. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie pod znakiem marki MG. Tak, marka MG coraz lepiej daje sobie radę na polskim rynku i wprowadza dwa nowe modele. O tychże modelach powie Państwu Tomasz Pulkowski, reprezentujący firmę MG Motor Poland. Witam Cię, Tomku, serdecznie.
4: Witam, dzień dobry.
3: Dużym przyjechałeś, jednym i drugim. Dwa duże samochody, dwa samochody z segmentu D. Zacznijmy od tego, który mniej lubię, czyli zacznijmy od samochodu elektrycznego.
4: Tak, mamy dzisiaj przyjemność zaprezentować Państwu samochód MG S6, w pełni elektryczny samochód z segmentu D-SUV. Samochód, który jest dostępny już do zamówienia u naszych dealerów. Jeżeli chodzi o sam samochód, mamy jedną wersję wyposażenia Exclusive. Ona jest kompletnie wyposażona. Mamy wszystkie niezbędne elementy wyposażenia, zarówno jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jak i komfortu, czyli mamy podgrzewane, wentylowane siedzenia, podgrzewane siedzenia w drugim rzędzie.
3: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, proszę Państwa, trudniej byłoby znaleźć to, czego nie ma, więc powiedzmy, cokolwiek wymyślicie, to jest. I na dodatek jeszcze to wszystko można sobie skonfigurować pod siebie, a więc coś włączyć, coś wyłączyć.
4: Tak, to jest niezwykle istotny element, który wdrażamy z każdym nowym modelem. Pierwszą taką możliwość mieliśmy w modelu MG S5 i w kolejnych modelach, które wdrażamy, ta możliwość konfiguracji systemów bezpieczenia, wsparcia kierowcy jest dostępna.
3: MG S6 EV może mieć napęd na obie osie, może mieć napęd na jedną oś.
4: Tak.
3: Ten na obie osie ma koni
4: 361 540 Nm momentu obrotowego.
3: A ten na tył
4: 240.
3: I zasięg te samochody mają?
4: Jeżeli chodzi o wersję z napędem na 4 koła, to mamy zasięgu 485 km. Jeżeli chodzi o wersję, która napędzana jest tylko na tylne koła, tego zasięgu mamy 530 km.
3: No to dobrze, to teraz do tego samochodu, który mi podoba się bardziej, MG S9, to jest, proszę Państwa, hybryda PHEV. I to jest samochód, który przewiezie 7 osób. To jest samochód, który ma prawie 5 metrów długości. Pod maską?
4: Pod maską mamy silnik, cały system hybrydowy o mocy 299 koni. Silnik spalinowy znany jest z modelu HS plug-in hybrid. To jest silnik o mocy 143 koni. Połączony jest jednoprzekładniową skrzynią biegów z kołami i do tego mamy bardzo mocny silnik elektryczny, który jest głównym napędem. Tak jest skonfigurowany ten samochód, żeby jak najwięcej czasu spędzać w trybie jazdy elektrycznej. Ponadto mamy możliwość wyboru trybów jazdy. Mamy tryb, który preferuje właśnie jazdę czysto elektryczną i samochód będzie dążył do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzać w trybie elektrycznym, będzie doładowywał sobie baterię poprzez generator. Mamy również tryb HEV, który oszczędza nam, powiedzmy, baterię, jeżeli wiemy, że będziemy jej potrzebowali, nie wiem, wjeżdżając do miasta.
3: Oba te samochody to taka troszkę wyższa jakość MG. Gdzie koniec tych możliwości?
4: My rozwijamy się z naszymi klientami. Marka jeszcze dwa lata temu sprzedawała czysto spalinowe samochody typu Classic, ZS Classic. Dzisiaj nasi klienci najczęściej wybierają samochody w wyposażeniach w wersji Exclusive, czyli wyższe poziomy. Niezależnie, czy rozmawiamy o ZS-ie, czy o HS-ie, nasi klienci wybierają samochody o lepszym wyposażeniu. Modelu MGS9 mamy dużo więcej takich nowoczesnych elementów, które klasyfikują ten samochód jako premium. Mówimy o wentylowanych, podgrzewanych fotelach z masażem. Masażem, którego jest 8 różnych wersji. Możemy sobie ustawić 3 różne poziomy masowania. Mamy fantastyczny system audio z Bose. Mamy otwierany dach, mamy ambientowe oświetlenie. Jakość tych wszystkich materiałów, które oferujemy w środku w samochodzie. Ich dotyk, jakość wykonania foteli, wygoda siedzenia, wszystkie elementy, które mamy dotykowe, są naprawdę na najwyższym poziomie.
3: Dziękuję Ci, Tomku, serdecznie. Czasu mieliśmy mało, do powiedzenia mieliśmy dużo, ale gdy dotrą te samochody do naszej redakcji, z pewnością więcej o nich się, szanowni słuchacze, dowiedzą.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: A w drugiej części audycji z naszym profesorem od bezpieczeństwa ruchu drogowego, Sławomirem Moszczyńskim, porozmawiamy o tym, czego od 3 czerwca kierowca powinien się obawiać. Witam Cię.
2: Ja również witam Państwa bardzo, bardzo miło. Proszę Państwa, no mamy prawie 60 zmian nowelizacyjnych, które weszły nam 3 czerwca już, ale ja myślę, że wymienić je nie ma nawet szans, bo nie mamy takiego przedziału czasowego. Natomiast te najbardziej chyba ważne, czy są radykalne, myślę, że radykalne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla uczestników ruchu bardzo. I tu o Milusińskich naszych bym, może od nich bym zaczął, że wszystkie dzieci do 16 roku życia mają już obowiązek jazdy z ochroną głowy, czyli kaski zakładamy na głowę, na rower, na elektryczny również, na hulajnogi elektryczne, na wszystkie, również na te monocykle i wszystkie tym podobne kwestie jeżdżące na elektryczną deskorolkę również. Czy jest to ważne? Proszę Państwa, bardzo ważne, bo chodzi o pociechy nasze, o nasze zdrowie, o ich zdrowie, również innych uczestników ruchu. Więc ważne. Osoby powyżej 16 roku życia nie mają prawnego obowiązku, ale zachęcam Państwa, zalecam i zachęcam Państwa do wkładania tych kasków. Nasza głowa nie jest inna.
1: Przykłady przyciągają, a słowa uczą, tak mawiali starożytni Rzymianie i tu mieli rację, więc dajmy przykład także naszym zachowaniem, tu taki apel do rodziców. Dobrze, to po pierwsze. Po drugie?
2: No po drugie chyba to, co wszystko już kierujący tych mocniejszym i z tym mocniejszym sprzętem. Proszę Państwa, punkty karne. Doszło do sytuacji, czy dobrze, czy źle, oczywiście adwersarzy będzie na pewno dużo, ale nie będziemy mogli redukować punktów karnych 2 razy w roku po 6 wszystkich. Będziemy mogli redukować punkty za lekkie wykroczenia, złe parkowanie, tym podobne takie sytuacje. Natomiast absolutnie nie ma redukcji punktów za wyprzedzanie czy omijanie pojazdu, który wpuszcza osobę na przejście dla pieszych. Nie ma mowy. Nie ma redukcji punktów za alkohol. To w ogóle tu nie powinno być rozważane. I uwaga, to co najwięcej widzimy u kierujących na naszych drogach, na naszych jezdniach, czyli w dalszym ciągu, mimo takich modernizacji i takich nowinek technicznych, z telefonem w ręku czy przy uchu. 12 punktów, proszę Państwa, karnych jak za jazdę z telefonem przy uchu i co najważniejsze, nie będzie redukcji tych 12 punktów, nie będzie można zredukować. Czyli absolutnie czekamy cały rok. Po zapłaceniu mandatu, przypominam Państwu, że rok absencji punktowej, czyli nie można zdjąć, liczy się od dnia wpłacenia czy zapłacenia mandatu, a nie od dnia, kiedy policja nadała nam te punkty karne. Również nie będzie zniesienia punktów karnych za jazdę pod prąd. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że przy wjeździe na autostradzie ściągnięte z zachodu, ale wspaniały znak, taka czerwona, duża dłoń, która mówi stop, bo wjeżdżasz nie w tę stronę, w którą trzeba. Również za jazdę pod prąd nie będzie, proszę Państwa, zdjęcia punktów karnych.
1: Ja tak wrócę tylko do tego telefonu. Starajmy się też nie rozmawiać nawet przez zestaw głośnomówiący tak zwany, ale pomimo wszystko powinniśmy zwracać uwagę na prędkość, bo prędkości autostradowe w Polsce są jednymi z wyższych i już jeżeli tak kogoś bardzo talent boli, to proszę uprzejmie, samochodem, które nadaje się do takiej jazdy, bo niestety nie każdy, bo wiedzmy o tym, że a to pojazdem zabytkowym, a to samochodem, który ma 500 000 kilometrów nastukanych i niekoniecznie było to auto przeglądane tak z uwagą, to może nie ścigajmy się sami z sobą. To taki dodatkowy jeszcze wniosek z naszej rozmowy. Dziękuję ci bardzo, Sławku.
2: Bardzo dziękuję państwu.
1: I, no,
2: i szerokości.
1: Tak, i o kolejnych zmianach jeszcze rozmawiać wielokrotnie będziemy.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Trzecia część audycji to oczywiście wrażenia z jazdy. Dzisiaj Dacia Jogger Extreme 1.8 Hybrid. Dacia Jogger kilkakrotnie gościła w naszej redakcji, za każdym razem jednak z innym układem napędowym i nieco innym wyposażeniem. Zawsze jednak Jogger okazywał się przyjaznym towarzyszem podróży, na każdą okazję. Na dworze Joggera to taki składak. Do słupka B to model Sandero Stepway, no może z niewielkimi zmianami. Od słupka B aż do tylnego zderzaka to odrębna konstrukcja. Tę odrębność podkreśla wyżej poprowadzona linia bocznych szyb i pachnące myszką, bardzo klasyczną myszką, odchylane na boki szyby przestrzeni bagażowej. Czy tylko bagażowej? No otóż nie, bo w tejże przestrzeni umieszczono dwa dodatkowe fotele. Tak, tak. Jogger to samochód siedmioosobowy. Trudno określić, do jakiego segmentu przyporządkować Joggera. Sandero to segment B, ale siedmioosobowy minivan to raczej kompakt, czyli segment C. Nieco podwyższone nadwozie, no to może crossover. Może. Wnętrze pomoże nam w tych dywagacjach. Deska rozdzielcza od początku istnienia tego modelu, czyli od 2021 roku, to typowe rozwiązanie segmentu B, pokrewne z tym z modelu Sandero. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na lewym słupku A zainstalowano kamerę pilnującą reakcji kierowcy. Kamera ta, podobnie do innych wykonujących te zadania, jest nadgorliwa, co potrafi zdenerwować zarówno kierowcę, jak i pasażera, by ją uspokoić, a także i inne działania systemów związanych z bezpieczeństwem, należy dostosować je do swoich preferencji. No to teraz czas na jednostkę napędową. Opisywaliśmy już ją przy okazji prezentacji nowego Clio. To hybryda składająca się z silnika benzynowego wolnosącego o pojemności 1,8 litra, silnika elektrycznego i wielotrybowej przekładni automatycznej. Moc 155 koni mechanicznych przenoszona jest na koła przedniej osi. Dzięki układowi HEV, czyli samodoładowującemu, Jogger w warunkach jazdy miejskiej porusza się najczęściej dzięki napędowi elektrycznemu. Wśród dziennikarzy zajmujących się motoryzacją trwa spór w doktrynie. Jedni twierdzą, że hybryda 1.8 nie jest tak oszczędna jak te 1.6 czy 1.2. Inni, że ta właśnie hybryda to najlepsza jednostka napędowa tego typu w gamie Renault. Naszym zdaniem to typowa hybryda, czyli idealne rozwiązanie przydatne do jazdy miejskiej. Używając trybu B, takiego, który można wybrać dźwignią zmiany biegów, czyli większej możliwości rekuperacji, udało nam się zmniejszyć zużycie paliwa do wartości poniżej 4 litrów na 100 km, co oznacza, że zasięg naszego Joggera to mniej więcej 1300 km. Zużycie paliwa wzrasta, gdy wyjedziemy na ekspresówkę albo na autostradę. Silnik elektryczny praktycznie wtedy ma wolne, a zużycie paliwa potrafi wzrosnąć do 8 litrów na 100 km. Można oczywiście snuć dywagacje na temat wyposażenia Joggera. Wersja Extreme, czyli topowa, oferuje ogrzewanie koła kierownicy i foteli przednich, system hands-free, własną nawigację, no i na przykład system kamer 360 stopni. Czego brakuje? Wsteczne lusterko wewnętrzne jest dwupołożeniowe, takie klasyczne. Automatyczna klimatyzacja jest jednostrefowa, a boczne lusterka wsteczne nie składają się po zamknięciu samochodu. To tyle w tej audycji po drodze ze świętym Krzysztofem. Zapraszam do wysłuchania następnej, oczywiście to już za tydzień. A teraz życzę klasycznie. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno, no i do usłyszyska.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: I'll be home tonight. I'm coming back home.
1: Niecały kwadrans do 14. Michael Bublé na 106,2 FM. Spokojnie mija nam ten czas na antenie dziś w Radiu Warszawa w sobotę 6 czerwca. Na Jasnej Górze uroczystości związane z 200-leciem Żywego Różańca. To wydarzenie, które dziś właśnie w Częstochowie się odbywa. Łączy on Ogólnopolski Kongres Różańcowy, Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca. Jest to związane oczywiście z postacią błogosławionej Pauliny Żariko, założycielki Żywego Różańca. Tę postać przybliżamy również na naszej stronie internetowej. Mówimy o tym wydarzeniu. O 12.30 rozpoczęła się msza święta, której przewodniczy biskup, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipacji. To centralne wydarzenie tego spotkania społeczności Żywego Różańca na Jasnej Górze. Więcej informacji na tej stronie, na ten temat możemy znaleźć na stronie Radia Warszawa, zarówno o samej Paulinie Żariko, jak również o tym wydarzeniu. No, a również na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku Radia Warszawa, możemy znaleźć zdjęcie nowych neopresbiterów diecezji warszawsko-praskiej. Jest ich 9 i właśnie dziś przyjęli święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej.

0: First Aid Kit, My Silver Lining na 106.2 FM przed momentem. No jeżeli ktoś akurat jedzie samochodem i słucha naszego radia, to taki kawałek chyba pasuje do podróży, zwłaszcza jakimiś bezdrożami. Można się naprawdę wczuć w niego. Za dwie minuty wybije 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
3: Dzisiaj powiemy sobie o tym nie tylko jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
2: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor.

0: sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: 23 stopnie cały czas w Warszawie. To maksymalna temperatura, jakiej dzisiaj w stolicy doświadczymy. Podobne wskazania również na termometrach w Legionowie Nowym Dworze Mazowieckim. Niezmiennie najcieplej w Pruszkowie 24 stopnie. Słońce w tym momencie w przewadze nad chmurami, ale tych chmur pojawi się też więcej po południu. Deszczu jednak na dziś synoptycy nie zapowiadają. Może się to zmienić w niedzielę.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Minęła godzina 14 na 106.2 FM, oczywiście Radio Warszawa, Janusz Zalewski. Witam gorąco tych, którzy są z nami od samego początku, od południa, czy dopiero do nas dołączyli. Jeżeli ktoś lubi polskie piosenki, no to dobrze trafił, bo Zako Power i Mezo za kilka chwil na naszej antenie. A jeżeli ktoś lubi na przykład Katie Melue, to też warto z nami zostać.

Mocne przesłanie papieża Leona XIV w Hiszpanii na sam początek wizyty to apel o zakończenie podziałów społecznych i politycznych. Słowa te padły w Pałacu Królewskim w Madrycie podczas spotkania z władzami, korpusem dyplomatycznym i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Ojciec Święty podkreślił, że przybywa do Hiszpanii, by umacniać wierzących, ale także wspierać pojednanie i współpracę między różnymi środowiskami. Jak zaznaczał, to nie kultura konfrontacji, lecz spotkania rodzi stabilizację i dobrobyt. Apelował też Ojciec Święty o odrzucenie narracji, które dzielą społeczeństwa. Papież wezwał do porzucenia polaryzacji i uproszczeń w ocenie rzeczywistości społecznej i historii. No i zaznaczył, że właśnie w tym widzi szczególne powołanie Europy, a także Hiszpanii. Leon XIV zwrócił też uwagę na narastające lęki i zagubienie współczesnego człowieka. Odwołał się do hiszpańskich świętych, m.in. do Jana od Krzyża. Mówił o potrzebie ludzi, którzy potrafią dostrzegać światło nawet w trudnych momentach i wskazywać drogę nadziei. Papież ostrzegł również przed skutkami polaryzacji wzmacnianej przez nowe technologie i media. Zachęcał do inwestowania w edukację, kulturę i wspólnoty lokalne, które mają pomagać budować więzi społeczne. Nie podsycajmy jałowych lęków, przypomniał swoje wezwanie. Podkreślił, że Kościół chce służyć społeczeństwu przez budowanie pokoju, pojednania i szacunku dla godności każdego człowieka. Dziś w planach jeszcze Leon XIV ma odwiedziny ośrodka prowadzonego przez Caritas, a także wieczorne czuwanie z młodzieżą.

0: 21 minut po godzinie 14, jak co sobotę o tej porze zapraszamy do wysłuchania tych, którzy odwiedzili nas w tym tygodniu. To goście z parafii świętego Szczepana na warszawskim Mokotowie.
1: Przystanek parafia.
2: Ojciec Bogdan Leśniak. Historia tej parafii sięga 1949 roku. Właśnie wtedy kardynał Stefan Wyszyński, dzisiaj błogosławiony, erygował pierwszą parafię wtedy, kiedy został biskupem w Warszawie. I to właśnie, można powiedzieć, tak jest, jak on to nazywał, źrenica w jego oku, ta parafia. Ciągle do tej parafii wracał. Parafia została wykrojona z jedynej parafii wtedy istniejącej na Mokotowie. To była parafia świętego Michała. I właśnie od tego czasu, już przez tyle dziesiątek lat, bieramy się przy tej parafii, modlimy się, ale to, co jest ważne przy tej parafii również, to to, że Kościół tak naprawdę powstał dopiero w 2008 roku, został zbudowany. Wcześniej wszyscy gromadzili się w kaplicy albo też na zewnątrz i można powiedzieć, że niejednokrotnie ludzie, którzy wracają po latach, którzy wzrastali, później wyemigrowali poza granice Polski, czy do innych miast, czy do innych parafii, wracają i pytają, gdzie jest ta kaplica albo gdzie jest ta msza święta pod gruszą.
3: Ale ojcze, od początku ojcowie Jezu i ci tutaj z tą parafią,
2: tak, na początku był ksiądz decyzjalny, ale później już po kilku miesiącach zostało to powierzone jezuitom, prowadzenie tej parafii.
3: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.

0: Za nieco ponad pół godziny wielkie sportowe emocje we Francji. Maja Chwalińska zagra z Marią Andrijewą w finale turnieju tenisowego French Open. No, kto by się spodziewał przed tym turniejem, że tak się to wszystko potoczy, że takie wielkie sportowe emocje czekają nas wszystkich dzisiaj. O 15:00 początek tego spotkania do tego turnieju. Maja Chwalińska zajmowała 114. lokatę w zestawieniu WTA. No teraz może się to znacząco zmienić. W ramach ciekawostki też możemy powiedzieć o tym, jakie to są wymierne korzyści finansowe z takiego rezultatu. Przypomnijmy, że jeszcze w trakcie zawodów Maja Chwalińska występowała w strojach różnych producentów. Przyznawała, że po prostu nie ma sponsora, ale dzięki awansowi do finału ma już zagwarantowaną nagrodę w wysokości 1 400 000 euro. Premia może być wyższa, jeśli Polka wygra. Finał otrzyma 2 800 000 euro. O zawrót głowy przyprawiają te kwoty i pokazują, jak szybko w tej dyscyplinie można osiągnąć spory sukces. Jeżeli już sam awans do finału sprawił, że przesunie się o 100 pozycji w rankingu, zamiast 114 będzie w okolicach 14 lokady, a w przypadku zwycięstwa może znaleźć się w czołowej dziesiątce światowego rankingu. Czy tak się stanie, dowiemy się już niedługo, za pół godziny. Wielkie emocje z udziałem polskiej reprezentantki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Z perspektywy tych 8 lat jest widoczne bardzo mocne dzieło Boże. Jest takim błogosławieństwem Bożym. Ja tylko jestem takim narzędziem, który, mogę powiedzieć śmiało, wykonuje polecenia Pana Jezusa.
3: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: 20 minut do 15 na 106.2 FM. Czas na dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 2 kwietnia 2026 roku. Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Oto tutaj mamy przychodzić, aby się nasycić, aby się umocnić, aby wyjść nie głodnymi, ale właśnie obdarowanymi. Że tutaj poprzez słowo i sakrament nie jesteśmy głodni już, jesteśmy napełnieni, nasyceni, zbudowani tym pokarmem, który otrzymaliśmy na tej uczcie. Stąd jakby Kościół uczy nas przez dar Eucharystii, przez symbole liturgiczne, które tak są głębokie, a które powiedzmy spowszedniały nam bardzo. Nie zwracamy na nie uwagi. Te gesty, te słowa znane nam przez wiele lat umykają nam, że tu Kościół chce nam powiedzieć, iż jesteś głodny Boga i pragniesz Boga i pragniesz treści poważnych, głębokich, duchowych i tu możesz je znaleźć. Tu jest źródło nasycenia zarówno pod względem słowa, jak i pod względem ciała i krwi. Jeżeli jesteśmy podobni chyba wszyscy do synów marnotrawnych, który chciał, pamiętacie, nasycić swój pusty żołądek strąkami, które jadły świnie, czyli najgorszym pokarmem, to ojciec ukochany z tej przypowieści to jest Pan, który czeka w Eucharystii. On chce nam dać prawdziwy chleb. On chce nam dać prawdziwy pokarm.
1: Dobre słowo pasterzy.

10 minut do godziny 15. Przeniesiemy się wówczas na ulicę Żytnią. Będziemy stamtąd transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Miłosierdzie Boże kojarzy nam się z Krakowem, a w Krakowie dziś ważne uroczystości. Beatyfikacja 9 męczenników salezjańskich z okresu II wojny światowej. Na miejscu był także obecny prezydent Karol Nawrocki. Natomiast ciekawostka, to nie jedyna beatyfikacja, jaka dziś ma miejsce ofiar totalitaryzmów. Nasi południowi sąsiedzi dziś również będą świadkami wyniesienia na ołtarze dwóch ofiar reżimu, w tym wypadku akurat reżimu sowieckiego. Więcej na ten temat powiemy po godzinie 15.

0: minut do godziny 15. Wówczas przeniesiemy się na ulicę Żytnią do sanktuarium świętej siostry Faustyny. Wcześniej posłuchajmy jeszcze fragmentu dzienniczka.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Wyobrażałam sobie, że dom nasz jest domem prawdziwie Bożym, bo co wieczora się tylko mówi o Bogu. Zmęczona opowiadaniem i stęskniona za samotnością i ciszą, wysunęłam się wieczorem do ogrodu, żebym mogła sam na sam porozmawiać z Bogiem. Jednak i to mi się nie udało. Zaraz przyszli bracia i siostry i zabrali mnie do mieszkania. I znowuż trzeba było mówić, a tu tyle oczu utkwionych we mnie. Ale zdobyłam się na jeden sposób wytchnienia. Prosiłam braci, żeby mi zaśpiewali, ponieważ mieli śliczne głosy, a przy tym jeszcze jeden grał na skrzypcach, a drugi na mandolinie. Więc w tym czasie mogłam się oddać modlitwie wewnętrznej, nie unikając ich towarzystwa.
3: Wypłynęła z najświętszego

Miłosierny Panie, spragnieni wody żywej, przychodzimy na wzgórze Golgoty, by stanąć u stóp Twego krzyża. Z Twego umęczonego ciała i przebitego włócznią serca, jak ze źródła płyną strumienie wody żywej. Dokądkolwiek dotrą te wody, tam ziemia zostaje uzdrowiona, tam wyrastają drzewa wydające dorodne owoce, tam kwitnie autentyczne życie. Rzeka, która wypływa z Golgoty, z Twojego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego ciała, płynie przez wszystkie czasy. Dzisiaj my na czynie ufności czerpiemy z niej życie dla siebie i braci. Chcemy

aby i przez nas przelały się Twoje ożywcze wody, chcemy się w nich zanurzyć, aby w świecie być świętą oazą, w której kwitnie życie i powraca coś z utraconego raju. W strumieniach krwi i wody zanurzamy więc Ojca Świętego i wszystkich pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i świeckich wiernych, aby byli świętymi oazami życia, w których świat zobaczy miłość miłosierną Boga. Do zdroju Twego miłosierdzia przyprowadzamy wszystkich chorych na duszy i ciele, a nade wszystko ludzi, którym zagraża wieczna śmierć, aby zostali ocaleni dla nieba. W strumieniach wody żywej zanurzamy również wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą niosą światu orędzie o Twojej miłosiernej miłości do człowieka, całą naszą Ojczyznę i świat. Niech żywa woda Twego miłosierdzia dotrze do wszystkich ludzi i przemieni ich życie w świętą oazę miłości. Niech przemieni w świat w upragniony pokój. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. My odpuszczamy. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Tę koronkę ofiarujmy we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa oraz tych złożonych w sanktuarium świętej siostry Faustyny. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Maty, miłosierdzie Boże, ufamy Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nas. Święta Siostro Faustyno, módl się za nas. Dziękujemy Ci, Jezu, za obraz Twego miłosierdzia, przez który przypominasz światu tajemnicę miłosierdzia Bożego, najpełniej objawioną w misterium paschalnym. Tajemnicę, która w przedziwny sposób łączy ból i radość nowego życia. Tajemnicę, w której ostatecznie świat znajduje pokój, a człowiek szczęście.

0: To była transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia. Przed nami fragment Ewangelii.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swoje utrzymanie.
2: Po raz kolejny jasno i wyraziście widzimy, jak boska logika odstaje od rozumowania tego świata i ludzi w świecie tym pogrążonych, a zwłaszcza tych, którzy porzucili Jezusową światłość i zwrócili się ku diabelskiej ciemności. Uczynek wdowy i komentarz Jezusa brzmią jak semantyczny paradoks. Choć wrzuciła najmniej, to wrzuciła najwięcej. Ale takie jest właśnie boskie rozumowanie. Jezus posiada zdolność, której ten świat posiąść nie może. On spogląda w ludzkie serca i doskonale zna nasze możliwości. W geście wdowy nie było nawet odrobiny chciwości i strachu o dzień jutrzejszy. Ona w sposób wolny oddała Bogu wszystko to, co od Niego wcześniej dostała. Jak gdyby doskonale wiedziała, że cała jest w rękach Bożych. A my? Czy nie jest czasem tak, że na koszt dostatniego życia na ziemi nie wrzucamy przypadkiem Panu Bogu do skarbony zbytecznych groszy w wielkiej ilości, polegających na prośbach związanych jedynie z tym życiem? A może już na tyle wydoskonaliłem się w miłości i doskonale wiem, że mogę złożyć Bogu w darze całe swoje życie.

27 minut po godzinie 15, niecałą godzinę temu w Brnie w Czechach rozpoczęła się beatyfikacja dwóch kapłanów, księdza Jana Bulli i księdza Wacława Drboli. To męczennicy okresu komunizmu. Obaj byli gorliwymi duszpasterzami, szczególnie zaangażowanymi w pracę z młodzieżą. Po przyjęciu władzy przez komunistów w Czechosłowacji stali się celem prześladowań. Zostali aresztowani w 1951 roku, fałszywie oskarżeni o udział w tzw. sprawie Bawickiej, poddani torturom i skazani w sfingowanych procesach. Ksiądz Wacław Drbola został stracony w sierpniu 1951 roku, a ksiądz Jan Bulla rok później. Kościół uznał, że obaj ponieśli śmierć męczeńską z nienawiści do wiary. Jak podkreślają też badacze, władze komunistyczne traktowały ich jako zagrożenie ze względu na kapłaństwo i wpływ, jaki wywierali na wiernych. To też szczególne wydarzenie dla diecezji brneńskiej. To pierwsze beatyfikacje w jej historii. Chodzi nie tylko o upamiętnianie przeszłości, ale też o odkrycie dwóch świadków wiary, którzy mogą stać się duchowymi przewodnikami dla współczesnych chrześcijan, mówi biskup Brna Paweł Konsbul. No i tak, beatyfikacji przewodniczy kardynał Michael Czerny, prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw promowania integralnego rozwoju człowieka. Kardynał pochodzi z Brna, tam się urodził, ale krótko po II wojnie światowej wraz z rodziną wyemigrował do Kanady. No i dalej właśnie tam rozwijał swoje życie duchowe. To także salezjanin. Te uroczystości w Brnie trwają, a my przypomnijmy, że dziś Kościół katolicki w Polsce zyskał nowych błogosławionych. To 9 męczenników salezjańskich z okresu II wojny światowej, bo uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Krakowie w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Udział w nich wziął m.in. prezydent Karol Nawrocki.

0: Dziś pierwsza sobota czerwca, rozpoczął się niedawno ten miesiąc i zapraszamy do przeglądu prasy najnowszego numeru miesięcznika. Anioł Stróż.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Anioł Stróż.
2: Drodzy Państwo, najnowszy numer miesięcznika Anioł Stróż to jest miesięcznik nie tylko dla dzieci, ale dla całej rodziny, a jest z nami siostra Judyta Loretanka. Szczęść Boże, siostro, witam serdecznie.
3: Witam również serdecznie.
2: Siostro, jaki jest temat przewodni tego czerwcowego numeru?
3: Tematem przewodnim jest błogosławieństwo. Często niedowartościowane, może zostawione tylko na jakieś uroczyste, wyjątkowe okazje, a my zachęcamy do tego, aby błogosławić zwłaszcza właśnie dzieci jak najczęściej, zwłaszcza przed podróżami, przed wyjściem z domu, które wiadomo zawsze może się wiązać z pewnym niebezpieczeństwem. Stąd tytuł naszego numeru: w piątek, świątek i w niedzielę błogosław nam aniele.
2: Siostro, ale no, ten pierwszy tytuł naszego cyklu Przyłóż ucho do Ewangelii brata Tadeusza, typ spod ciemnej gwiazdy, brzmi bardzo intrygująco.
3: Tak, bo bohaterem tej opowieści jest też postać, która intrygowała zwłaszcza dzieci. No może nawet nie chodziło tutaj o intrygę, tylko o to, że dzieci się bały tego chłopca. Nazywał się Mati, który niestety pełnił funkcję w szkole takiego straszaka. Zbierał nawet opłaty od dzieci, które przychodziły do szkoły. Ale mamy świadomość, że takie przypadki, takie osobowości również znajdują się w naszych szkołach. Ale historia oczywiście kończy się bardzo dobrze z Matim. Zostanie on wyróżniony na początku jeszcze przed swoim nawróceniem przez księdza w niezwykły sposób, dowartościowany, i to wpłynęło później na zmianę jego postępowania. Więc zachęcamy do lektury, bo cała historia jest bardzo ciekawa, ma wiele ciekawych zawrotów akcji i wątków.
2: Drodzy Państwo, teraz zajrzymy do pamiętnika Anioła Stróża, który przeżywa zakupy Marysi, prawda? A to jakieś talizmany, a to amulety.
3: Tak, to też mamy współcześnie taki wątek w naszej kulturze, która staje się coraz bardziej laicka, żeby nie powiedzieć wprost bezbożna. Wtedy bardzo często ludzie sięgają do właśnie amuletów, talizmanów, do czegoś, co wydawałoby się, że im przyniesie szczęście. Ludzie w to zaczynają właśnie mocno wierzyć, ale nasza tutaj bohaterka Marysia będzie dzielnie stawiać opór przed nawet zakupem takiego talizmanu. Jak się okazuje, wygrywa na tym po czasie wyjazdu wakacyjnego z ciocią. To ciocia, która namawiała ją do zakupu talizmanu i bardzo mocno wierzyła w jego moc, okazuje się, że miała dość niebezpieczną przygodę, ale udzieliła jej pomoc Marysia, która o tym nie straciła wiary w moc prawdziwą, płynącą właśnie z wiary w Boga prawdziwego. Nie w talizman.
2: Drodzy Państwo, my ponownie wracamy do Ewangelii. Brat Tadeusz, tak, znak, czyli taka podpowiedź dla nas, co może być znakiem od Pana Jezusa? Czy rzeczywiście jesteśmy ważniejsi niż inne istoty na tym świecie?
3: Tak, takim znakiem miłości Pan Bóg przemawia na wiele różnych znaków. Tutaj bohaterka opowieści Asia też szukała znaków miłości Pana Boga wobec niej samej. Stwierdziła, że nikt ją nie kocha i nikt nie pamięta o jej naszych też urodzinach. A Pan Bóg dał jej bardzo piękny, taki uroczy znak właśnie figury Pana Jezusa, która owszem nie przemawiała do niej. Tej figurze, w sercu tej figury Pana Jezusa, w sercu najświętszym, sercu, w symbolu najświętszego serca Pana Jezusa, chował się mały ptaszek. I dla niej to był taki symbol właśnie i jej samej, ale i tej miłości Pana Boga do ludzi. A tych znaków jest naprawdę niezliczona. Pan Bóg na wiele sposobów nam pokazuje, jak nas bardzo kocha. Tylko my często właśnie tego dostrzegamy.
2: Drodzy Państwo, to teraz może cykl w miesięczniku Anioł Stróż. Powiedz mi, Aniele, Beata Ewa Komarnicka. No i powiedz mi, Aniele, co oznaczały słowa pewnego pozdrowienia, bo jak siostra Judyta wspominała, to jest temat tego numeru z Panem Bogiem, tak? O właśnie, to mu świętej pamięci tata tak często kończył nasze rozmowy telefoniczne z Panem Bogiem.
3: Tak. Mhm. Oczywiście tego typu pozdrowienie już charakteryzuje osoby, które utożsamiają się z wiarą i jej się nie wstydzą. Ale tu jest o tyle ciekawa historia ukryta w tej rozmowie Zosi, z kolei Zosi z aniołem, że wiele pozdrowień w językach europejskich zwłaszcza mają ukryte źródło słów właśnie w imieniu Pana Boga, o czym my już dawno może nie pamiętamy i nawet nad tym się nie zastanawiamy, ale tutaj nawet mamy tutaj wyszczególnione w naszej pięknej grafice słowa goodbye, adieu, adios. One właśnie mówią o Bożym błogosławieństwu. To może nasze pozdrowienia polskie, zazwyczaj używane, czyli nasze dzień dobry, to nie ma związku, prawda, ze słowem Pana Boga, ale ten właśnie artykuł mówi o tym, jak wiele innych krajów zostawiło do dzisiaj ten źródło słów właśnie z Bożym błogosławieństwem, co jest wspaniałe.
2: Drodzy Państwo, teraz przenosimy się troszeczkę dalej, nawet na inny kontynent. Dzieci misji, siostra Barbara Loretanka.
3: Tak, i tutaj siostra Barbara opisuje, jak założyła taką świetlicę dla dzieci w Tanzanii, bo jak wiadomo, nasze siostry Loretanki opiekują się w Tanzanii dziećmi albinosami, natomiast do tej świetlicy przychodzą dzieci z okolic i o tyle to jest dobre, że te dzieci mogą się integrować z albinosami, czyli z dziećmi, które no, są wykluczane w tamtym kraju, no i też mają duże zagrożenie, bo wiele osób do dzisiaj utwierdzi, że mają jakąś szczególną moc w sobie, skoro mają białą skórę, więc jest to też bardzo taka piękna historia, pokazująca w jak bardzo twórczy sposób tam dzieci właśnie się bawią. To nie jest, prawda, kupiona zabawka gdzieś tam w markecie. Są to zabawki stworzone czy przez siostry, czy przez same dzieci, wymyślone przez nich. I to jest naprawdę bardzo twórcze, bardzo rozwijające i piękne przeżycie też dla samej siostry Barbary.
2: Polecam i pozdrawiam oczywiście siostrę Basię. Z kącika młodego fizyka to tak a propos zabawy, która uczy. Robert Prus, mam tutaj pewną oczywiście propozycję, ale poza tym cieszę się, że ksiądz Janusz wspomniał o idealnych bliźniakach.
3: Tak, idealni bliźniacy. Oczywiście to jest pewna może metafora. Tak. Nie jest to, wiadomo, u ludzi idealnych nie ma. Ale jest to też ciekawa właśnie taka troszkę historia wyjaśniająca moc błogosławieństwa Bożego. Więc taki wstęp do historii biblijnej, która tutaj jest, wiadomo, wiodącym tematem, jak Jakub błogosławi synów Józefa, Efraima i Manassesa. Więc ta historia właśnie bliźniaków jest takim wprowadzeniem do historii biblijnej i ukazaniem, że błogosławieństwo jednak ma swoją moc i nie jest to moc, prawda, talizmanu.
2: Drodzy Państwo, dlatego zachęcam, bo to jest bardzo ciekawe wyjaśnienie a propos anioła patriarchy Jakuba. Zachęcam do lektury. Mamy tutaj też niezapominajki, przypominajki, o czym warto pamiętać w czerwcu, prawda? Bo mamy sporo uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, prawda? Siostro, a jeżeli chodzi o cykl pod Maryi parasolem, Maryja serce pełne pobożności. I tutaj nawet przypominam, że w Aniele Stróżu możemy dowiedzieć się o dzieciach, które angażują się w modlitwę różańcową.
3: Tak, i jest to nawet już spora grupa, tak. Zwłaszcza kwitnąca w diecezji siedleckiej, której takim moderatorem jest ksiądz Michał Gosk. On też tutaj z naszym czasopismem,
2: Michała, tak.
3: Bardzo serdecznie pozdrawiamy, z naszym czasopismem już współpracuje od tego roku. Tak, i pochylamy się nad kolejną cnotą Maryi, czyli nad pobożnością, która oczywiście nic nie ma wspólnego z tak zwaną dewocją. I tutaj zarówno i pani Magdalena Buczek, też dobrze bardzo znana postać dzieciom, tak. Które modlą się na różańcu, jak i ksiądz Michał Gosk też opisuje, na czym polega ta prawdziwa pobożność, którą miała w sobie też oczywiście Matka Najświętsza. Ona jest dla nas wzorem tej prawdziwej pobożności. Przede wszystkim zasłuchania w Słowo Boże i powracania do tego Słowa w ciągu całego dnia, prawda? To nie jest tylko jakiś odosobniony moment, w którym właśnie poświęcamy czas na modlitwę. Maryja się modliła całym swoim życiem i też swoją pracą. My tego szczytu może nie osiągniemy, bo jesteśmy grzeszni, ale dążymy do tego. Tutaj jest taka podpowiedź, no, przede wszystkim dedykowana dzieciom, prawda? Jak one mogą tęsknotę pobożności w sobie rozwijać. No, tym bardziej, że czerwiec do tego też skłania właśnie poprzez te codzienne nabożeństwa czerwcowe, które są już w naszych kościołach.
2: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Warszawa i czytelników miesięcznika Anioł Stróż, a była dzisiaj z nami siostra Judyta Loretanka. Szczęść Boże, do usłyszenia. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
3: Do
2: Ewa Fietrzak, pozdrawiam.
3: Panem Bogiem.

0: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
2: Dzisiaj powiemy sobie o tym, nie tylko jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
1: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
2: i Piotr Urbański.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39, www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
3: O reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Słoneczne popołudnie we Warszawie, 24 stopnie na termometrach, podobnie jest też w okolicznych miejscowościach. Przed nami taka właśnie pogoda. Noc również ciepła, temperatury na poziomie około 15 stopni. Jutro wskazania na termometrach podobne, ale po południu w niedzielę może popadać deszcz, może także zagrzmieć na stołecznym niebie.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Minęła 16 na 106,2 FM Radio Warszawa, oczywiście Janusz Zalewski. Popołudnie w sobotę, no w tym momencie to upływa pod znakiem tenisowych emocji. Maja Chwalińska rozgrywa finał podczas turnieju Roland Garros w Paryżu. Rozgrywka właśnie trwa i zobaczymy, jak się zakończy.

To elektryczne gitary na 106,2 FM, a na zegarze 8 minut po godzinie 16. Radio Warszawa. Tak właśnie ten dzień spędzamy. Piękne, słoneczne, sobotnie popołudnie. Warto skorzystać i spędzić ten czas na zewnątrz. No chyba, że ktoś jest fanem tenisa, no to siedzi pewnie w domu i ogląda bądź nasłuchuje wieści z Paryża. Maja Chwalińska z Marią Andrzejewą walczą w finale turnieju tenisowego French Open. Andrzejewa w tym momencie prowadzi 5-3. Pewnie sporo emocji budzi to spotkanie i z wypiekami na twarzy śledzą go fani talentu młodej reprezentantki naszego kraju. Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską.

Mike and the Mechanics zachęcają nas do kolejnego, do kolejnej filiżanki kawy, ale jak się ogląda spotkanie Mai Falińskiej z Mirą Andrijewą, to tej kawy nie trzeba pić wcale, bo to emocje wystarczające do tego, żeby ciśnienie było na odpowiednio wysokim poziomie. Pierwszy set niestety dla polskich kibiców, dla Rosjanki, która wygrała 6-3. Zobaczymy, jaki rezultat będzie po drugim secie. Tyle jeżeli chodzi o sportowe emocje. Sobota, 6 czerwca, to dużo wydarzeń, jeżeli chodzi o wydarzenia, jeżeli chodzi o życie kościoła, zarówno tego krajowego, lokalnego, jak i życia stolicy apostolskiej. Papież dziś jest w Hiszpanii, beatyfikacje męczenników z okresu II wojny światowej, a w diecezji warszawsko-praskiej święcenia prezbiteratu. Nasza diecezja ma 9 nowych kapłanów. Wszystkie te tematy poruszymy już za niecały kwadrans w wiadomościach z życia Kościoła. Do tego czasu muzyka, Anna Wyszkoń między innymi, a także Rosaline.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Na zegarze jest godzina 16:30. Na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Trwa ogólnopolskie spotkanie młodych Lednica 2000. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Genezis, które nawiązuje do początków wiary. To jubileuszowe 30. spotkanie. Jest momentem podsumowania i spojrzenia w przeszłość. W przyszłość wspólnoty, która od lat przyciąga kolejne pokolenia młodych wierzących, powiedział duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak.
1: Na miejscu dopiero widzimy, jaka rzesza tutaj nas się na tych polach gromadzi. Oczywiście są wspólne tańce i wspólne śpiewy, ale też młodzież bardzo podkreśla to, że najważniejsze na Lednicy dla nich to jest adoracja w ciszy, Eucharystia i pole spowiedzi.
0: To spotkanie inne niż wszystkie poprzednie, mówiła na antenie Radia Warszawa Joanna Popławska z Biura Promocji Wydarzenia.
2: Spróbujemy zrozumieć wszystko, z czego ta Lednica jest ulepiona i stworzona. Takim najważniejszym momentem będzie to, że w tym roku na polach lednickich z nami będzie wspólnota braci z TZ we Francji. I w tym roku zresztą TZ spotkanie będzie odbywało się w Polsce. I będzie modlitwa światła z braćmi z TZ, adoracja krzyża.
0: Adoracja i modlitwa śpiewem jest zaplanowana na godzinę 21. W ramach spotkania zaplanowano też konferencję biskupa Artura Ważnego i Andrzeja Dubiela. Kulminacyjnym z punktem wydarzenia będzie błogosławieństwo i przejście przez bramę rybę.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Leon XIV rozpoczął 7-dniową pielgrzymkę do Hiszpanii. W przemówieniu w Pałacu Królewskim w Madrycie papież wezwał światowych przywódców, by nie dzielili swoich elektoratów w celu zdobycia popularności. Powiedział, że nasila się pokusa zdobycia popularności poprzez podsycanie polaryzacji, a godność ludzka nadal jest naruszana. Zachęcam wszystkich do odłożenia na bok dzielących i polaryzujących narracji waszej społecznej rzeczywistości i historii, by przezwyciężyć jałowe uproszczenia poprzez owocne docenianie złożoności, powiedział Leon XIV. Dodał, że za stworzenie środowiska, które wzmacnia uprzedzenia i osłabia krytyczne myślenie, częściowo odpowiada technologia. Leon XIV wezwał też polityków, by słuchali wołania świata o pokój. Na sobotę zaplanowano też odwiedziny Centrum dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Caritas. Wieczorem Leon XIV weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W trakcie tygodniowej pielgrzymki papież odwiedzi Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. A teraz Czechy. Dziś w Brnie beatyfikacja dwóch kapłanów, księdza Jana Buli i księdza Wacława Drboli. Obaj byli gorliwymi duszpasterzami, szczególnie zaangażowanymi w pracę z młodzieżą. Po przyjęciu władzy przez komunistów w Czechosłowacji stali się jednak celem prześladowań. Aresztowani, fałszywie oskarżani, poddani torturom i skazani w sfingowanych procesach. Ksiądz Wacław Drbola został stracony w sierpniu 1951 roku, a ksiądz Jan Bula w maju 1952 roku. Uroczystościom rozpoczętym o godzinie 14:30 przewodniczył kardynał Michael Czerny, prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw promowania integralnego rozwoju człowieka. Na warszawskim Żoliborzu odbędą się dziś uroczystości upamiętniające 16. rocznicę beatyfikacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O 18:00 przy jego grobie znajdującym się przy kościele świętego Stanisława Kostki zaplanowano wyjątkowe wydarzenie. Górale posadzą drzewko tatrzańskie jako symbol pamięci o kapelanie Solidarności. Więcej na ten temat powie Artur Chmielewski.
4: Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie. Duchowny, zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa w 1984 roku, pozostaje jednym z najważniejszych symboli walki o wolność, prawdę i godność człowieka w czasach PRL. Organizatorzy zapraszają wszystkich wiernych do wspólnego uczczenia pamięci błogosławionego, którego przesłanie zło dobrem zwyciężaj wciąż pozostaje aktualne. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: I na koniec przypominamy, że diecezja warszawsko-praska ma 9 nowych kapłanów. To neopresbiterzy Marek Dąbrowski, Paweł Golec, Bartosz Jarząbek, Mateusz Kowalski, Jakub Stolarski, Wojciech Wielądek oraz Ireneusz Zawadzki, a także Kamil Szelest i Maciej Rafalski. Tegoroczni neopresbiterzy reprezentują parafie z Warszawy, Legionowa, Ząbek, Pułtuska, Rajszewa, Wólki Mińskiej i Janówka I. Neopresbiterzy otrzymali też dekrety do pracy duszpasterskiej w parafiach.

0: 20 minut zostało do godziny 17. Fragmenty Pisma Świętego i analiza tekstu Biblii. To wszystko w audycji Biblia Krok po Kroku już teraz.
1: Biblia Krok po Kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia Krok po Kroku. 18 rozdział Księgi Kapłańskiej będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Proszę Ojca, ten rozdział rozpoczyna się od swoistego przypomnienia, że Pan jest Bogiem Izraela i że wypełnianie prawa Bożego daje życie. Mamy tu taki swoisty rodzaj zapewnienia, że Bóg jest ze swoim narodem.
3: Tak, i to zapewnienie jest bardzo istotne, ponieważ ono stanowi dla tej społeczności religijnej, ale też i narodowej, etnicznej, przypomnienie, że skoro Bóg jest ze swoim narodem, to byłoby czymś wielce stosownym, żeby ten naród był ze swoim Bogiem. Jest to swoiste zobowiązanie do wzajemności w tej więzi między Bogiem a wybraną przez Boga społecznością, którą to więź nazywamy przymierzem. Dzisiaj zaryzykuję powiedzieć, że także przynajmniej w pewnych środowiskach związanych z judaizmem i narodem żydowskim pojawia się taka mentalność, że to wybranie przez Boga jest taką wartością, która funkcjonuje niezależnie od wszystkiego. Natomiast Pismo Święte wyraźnie nam przypomina, że to wybranie opiera się na zasadzie wzajemności. Ono nie tylko jest dane przez Boga, ale jeszcze powinno być z wdzięcznością przyjęte przez społeczność ludzką. I ta społeczność powinna uczynić z tej Bożej łaskawości względem siebie własny sposób odnoszenia się do siebie nawzajem i do innych.
2: I do Boga. Przede wszystkim.
3: Przede wszystkim.
2: Wczytując się dalej w ten rozdział, zaczynają się troszeczkę trudniejsze kwestie niż tylko to przypomnienie, czy to ta radość z przypomnienia, że Bóg jest Panem i Bogiem Izraela. Proszę Ojca, dalej czytamy o przestrogach. Bóg przestrzega przed rozwiązłością, przestrzega przed nieczystością, przed kazirodztwem, przed grzechami w sferze seksualnej. Również przestrzega przed związkami homoseksualnymi, które są obrzydliwością w oczach Boga. I można by powiedzieć, że jakże to jest aktualne w dzisiejszej naszej rzeczywistości. I mam pytanie, czy skoro Bóg przed tym wszystkim przestrzega, to znaczy, że to były problemy również Izraela, czy też były to problemy narodów, które otaczały, które Izrael spotykał i chce przestrzec przed tym, żeby nie wzorowali się na tym, co dzieje się dookoła?
3: Pewnie, gdyby to były wyłącznie problemy innych, to nie byłyby podnoszone z takim zaangażowaniem emocjonalnym i z taką szczegółowością. Pewien bałagan w sferze seksualności to nie jest stan, który się pojawia w uładzonym raju naszych harmonijnych i wyłącznie pozytywnych emocji, tylko to jest raczej pewien stan pierwotny, z którego się wygrzebujemy, wychowując jakoś własne człowieczeństwo do tego, żebyśmy to my panowali nad instynktami, a nie instynkty nad nami. Już w świecie zwierzęcym możemy zaobserwować różne praktyki związane z seksualnością, w których nie chodzi o przedłużenie gatunku, tylko o indywidualną przyjemność osobnika, albo pary osobników. Zdarzają się praktyki na przykład homoseksualne wśród zwierząt. Na przykład w warunkach niedostępności partnera seksualnego innej płci, ale czasami poza występowaniem tego warunku się tak dzieje. Tyle, że zwierzę wobec swoich instynktów jest bezradne. A człowiek został wyposażony w to, co pozwala mu w świat własnych instynktów wprowadzić pewien ład. I te teksty uświadamiają społeczność religijną co do tego Bożego daru, którym jest rozum, dzięki któremu możemy panować nad instynktami, którym jest sumienie, dzięki któremu możemy rozeznać, co jest dobre, a co jest złe, co służy celom wyższym, a co tylko własnej przyjemności. Można by więc spojrzeć na te teksty i jako na teksty z ogromnym ładunkiem wychowawczym. I to takim, który jest uniwersalny. Bo nie tylko jednej grupie potrzebny jest ład umysłu, serca i sumienia, ale każdemu człowiekowi i każdej ludzkiej społeczności, żeby nie dziczała. Natomiast porównanie z ludami niekoniecznie darzonymi sympatią. Czy to z Egiptem, który jest taką figurą imperium zła, miejsca ucisku, niesprawiedliwości, krzywdy, zniewolenia, czy to z różnymi sąsiadami, z którymi sąsiedztwo niekoniecznie układa się w najwyższej harmonii, to jest metoda na to, żeby wzmocnić ten bodziec wychowawczy. Przez porównanie z kimś, pani jako wytrawny pedagog dobrze wie, jak to działa. Że czasami można osiągnąć pewien wynik wychowawczy, pokazując, no przecież nie będziesz jak ten ktoś, kto, z kim są ciągłe problemy, albo kto nie jest akurat synonimem zdrowego rozsądku w grupie rówieśniczej, prawda? I to właśnie jako taki dodatkowy środek wychowawczy możemy potraktować. Ale generalnie chodzi o sprawy, które, jak pani zresztą wcześniej zauważyła, mają dużą dozę uniwersalizmu i dotyczą także naszych czasów.
2: Dziękuję. To jeszcze proszę spróbować, ojcze, doprecyzować, czym jest owa obrzydliwość w odniesieniu do tych czynów. Jak to mamy dzisiaj rozumieć?
3: To znaczy...
2: Jak to rozumieli?
3: W rozumieniu tego terminu niewiele się zmieniło. Obrzydliwe to znaczy, że nie chcemy się w tym babrać, a nawet z dotknięciem tego mamy pewien problem. Jeżeli ktoś jest tym ubabrany, to niekoniecznie mamy mu to za złe, ale niekoniecznie będzie dla nas przyjemnością dotykanie tak. Więc jest to na pewno terminologia nacechowana negatywnie, ale bez nazywania białego białym, czarnego czarnym, dobrego dobrym, a złego złym, to sobie nie uporządkujemy świata.
2: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: Drodzy Państwo, chciałbym Państwa uwagę skierować na wersety 26 i 27. Tam pojawia się właśnie ten termin obrzydliwość, określający pewne postawy i czyny. Zastanówmy się. Takie negatywne przedstawienie jasno określonych postaw. Jakich wartości ma bronić? W imię czego dokonuje się taka bardzo wyrazista klasyfikacja pewnych czynów, które ludzie biorą na siebie, których dokonują.
2: Bardzo dziękuję. I niezmiennie zachęcamy Państwa do wspierania Radia Warszawa. To radio gra dla Państwa, ale też dzięki Państwu. Każda złotóweczka jest tutaj na wagę złota. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: studiu Radia Warszawa, znany na całą rozgłośnię fan tenisa Jarosław Wydra. Witamy gorąco.
1: Dzień dobry.
0: No niestety.
1: I co, tak obserwujesz mój smutek?
0: Tak.
1: No Maja Chwalińska niestety przegrała, ale widać, że przegrała chyba z dobrze dysponowaną rywalką, ale przegrała też ze swoim zmęczeniem. I to już było widać w pierwszym secie, że po prostu jest zmęczona, bo zagrała 3 mecze więcej niż jej rywalka. Mimo tego, że razem spotkały się w finale.
0: Ale i tak się cieszymy.
1: No
0: i
1: cieszymy tak się, no bo to przecież szok i niedowierzanie, co Maja Chwalińska robiła na kortach w Paryżu. Zatem tylko radość nasze serce rozpiera. No dzisiaj to już by było naprawdę całkowite szaleństwo. A tak jest, ogromna radość i szczypta szaleństwa.
0: I nadzieja na przyszłość
1: tak
0: całkiem
1: jest
0: spora. No i w takich optymistycznych nastrojach zostawiam Państwa z Jarosławem Wydrą. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Tu Radio Warszawa, wybiła godzina 17:00 i czas na prognozę pogody. Bardzo ciepło dzisiaj na zewnątrz i tak parno, duszno. Taka jest dzisiejsza pogoda, takie jest dzisiejsze popołudnie. Temperatury w tym momencie no nie są jakieś takie zawrotnie wysokie, ale jednak odczuwamy te wysokie temperatury. 24 stopnie w Warszawie i w okolicach. Dzisiejsza noc także ciepła, temperatura obniży się do 14 stopni. Wiatr słaby z zachodu.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: A teraz muzyka i ksiądz Robert Chodyna, który przypomni nam twórczość polskiej piosenkarki, scenarzystki, aktorki i dziennikarki, a także reżyserki Magdy Umer.
5: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru posłuchamy artystki niezwykłej, piosenkarki, aktorki, scenarzystki, dziennikarki, reżyserki Magdy Umer, która niestety w tamtym roku od nas odeszła. To absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała w czasie studiów jako piosenkarka, amatorka w kabarecie Abacus. Natomiast w 1968 roku związała się z kabaretem klubu studenckiego Stodoła i reprezentowała go na zimowej giełdzie polskiej piosenki studenckiej w Opolu i zdobyła drugą nagrodę za wykonanie piosenki pod tytułem Jeśli myślisz. W tym samym czasie debiutowała na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki również w Opolu i otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki Jedź na urlop Romeo. Na początku lat 70. rozpoczęła współpracę z kabaretem Dreszczowiec Macieja Zębatego, który znany był przede wszystkim z interpretacji poezji Leonarda Cohena.

programach telewizyjnych śpiewała piosenki do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bolesława Leśmiana czy Tadeusza Gajcego. To było perfekcyjne, powiedziałbym, połączenie wiersza, muzyki i aktorstwa, które sprawiło, że rozpowszechniła się jeszcze bardziej moda na polską piosenkę poetycką. My dziś posłuchamy takich piosenek na początku jak słynny koncert jesienny na dwa świerszcze, Ja pana z sobą zabiorę, już szumią kasztany i o niebieskim pachnącym groszku.

Słuchaliśmy Magdy Umer. Artystka jest laureatką pierwszej nagrody za piosenkę Jestem cała w twoich rękach na słynnej FAMie, czyli Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu, oraz za piosenkę Koncert jesienny na dwa świerszcze, którą niedawno żeśmy słyszeli, ale także odbierała nagrody radiowe, telewizyjne i festiwalowe w pierwszej połowie lat 70. Zresztą nie tylko w tym okresie. W roku 1972 wystąpiła podczas 11. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem O niebieskim pachnącym groszku, który początkowo miała wykonać w duecie z Andrzejem Nardellim. Jednak ten artysta odszedł tuż przed finałem festiwalu. Współtworzyła scenariusz koncertu Polska Poezja Śpiewana, która odbyła się w ramach 12 i 13 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na prośbę Adama Hanuszkiewicza, słynnego reżysera, przyjęła rolę Racheli w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Premiera sztuki z udziałem artystki odbyła się 11 grudnia 1974 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Polska krytyka przyjęła występ Umer z rezerwą, jednak spektakle wystawiane za granicą spotkały się z entuzjastycznymi recenzjami i miłymi opiniami. W 1972 roku wystąpiła z utworem Widzisz mały w koncercie Nastroje podczas 15. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W 1984 roku zaśpiewała piosenki Szpetni 40-letni. To niezwykły tekst Agnieszki Osieckiej, który troszkę nawiązuje do z kolei powieści Marka Hłaski Piękni 20-letni. I zaśpiewała również utwór Kiedy mnie już nie będzie. Można byłoby powiedzieć, dzisiaj też ten utwór Państwu zaprezentuję. To rzeczywiście przejmująca chwila, bo pani Magdy już przecież pośród nas nie ma. W 1997 roku Magda Umer wyreżyserowała koncert Zielono Mi, przygotowany w hołdzie wspomnianej Agnieszki Osieckiej w ramach 34. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Przy okazji tą piosenkę wcześniej śpiewał Andrzej Dąbrowski, który kiedyś był moim gościem. My posłuchajmy ponownie Magdy Umer, a zagramy takie utwory jak Psalm o wodach czystych. Kiedyś to nagranie z kolei śpiewała Teresa Haremza z Markiem Grechutą. Następnie Panienka z Temperamentem, wreszcie Oczy przeźroczyste, jeszcze W zielone gramy, słynny utwór, który z kolei śpiewał Wojciech Młynarski, i Oczy tej małej.

o rosę, o chmurki, targane wietrzykiem.

0: miłością.
1: Słuchaliśmy Magdy Umer. W 2009 roku w Teatrze Polonia w Warszawie odbył się recital Magdy Umer z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej. W 2015 roku zrealizowała i poprowadziła koncert Scenki i Obscenki, czyli Jeremiego Przybory Piosenki, w ramach 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie dodatkowo otrzymała Grand Prix za całokształt opolski. W 2020 roku otrzymała nagrodę stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Była członkinią Rady Polskiej Fundacji Muzycznej. Zrealizowała takie spektakle jak Biała Bluzka, Kobieta Zawiedziona, Zimny Żal, a dla Teatru Telewizji Polskiej Heloisa i Abelard oraz rozrywkowy program muzyczny Big z Big Show ze Zbigniewem Zamachowskim. I jeszcze pewna ciekawostka. W wieku dorosłym przyjęła rzymskokatolicki chrzest. Jej rodzicami chrzestnymi byli Kalina Jędrusik i Janusz Kondratiuk. My ponownie posłuchajmy Magdy Umer, a zagramy takie utwory jak Jeszcze poczekajmy, Kiedy mnie już nie będzie, wspomniany piękny utwór i Na strychu w Łomiankach.

Słuchaliśmy Magdy Umer. A tak o piosenkarce wyrażali się inni wielcy artyści. Agnieszka Osiecka powiedziała: tak, od dawna wiedziałam, że istnieje takie zielonookie stworzenie, rodzaj elfa, w którego seledynowych oczach przeglądają się łąki, niebo i cała przyroda. Magda potrafi wywołać u publiczności zarówno młodej, rozwichrzonej, jak i całkiem dorosłej skupienie graniczące niemal z hipnozą i wydaje mi się, że tego daru nikt w takim stopniu nie posiadł. Natomiast Jeremi Przybora powiedział: strasznie mi się podoba u niej lekceważenie organizowania sobie kariery. Właściwie po pierwszych sukcesach ustawiła się do tych spraw w ten sposób jako młodziutka, utalentowana piosenkarka. Chyba dlatego, że to, co ją interesowało, zawsze było pod prąd nowym trendom mody. Tyle pan Przybora. Ja dodam, że obok Anny German, Ewy Demarczyk, Edyty Geppert i pewno Antoniny Krzysztoń, to jedna z najwybitniejszych postaci z tego gatunku. Na koniec posłuchajmy Magdy Umer, a zagramy takie utwory jak Miłość w Portofino, Walc Barbary z filmu Noce i Dnie i wreszcie utwór Pamiętasz była jesień z filmu Pożegnania Jerzego Wojciecha Hasa. Ten utwór w swoim czasie śpiewała Sława Przybylska. Ale my posłuchamy Magdy Umer. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

Jest czwarta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czujesz? W New Yorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz swój własny dom w głębi pustyni. Od życia nie chcesz już nic.

Gdy tu byłaś ostatnio, wyglądałaś znów starzej. Podniszczyłaś swój słynny niebieski prochowiec. Do każdego pociągu wychodziłaś na dworzec, aż wsiadłaś w ostatni i uciekłaś jak złodziej. Dałaś memu mężczyźnie twego życia ledwie strzęp. Nie jest już moim mężem, no ale twoim też nie.

zwiedził cię też. Cóż mam ci powiedzieć, o siostro okrutna? Nie wiem, pisać czy nie. Brakuje mi ciebie, przebaczam od siebie. To dobrze, choć stało się źle. A może byś tak wpadła tu, do niego lub mnie? Twój wróg sypia nadal twardo, a on...

связь. С поважанием, милуйте, рок.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
3: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy Świętego Szczeprawie, przy ulicy Świętego Szczepana 1. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ojciec Bogdan Leśniak,

0: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
1: Dzisiaj powiemy sobie o tym, nie tylko jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
0: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18:30 i w niedzielę o 11:30. Mariola Serafin
1: i Piotr Urbański.
2: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
3: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Po reklamie.
6: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Wybiła godzina 18.
7: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: 24 stopnie w tym momencie w Warszawie i w okolicach. Może gdzieniegdzie przelotnie popadać deszcz, ale ogólnie będzie ciepło. Noc także ciepła, nad ranem temperatura obniży się do 13 stopni, a jutro trochę słońca, trochę chmur, może jakiś niewielki przelotny deszcz i podobnie jak dziś, 24 stopnie. Wiatr słaby i większych niespodzianek nie będzie w postaci burz.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Sobotni wieczór, bardzo ciepły w Radiu Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam na nasze wspólne spotkanie. Będzie Piotr Rubik, będzie Level 42, będzie Hania Kuzimowicz, ale będzie też audycja, na którą wiele osób czeka. Ucho Igielne i Mariola Serafin. Zapraszamy.

Hania Kuzimowicz trzy razy bardziej. 11 minut po godzinie 18, a można powiedzieć, że w diecezji warszawsko-praskiej 9 razy bardziej, bo dzisiaj wyświęceni zostali księża neoprezbiterzy. Jest ich 9. Możemy ich zobaczyć na Facebooku Radia Warszawa, na wspólnym zdjęciu. I na Facebooku Radia Warszawa możemy też poznać pierwsze ich parafie, na które otrzymali nominację od biskupa Romualda Kamińskiego. To wszystko na Facebooku Radia Warszawa i tam Państwa dzisiaj odsyłam. O godzinie 10 rozpoczęła się uroczystość święceń prezbiteratu. Transmitowaliśmy ją w Radiu Warszawa. Można było ją przeżywać w Katedrze Warszawsko-Praskiej bądź poprzez falę Radia Warszawa. No ale jeżeli chcą Państwo poznać nazwiska nowych księży w diecezji warszawsko-praskiej, to zapraszam. Facebook Radia Warszawa jest do Państwa dyspozycji.

0: 20 minut po godzinie 18 wysłuchajmy papieskich słów. Papież odniósł się do wojny i agresji Rosji na Ukrainę.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej. Watykan, plac świętego Piotra, 27 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków, skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.

0: Kontynuujemy podróż po Egipcie. Historia Egiptu jest historią biblijną, której początki odnajdujemy już w pierwszych księgach Starego Testamentu. Jak to się stało, że właśnie w Egipcie znaleźli się Izraelici? Opowie o tym gość Marioli Serafin, Piotr Urbański, przewodnik wycieczek i pielgrzymek.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Moim i państwa gościem dzisiaj jest Piotr Urbański. Dzień dobry, Piotrze.
3: Witaj, Mariolu, i witam państwa.
2: Piotr jest doktorantem w Szkole Biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest pilotem i przewodnikiem. I już od zeszłego tygodnia pielgrzymujemy po Egipcie. Także, szanowni państwo, kto nie słuchał, albo kto chce odświeżyć sobie naszą zeszłotygodniową audycję, to zajrzyjcie na stronę Radia Warszawa i tam w zakładce audycje. Będzie o tym, jak święta rodzina uciekła do Egiptu przed prześladowaniem za czasów Heroda, jak tylko Pan Jezus się urodził. Rozmawialiśmy też o koptach i o tym, jak dzisiaj podróżujemy do Egiptu, że możemy przylecieć sobie samolotem, czy to bezpośrednio do Kairu, czy do któregoś z kurortów, ale historia Egiptu to jest historia biblijna, która swoje początki ma już w pierwszych księgach Starego Testamentu. Więc idźmy aż do tego Starego Testamentu dzisiaj. Piotrze, jak to się stało, że Izraelici w tym Egipcie się znaleźli? Bo wcale nie mieli za bardzo ochoty do tego Egiptu się wybrać.
3: Tak, historia Egiptu zaczyna się w pierwszej księdze, czyli w Księdze Rodzaju. My patrzymy na to z perspektywy biblijnej. A trzeba by spojrzeć też z drugiej strony, czyli ze strony Egiptu, kiedy Egipt był już dobrze rozwiniętym państwem, państwem faraonów. I można powiedzieć, że wtedy Egipcjanie mogą sobie patrzeć na wschód, w kierunku Palestyny i widzą, że tam się rodzi jakieś inne społeczeństwo. Zanim to będzie społeczeństwo Izraelitów, to będą to najpierw Kananejczycy, ale z perspektywy Egiptu, to ta historia Egiptu jest znacznie dłuższa i znacznie starsza. Ale my patrzymy bibliocentrycznie i pierwszym wydarzeniem w Egipcie, które ma miejsce na kartach biblijnych, to jest kilkukrotna podróż Abrahama najpierw do Egiptu, a potem samego Józefa. Jak dobrze pamiętamy, to Józef zostaje sprzedany, to jest syn Jakuba, czyli prawnuk Abrahama, zostaje sprzedany w niewolę i wywieziony do Egiptu. Tam w tym Egipcie ma kilka ciekawych wydarzeń. Z poziomu niewolnika, sługi, zostaje awansowany do poziomu namiestnika, jednego można powiedzieć z przełożonych wręcz całego kraju, więc taka ciekawa droga Józefa
2: awansu społecznego.
3: Z samego dna na sam szczyt, już dalej to był tylko sam faraon, więc odbył taką drogę. I do tego Egiptu, kiedy dochodzi do suszy, przybywają jego bracia i jego ojciec. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć tą historię w szczegółach, ale taka jest droga tych synów Izaaka, Izraela potem, czyli Jakuba, do Egiptu, którzy do tego Egiptu przybywają i tam zamieszkują.
2: I ich droga jest troszeczkę odwrotna, jak właśnie Józefa, dlatego że oni dzięki Józefowi zaczynają swoją pozycję od takiej bardzo wysokiej i z biegiem lat, czyli kolejnych pokoleń wręcz, ta ich pozycja się coraz to bardziej degraduje, aż stają się niewolnikami, a nawet jeżeli są ludźmi wolnymi, to są z tych najniższych płaszczyzn takimi robotnikami bardzo słabo opłacalnymi, że tak powiem.
3: Zgadza się. I wiemy, że pracowali Izraelici, chociaż wtedy w Księdze Wyjścia nazywani są jeszcze Hebrajczykami. Do tej zmiany dojdzie w momencie, kiedy Hebrajczycy wyjdą z Egiptu i staną się Izraelem, staną się tym ludem Bożym poprzez nadanie przymierza. Ale wracając do samego czasu jeszcze uciemiężenia, zniewolenia. Pracują i budują miasta. Kiedy to się dzieje? Bardzo trudno nam to lokalizować, chociaż pewne drobne elementy nam spróbują nieco pomóc. Mianowicie wiemy o tym, że z Księgi Wyjścia, że Hebrajczycy budowali miasta Pitom i Ramzes. Szczególnie to drugie jest bardzo ciekawe, Ramzes, bo to imię jednego z faraonów. Chciałem powiedzieć, powiedziałem jednego, ale powinienem powiedzieć imię wielu faraonów, bo jedna cała dynastia to w zasadzie faraonowie wszyscy o imieniu Ramzes. Ale powiedzmy, zawęża nam to nieco pole do lokalizowania tej historii gdzieś tam w XIV-XIII wieku przed Chrystusem, kiedy właśnie ta dynastia rządziła. No a skoro budują miasto dla faraona i jest to miasto, które nazywa się Ramzes, to pewnie było to w czasach dynastii Ramessydów właśnie.
2: No właśnie, ale to jakby oni coraz to gorzej im się wiedzie, dlatego że oni, mimo że mieszkają już od wielu pokoleń w Egipcie, to wciąż zachowują tą swoją odrębność i to ta odrębność, ta ich wyjątkowość na tle reszty społeczeństwa zaczyna niepokoić faraonów.
3: Nie wiem, czy państwo pamiętają, bo chcę powiedzieć o tej odrębności. Kiedy wrócimy jeszcze do samego Noego i jego synów, to pamiętam, że ci trzej synowie mają imiona Sem, Ham i Jafet. Sem to protoplasta Semitów, spośród których są Hebrajczycy. Natomiast ci, którzy mieszkają w Egipcie, Egipcjanie, są potomkami biblijnego Hama. Więc to są dwie różne społeczności, dwie różne ludności. Zresztą jednym z potomków Hama w Biblii nazywany jest Mizraim i to jest właśnie nazwa Egiptu. Hebrajczycy tak określali Egipt, Mizraim. Więc jest pewna odrębność. Tu mamy Semitów, tu mamy ludy egipskie, hamickie, więc jest odczuwalna ta różnica. Ale kiedy Hebrajczycy są w Egipcie, to warto jeszcze dodać, no, że autor Księgi Wyjścia podkreśla ich wiarę w Boga, którego jeszcze do końca nie znają, ale będą chcieli wyjść mu na pustynię, złożyć ofiarę. No i cały ten panteon bóstw egipskich, których czczą Egipcjanie. No i kiedy dochodzi do plag egipskich, zobaczymy ogromny kontrast między Bogiem jedynym, który chce Izraela, Hebrajczyków, wyprowadzić z Egiptu, a tymi bóstwami egipskimi, którzy okazują się w zasadzie bezwładni, niemocni, bo w ich kraju, który podlega bogom egipskim, dzieją się takie rzeczy i oni nie są w stanie w żaden sposób zareagować. Faraon jest bezradny, nic nie jest w stanie zrobić, bo najsilniejszym jest ten Bóg, który chce Hebrajczyków wyprowadzić z Egiptu i nazywa ich swoim ludem.
2: No właśnie, już jesteśmy w Księdze Wyjścia, już zaczęliśmy mówić o wyjściu i o tym, że ten Bóg tych właśnie, tych dziwnych niewolników, którzy inaczej świętują, inaczej się modlą, inaczej jedzą, jest Bogiem mocnym, więc wchodzi nam na arenę dziejów Mojżesz, który tak naprawdę, on jest z tych Hebrajczyków, ale wychowywany jest na dworze Faraona, więc no właśnie, religijnie, kulturowo jest jakoś tam wyszczepiony.
3: Postać Mojżesza jest bardzo ciekawa, bo jest to postać, która nie czuje się ani do końca Hebrajczykiem, ani do końca Egipcjaninem, bo przecież wiemy, że urodził się pośród Hebrajczyków, ale natychmiast oddany na wychowanie, uratowany i oddany na wychowanie do księżniczki egipskiej. Natomiast kiedy dorasta, dostrzega tak to prześladowanie Hebrajczyków, staje po stronie Hebrajczyka, zabija Egipcjanina, więc w pewnym sensie wyrzeka się swojej tożsamości. Musi uciekać na pustynię, sam jest prześladowany za to, że zabił Egipcjanina, więc Mojżesz jest taką postacią, która jest nie do końca Hebrajczykiem, ale nie do końca Egipcjaninem. On szuka swojej tożsamości i znajdzie ją w relacji z Bogiem właśnie na Synaju.
2: No dobrze. I też ten Mojżesz jest postacią bardzo, bardzo symboliczną. My troszeczkę czasem zapominamy o tej symbolice, ale to jest ta ja uwielbiam symbolikę liczby 40, bo ona się potem i w Nowym Testamencie powtarza. My mamy 40 dni postu Pana Jezusa na pustyni, a tutaj mamy 40 lat. Mojżesz jest przez 40 lat jest tym księciem przy faraonie, na dworze faraona. Potem ucieka na pustynię, jak powiedziałeś, jest prześladowany za zabicie żołnierza egipskiego, potrzebuje kolejnych 40 lat. I to nie są dosłowne 40, nie wiemy ile on miał lat, ale ta liczba 40 to jest taka liczba pełna, pozwalająca albo wymagana z jednej strony, żeby się dokonała jakaś przemiana, ale i pozwalająca, żeby ta przemiana była przemianą dojrzałą. Więc on musi dojrzeć, żeby odkryć, że nie jest Egipcjaninem, potem dojrzewa w takiej świadomości, że jednak do tego Egiptu musi wrócić.
3: Poza jeszcze liczbą 40, poza tym tą całą symboliką, mamy jeszcze imię Mojżesza, które jest arcyciekawe, bo to imię jest bardzo podobne do imion egipskich. To nie jest imię typowo hebrajskie, jest imieniem egipskim. Zobaczmy to podobieństwo. Ramzes. Ra to oczywiście bóstwo. Ramzes, należący do Ra. A Mojżesz to jest to samo Mzes, ale nie ma bóstwa, które tam powinno być w imieniu egipskim. Mojżesz jest należący do kogo? On jest bez tożsamości, on nie wie, do kogo należy. On zacznie należeć do Boga, kiedy spotka go na Synaju. Ale w języku hebrajskim Mojżesz oznacza wyciągający. Chociaż przecież to on był wyciągnięty z wody, ale to on wyciągnie Hebrajczyków z ziemi egipskiej.
2: I właśnie o tym wyciągającym, wyciągniętym Mojżeszu będzie już za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Piotr Urbański i rozmawiamy sobie o Egipcie. Właśnie chcemy razem z Mojżeszem wyjść z Egiptu.
2: Chcemy z Mojżeszem wyjść z Egiptu, chcemy pójść po jego śladach, ale to wcale nie jest takie łatwe. Bo dzisiaj, kiedy historycy, archeolodzy, tacy podążający z Biblią w ręku chcą pójść po śladach Mojżesza, to natrafiają na duże problemy. Bo przede wszystkim trudno nam dokładnie zlokalizować w czasie. Faraon, który pozwala wyjść z Egiptu, to z jednej strony jest faraon potężny, ale z drugiej strony, skoro ulega, to jest trochę jednak słaby.
1: Ale ja będę tutaj troszeczkę faraona jakoś tam usprawiedliwiać, dlatego że Hebrajczycy oszukali go. Oni powiedzieli, że oni wychodzą tylko na chwilę pomodlić się i oni wrócą. A on się orientuje, że nie wrócą dopiero jak oni nakradli i wyjechali ze wszystkim, co było ich i co jeszcze było ich panów.
2: Ta wersja nieco się zmienia w zależności od tego, jak silna była plaga. To faraon mówi wtedy, a to możecie iść, ale dzieci mają zostać. A potem mówi, a możecie iść, ale zwierzęta muszą zostać. A Mojżesz stoi twardo, my idziemy wszyscy złożyć ofiarę Bogu. Zobaczmy też, że Mojżesz bazuje na swoim doświadczeniu. On wcześniej spędził ileś na Synaju, gdzie miał pierwsze spotkanie z Bogiem, kiedy Bóg przemówił do niego z krzewu gorącego, powiedział, ja jestem, który jestem, objawił mu swoje imię, więc Mojżesz ma już doświadczenie Boga, do którego chce wracać, do którego chce zmierzać. Więc chce zabrać ich z tego Egiptu, no i po wielu plagach, po okazaniu mocy Bożej, po tym jak Bóg pokazuje, że ci egipscy bogowie to w ogóle jest słabo z nimi, bo sobie nie radzą we własnym kraju, faraon w końcu ulega, ale tak jak powiedziałaś, to ulega, ale mimo wszystko próbuje potem tych Hebrajczyków zatrzymać, goniąc za nimi rydwanami aż do Morza Czerwonego.
1: No właśnie, do Morza Czerwonego, które się rozstępuje. Sama nazwa Morze Czerwone pochodzi od rafy koralowej, a jednak idą suchą stopą, nie kaleczą jej o rafy.
2: Z Morzem Czerwonym mamy też pewien problem, ponieważ ta nazwa pojawia się dopiero w tekście greckim w tłumaczeniu, natomiast w języku hebrajskim tam jest Jam Suf, czyli dosłownie jezioro, morze, bo to samo słowo w języku hebrajskim jest na te dwa określenia. Natomiast Suf to jest trzcina, to jest sitowie. Czy Morze Czerwone jest zarośnięte sitowiem? Jak ktoś z Państwa był nad Morzem Czerwonym w Hurgadzie, w Sharm el-Sheikh, sitowia tam nie ma. Natomiast są mniejsze zbiorniki wodne, jeziora w pobliżu dzisiejszego kanału Sueskiego, które sitowiem są porośnięte i niewykluczone, że to taki zbiornik wodny się rozstąpił. W jaki sposób? Dzisiaj są ci, którzy próbują, a może wiatr wiał silniejszy, a może jakieś trzęsienie ziemi, a może uskok i woda wypłynęła. Nic nam po takich poszukiwaniach, bo Biblia, bo Księga Wyjścia chce powiedzieć, stał się cud. To była interwencja boska. To Bóg chciał, żeby Hebrajczycy mogli z Egiptu wyjść, a Egipcjanie nie mogli ich dogonić.
1: A ja nie mam nic przeciwko temu, żeby akurat wiał wiatr, bo to Pan Bóg jest stwórcą przyrody i nie musi działać wbrew temu, co stworzył, ale to, co stworzył, idzie w sukurs jego woli.
2: To prawda, my chcemy dzisiaj znaleźć naturalne wytłumaczenie dla tych wszystkich cudownych wydarzeń, a cuda mają to do siebie, że trudno o naturalne wytłumaczenie. Ale idźmy dalej. Hebrajczycy wychodzą z Egiptu, przechodzą przez Morze Sitowia, czy Morze Czerwone, jak później jest określane w Biblii, i trafiają na pustynię. No i na tej pustyni nagle pojawiają się problemy. Bo okazuje się, że ta droga to wcale nie jest taka usłana różami, kwiatami, do tej ziemi obiecanej nie idzie się przez 3 dni i 3 noce.
1: Wręcz przeciwnie, ta skała, ta pustynia jest kamienista.
2: Jest kamienista, poza tym trudno o jedzenie na pustyni. I zaczynają narzekać, ach, jak to w Egipcie było dobrze, jak to jedliśmy tam. I zaczynają wymieniać, co się jadło w Egipcie, a tu tego nie ma.
1: A ja się idę o zakład, że często nie tylko patrzyli przez szyby, jak to ich panowie jedzą w Egipcie te wszystkie pyszności, bo przecież byli niewolnikami.
2: Mimo że byli niewolnikami, to coś tam im na te stoły spadało na pewno i nie były to tylko okruchy, ale cokolwiek jedli, było to lepsze niż to, czego mogli się spodziewać na pustyni. I nawet jeśli zakładali, że trochę ta podróż potrwa, no to nie spodziewali się chyba tego, że nie będzie nic do jedzenia i o to jedzenie trzeba zawalczyć. Ale okazuje się, że nawet nie trzeba o nie walczyć, bo Pan Bóg daje jedzenie i to nie za mało, nie za dużo, tyle ile potrzeba. daje mannę z nieba. W języku hebrajskim manna to manchu, znaczy dosłownie co to jest. Oni nie wiedzieli, co to jest, ale Pan Bóg daje tego jedzenia przez 6 dni w tygodniu, a 6 dnia daje podwójną porcję, żeby starczyło na szabat, bo w szabat, żeby nie musieli tego zbierać.
1: No właśnie, a ten Mojżesz, który no właśnie jest taki troszeczkę rozerwany pomiędzy tymi dwoma światami, on znalazł Boga na Synaju, więc ciągnie go jeszcze raz na ten Synaj, bo jego misja polega nie tylko na wyprowadzeniu fizycznym, ale na daniu drogowskazu narodowi wyzwolonemu.
2: Więc Mojżesz przychodzi z ludem pod górę Synaj, tam lud zostaje na dole, zakłada obozowisko, powstaje namiot spotkania, czyli miejsce, gdzie Izrael spotyka się z Bogiem, gdzie Mojżesz ma przystęp do Boga. Natomiast sam Mojżesz wychodzi na górę, na której wcześniej był, tam gdzie spotkał Boga w krzewie gorejącym. Wychodzi na szczyt tej góry, która jest no, miejscem świętym, nikt tej góry nie może się dotknąć i w tych wydarzeniach cudownych, takim jakim jest burza, grad, silny wiatr. No, w tym wydarzeniu Bóg objawia się ponownie i daje Mojżeszowi przymierze, które chce zawrzeć z Izraelem. Już nie z Hebrajczykami, ale z ludem Izraela.
1: No właśnie, ten lud Izraela nie pomny na to, co go czeka, że go czeka taka nagroda. Robi sobie bożka, więc Mojżesz się troszeczkę, że tak powiem, zdenerwuje. Musi iść na tę górę po raz kolejny. Byłeś na górze Synaj.
2: Wejście na górę Synaj nie jest takie proste, jak się wydaje.
1: Też byłam parę razy, a Mojżesz co najmniej 3, prawda? Raz sam i 2 razy po tablicy.
2: Może był jeszcze więcej razy. Może był tam i sam prorok Eliasz, który nazywa tą górę górą Choreb, górą Bożą. Ale wracając do Mojżesza, no wejście na górę Synaj nie jest łatwe. Może powiedzmy, porównując z innymi górami, to może nie jest też najtrudniejsze doświadczenie, bo czas wejścia na górę Synaj, jeśli ktoś jest sprawny, to jest około 3 godziny. 3, 3,5, w zależności jak tam sobie poradzi. Droga zaczyna się przy klasztorze, który znajduje się u stóp tej góry, klasztor świętej Katarzyny. To jeden z najstarszych chrześcijańskich klasztorów, które do dzisiaj nieustannie funkcjonują, zresztą bardzo ważny klasztor, ale o samym klasztorze pewnie by można mówić na naszym kolejnym spotkaniu. Musimy ruszyć w kierunku szczytu. Droga na początku wiedzie, bo nie jest dość wymagająca, jest równa, delikatnie się wspinamy do góry. To, co po drodze możemy mijać, to nieustannie przechodzące w górę i w dół wielbłądy i ich opiekunowie, czyli Beduini, którzy zamieszkują ten teren.
1: No właśnie, jak ktoś nie ma kondycji, to ten pierwszy odcinek może sobie pozwolić na wielbłąda. Mojżesz raczej nie miał takiej okazji.
2: Nie miał takiej okazji, bo nikt do góry inny nie mógł się zbliżyć. Nie wiem, czy wielbłądy wchodziły w ten zakres. W każdym razie Mojżesz wchodził samodzielnie, więc i my dzisiaj staramy się samodzielnie, ale po drodze Beduini mają swoje namioty. Można zatrzymać się na kawę albo na herbatę z miętą. Może to jest ważny aspekt, o którym się tak nie przychodzi w pierwszym momencie do głowy, ale na górę Synaj wchodzi się po ciemku, bo chcemy wejść na wschód słońca, a zatem całą drogę, którą pokonujemy do góry, pokonujemy w ciemności, w mroku.
1: I ten wschód słońca jest naprawdę niesamowity, dlatego że wydaje się, że... Znaczy nie tylko się wydaje, ale góra jest bardzo oddalona od jakichkolwiek ludzkich zabudowań, ale z tym wschodem słońca, z morzem, które jest niedaleko i pustynią, ciągną się też śpiewy muezinów, bo pierwszy poranny śpiew jest właśnie na wschód słońca, więc wszyscy, którzy wejdą na tę górę, widzą wschód słońca i słyszą towarzyszący śpiew muezinów, co jest doświadczeniem wręcz mistycznym, myślę.
2: Na szczycie góry Synaj znajduje się niewielki meczet i znajduje się także kaplica chrześcijańska, ale to wejście na górę Synaj i to doświadczenie wyjścia z mroku do światła, do jasności, to jest ta Pascha, tak jak biblijnie ją rozumiemy, przejście z ciemności do światłości, ze śmierci do życia, więc Pascha, ta Mojżesza, wyjście Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej zyskuje nowy wymiar oczywiście w przejściu Chrystusa. Pascha Chrystusa to przejście ze śmierci do życia i góra Synaj jest tego pięknym doświadczeniem, bo faktycznie wychodzi się z ciemności, z mroku do pięknego blasku wschodzącego słońca.
1: Dokładnie tak. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa ma okazję, miałby okazję, bo niech sobie stworzy okazję i chciałby taką podróż na Synaj odbyć, to ja jestem gorącym tego orędownikiem i bardzo do tego zachęcam. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za to, że wysłuchaliście już kolejnego naszego Ucha Jagiellnego i dziękuję za to, że współtworzycie Ucho Jagiellne dzięki temu, że jesteście naszymi patronami. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Ucho Jagiellne.

0: To zespół YouTube. Za 2,5 minuty będzie godzina 19 i przeniesiemy się do Watykanu.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To Pan Jezus mówi świetnie. Zwijaj kantorek i come on.
3: Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia.
4: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w

0: Szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
3: Tu Radio Warszawa, jesteśmy w Warszawie i okolicach na 106,2 FM, a na całym świecie na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 19.
4: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
5: Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chcę głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa: podnieście oczy. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
6: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
5: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
7: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
5: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Awila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności można przemyśleć wszystko na nowo.
8: Ignacio de Loyola.
7: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
8: No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles.
5: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i będzie to wieczór dość ciepły. Nad ranem 13 stopni będą pokazywać termometry. W tym momencie także dość ciepło, choć wilgotno, 22 stopnie w Warszawie i w okolicach. Jutrzejszy dzień będzie podobny do dzisiejszego. Jest niewielka szansa na opady deszczu, ale będą przelotne. Temperatura maksymalna 25 stopni. Prawie 5 minut po godzinie 19, sobotni wieczór w Radiu Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry. Sobotni wieczór to i muzyka, która na ten czas będzie właściwa, czyli my, Jennifer Page i Paweł Domagała, ale w tej godzinie zajrzymy też do miesięcznika Różaniec, bo rozpoczął się czerwiec, zatem i nowy numer tego miesięcznika jest.

Paweł Domagała i nic tu po mnie za 15 minut po godzinie 19. Diecezja warszawsko-praska ma 9 nowych kapłanów i wiemy już, gdzie będą posługiwać. Ksiądz Marek Dąbrowski, jego pierwsza parafia to będzie parafia świętego Michała Archanioła w Warszawie Grodzisku. Ksiądz Paweł Golec będzie posługiwał w Radzyminie w parafii świętego Jana Pawła II. Ksiądz Bartosz Jarząbek w Mińsku Mazowieckim w parafii świętego Jana Chrzciciela. Ksiądz Mateusz Kowalski w Warszawie w parafii świętego Benedykta, ksiądz Maciej Rafalski na Brudnie w parafii świętej Faustyny, ksiądz Jakub Stolarski w Józefowie w parafii świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Kamil Szelest w Wiązownie w parafii świętego Wojciecha biskupa i męczennika, ksiądz Wojciech Wielądek w Duczkach w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a ksiądz Ireneusz Kazimierz Zawadzki na Targówku w parafii Chrystusa Króla. Zatem to pierwsze parafie neoprezbiterów, którzy zostali dziś wyświęceni w katedrze warszawsko-praskiej z rąk biskupa Romualda Kamińskiego. Cała ta mapa i wszyscy neoprezbiterzy wraz ze zdjęciami na naszym Facebooku radiowym. Zapraszam, Facebook Radia Warszawa, tam wszelkie te informacje, które właśnie teraz przekazałem, można na spokojnie sobie przeanalizować.

0: Lekki niedosyt, ale przede wszystkim duma z historycznego sukcesu. Tak kibice podsumowują występ tenisistki Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Choć reprezentantka Polski przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, to w strefie kibica do końca panowała atmosfera sportowego święta. Fani podkreślają, że Polka dała z siebie wszystko, a o wyniku zdecydowało głównie ogromne zmęczenie całym paryskim maratonem.
1: Trochę niedosyt, ale to, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
2: Maja wydawała się już po tych 8 meczach, myślę, że dosyć mocno zmęczona. Natomiast wynik nie pokazywał jakiegoś ogromnej przewagi. Dała wszystko z siebie.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że był finał.
4: Jest lekki niedosyt?
3: Niedosyt jest, ale trzeba przyznać szczerze, że Andrzejewa była dzisiaj lepsza. Myślę, że pod wieloma aspektami. Miała lepszy serwis, broniła top spinowe piłki.
0: Maja Chwalińska jako pierwsza w historii French Open przeszła drogę od kwalifikacji do finału, więc i tak na kartach historii światowego tenisa zapisała się na tym numerze jeden, jeśli chodzi o tę statystykę.

0: twoim smutnym sercu tkwi.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Dobrze słuchać.

0: Piękna pogoda, ale to też odpowiedzialność, bowiem ta piękna pogoda zachęca nas do tego, żeby czas spędzać nad wodą, a nad wodą trzeba zachowywać się w sposób bezpieczny. Od początku kwietnia w Polsce utonęło już 65 osób. Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Rodziewicz podkreśla, że należy wybierać kąpieliska strzeżone i dodaje, że amatorom wypoczynku nad wodą często brakuje umiejętności pływackich, ale także przygotowania. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
1: Większość z nas uważa, że o, jest sezon, woda ciepła, czerwiec, no to skaczemy. No przecież 5 lat temu przepłynąłem tam na tamtą wyspę i z powrotem, a to było 5 lat temu. Ostatnio byłem na basenie w ubiegłym roku we wrześniu, mamy już prawie 9 miesięcy przerwy i raptem wchodzę do jeziora i chcę pokazać swoim dzieciom, swojej dziewczynie, swojej narzeczonej, a tutaj generalnie rzecz biorąc brakuje ludziom kondycji.
0: Ratownicy i lekarze niezmiennie przestrzegają przed piciem alkoholu, przed wejściem do wody i polecają też treningi w basenie, by przygotować się do sezonu pływackiego pod chmurką.

0: be. Za 20 minut będzie godzina 20. Teraz Ewa Pietrzak i jej gość wspólnie porozmawiają o nowym numerze miesięcznika Różaniec.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Różaniec.
2: Najnowszy numer miesięcznika formacyjnego Różaniec, a to oznacza, że jest z nami siostra Klaudia Loretanka. Szczęść Boże, siostry.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
2: A na okładce jest właśnie ona, prawda? Niejednokrotnie o Paulinie Jericho wspominaliśmy, 200 lat żywego Różańca, przepiękna okładka. I siostro, chyba, no nie pamiętam od kiedy nie ma na okładce Matki Bożej, prawda?
3: Chyba, najczęściej jest Matka Boża, tak. Ale chyba na okładka numeru świątecznego chyba też był Pan Jezus. Ale najczęściej Matka Boża, no ale taka okładka jak teraz, jak tutaj Pani wspomniała, jest no cudowna. Chyba wszystkim się podoba, z tymi osobami, z którymi rozmawiamy, to wszyscy mówią, że jest naprawdę piękna. No właśnie, Paulina, która rozpoczęła wspaniałe dzieło, które trwa, które pomaga, które prowadzi.
2: Uwaga, na samym początku, na stronie 4 mamy podobną treść, która dotyczy także błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Cytuję, święci nie rodzą się idealni, są kształtowani przez własne wybory.
3: No właśnie, to mamy taki artykuł księdza Robaszkiewicza. Tytuł też jest taki troszkę dziwny, bo może buntowniczka z Dionu, ale właśnie autor tutaj opisując i przybliżając nam postać właśnie Pauliny Jericho, tej, która rozpaliła tą modlitwą różańcową cały świat, tak to możemy powiedzieć, ukazuje ją jako taką zwykłą, normalną kobietę, dziewczynę, dziecko, kobietę z takimi normalnymi, zwyczajnymi, można powiedzieć, cechami, nieidealną, ale jako człowieka, który w pewnym momencie swojego życia dostrzega to, co jest istotne i chce zmienić swoje życie. Tutaj ten tytuł, taki buntowniczka, właśnie może być troszeczkę taki kontrowersyjny, ale no właśnie, Paulina była taki, miała taki charakter, możemy powiedzieć dzisiaj mocny, konkretny. W dzieciństwie też mogła się, jak autor pisze, czasami nawet zdenerwować. Taka zwykła, normalna dziewczyna, ale która no właśnie, po kiedy doświadczyła takiej Bożej obecności, miłości sama, chciała właśnie ją jakby przelać na innych i mówić o tej miłości, a przede wszystkim no właśnie jeszcze ratować duszę.
2: A dlaczego błogosławiona Paulina Jericho jest właśnie siostrze bliska?
3: Właśnie dlatego, że była taka naturalna, ale też, że była bardzo konsekwentna w swoim postępowaniu, w tym, co robiła. No jej życie było naprawdę, jak to się mówi, nie było usłane różami, bo było wiele cierpienia, niezrozumienia. Na końcu była właściwie opuszczona, umarła właśnie w odosobnieniu, jako żebraczka nawet, bo tak to się stało, a jednocześnie cały czas w tych wszystkich sytuacjach szukała Pana Boga i Go odnajdywała. Nie tylko właśnie w tym, co było takie łatwe, przyjemne, ale również właśnie w tym cierpieniu, w opuszczeniu odnajdywała to, co właściwie chyba jest w życiu najważniejsze, no właśnie miłość Pana Boga do człowieka, umocnienie, wiarę, nadzieję.
2: Drodzy Państwo, to nas także zainteresuje. Na stronie 7 serce poruszone losem świata, o czym napisała siostra Emanuela Stachurska. Siostro, o co chodzi? Jak to tłumaczyć? 4 lata apostolskiego milczenia. Tyle potrzebowała czasu, żeby przygotować się na spotkanie z tajemnicą serca Pana Jezusa?
3: To już troszeczkę tutaj właśnie wspomniałam, że droga Paulina, życie Pauliny i droga jej życia była właśnie szczególnie wtedy, kiedy założyła te wielkie dzieła, które trwają do dzisiaj, między innymi właśnie Żywy Różaniec, że to nie były łatwe czasy, bo te dzieła były bardzo poddane próbie. Na przykład no właśnie założyła Żywy Różaniec, ale było wielu przeciwników, prawda, tej modlitwy, która miała być właśnie jakby dostępna dla wszystkich, bo ona podzieliła ten różaniec na te dziesiątki, prawda, że jedna osoba odmawia tylko dziesiątkę, żeby no właśnie jak najwięcej osób mogło w tej modlitwie uczestniczyć. A to się nie podobało i nawet władzom kościelnym, która była bardzo też przeciwna, ale Paulina była właśnie zawsze taka szczera i prosta, poddana temu, co Kościół mówi i w końcu okazało się, że no właśnie to dzieło, które stworzyła, jest ważne, przynosi przede wszystkim owoce i to dzieło jest otwarte dla wszystkich i na wszystkich. Więc tutaj te wszystkie przeciwności jakby nie zniechęcały jej, tylko jakby jeszcze umacniały w tym i utwierdzały, że że te dzieła są właściwe, dobre.
2: Polecamy, drodzy Państwo, również ten tekst, a poza tym jest, ja powiem tak, unikatowa rozmowa z krewną błogosławionej Pauliny Jericho na stronie 10. Studnia pełna złota i Paulina, jak to święta osoba pełna ufności, dała się też niestety oszukać, prawda?
3: Tak, tutaj ta rozmowa z krewną Pauliny, z panią Anną Darcourt, też jest fantastycznym tekstem, ale ja tutaj też pragnę powiedzieć, że pani Anna Darcourt będzie obecna na tych uroczystościach, które będziemy obchodzić w Częstochowie 5 i 6 czerwca.
2: Górze, tak? Mhm.
3: Tak, i też tam da świadectwo. To jest krewna, która już w szóstym pokoleniu ze strony siostry Pauliny i właśnie opowiada tutaj o tym, jak odkrywała Paulinę, bo może na początku jakoś tak nie do końca znała jeszcze może w młodości swojej, ale później, kiedy zamieszkała w Lyonie, bardziej poznawała osobowość właśnie Pauliny, dzieła, dołączyła do komisji, która zajmowała się tutaj Pauliną, wstąpiła do Stowarzyszenia Przyjaciół Pauliny Jericho. Też powiedziała takie, właśnie tytuł tego artykułu, Studnia pełna złota. Skąd on się wziął? Bo Paulina była też taką osobą bardzo wrażliwą na biedę i na potrzeby innych ludzi. Tak była wychowana w domu, w rodzinie i kiedyś powiedziała, że gdyby miała studnię pełną złota, to brałaby z niej pełnymi garściami, by rozdać je ubogim, aby na świecie nie było już biednych. Więc tutaj właśnie te słowa pokazują, jaką wrażliwość miała Paulina i właśnie jaką osobowość, jak była bardzo otwarta na drugiego człowieka. To właśnie podkreśla tutaj pani Anna Darcourt w tym swoim wywiadzie.
2: Siostro, to może jeszcze przeskoczymy na stronę 30, tak? I mamy, uwaga, inną pobożną kobietę. Ciekawe, czy to jest prawda, bo ja słyszałam, że oprócz tego, że to jest patronka Żywego Różańca, to także patronka, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, Święta Filomena.
3: Święta Filomena jest, tak. Święta Filomena jest patronką Żywego Różańca, ale też jest świętą, dzięki której Paulina została uzdrowiona. Paulina chorowała, udała się w pielgrzymkę do sanktuarium, do świętej Filomeny i właściwie nie było jakby szans na uzdrowienie, a byłam, tak można, wszyscy mówili, jest umierająca, prawda? Natomiast, no właśnie, ten cud uzdrowienia w Mugano się zdarzył w 1835 roku, w dniu rocznicy świętej właśnie siostry, świętej Filomeny. I no cud, no fantastyczny, gdzie Paulina odzyskuje zdrowie, czyni właśnie ją Filomenę tą orędowniczką właśnie tego swojego dzieła i patronką. A to jest męczennica z pierwszych wieków w ogóle. Właściwie była przez wieki zapomniana, potem przy jakichś pracach remontowych właśnie odkryto grób, szczątki. Zaczęły się, no właśnie, różne cuda, takie właśnie dziwne rzeczy, nadzwyczajne rzeczy, uzdrowienia. No taka jest historia Filomeny.
2: Drodzy Państwo, ja tylko jeszcze taka na koniec przypominajka. Zastanawiam się, jak to robił błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, bo widzimy w, już mówię, miesięczniku Różaniec, tytuły pism, jakie były wtedy wydawane. Mamy oczywiście Anioła Stróża, mamy Kółko Różańcowe, mamy Przegląd Katolicki, Polak Katolik, Posiew,
3: tak,
2: i
3: Anioł,
2: tak dalej.
3: Stróż, Posiew.
2: Kiedy, jak, w jakiś sposób. Więcej o tym m.in. ojciec dr Andrzej Bielat, dominikanin, zelator Królestwa Polskiego. Piękny tytuł.
3: Tak, ale tutaj właśnie zelator Królestwa Polskiego. Na zdjęciu mamy właśnie ukazane, no właśnie, jakie pisma ksiądz Kłopotowski wydawał, ale tu artykuł ojciec Bielat koncentruje się właśnie na tym kółku różańcowym. Przy okazji właśnie tego kółka różańcowego, wydając właśnie gazety, tę prasę, między innymi też właśnie w kółku różańcowym, zawsze uwrażliwiał na to, co to znaczy być właśnie Polakiem, jak dbać o wartości moralne, jak kształtować swój charakter, co jest dobrem, co jest złem. Tak naprawdę bardzo mocno i konkretnie nazywał zło złem i mówił, że Polak, który wierzy, Polak katolik, nie może na to pozwalać, że musi bronić właśnie ojczyznę, ale musi bronić też dobra i prawdy w sobie.
2: Polecamy, drodzy Państwo, najnowszy numer miesięcznika formacyjnego Różaniec. Była z nami siostra Klaudia, Loretanka. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
3: Szczęść Boże.

0: Taylor Swift kończy naszą muzyczną podróż w tej godzinie. Za dwie minuty będzie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
3: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru.

0: reklamie.
1: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Wybiła godzina 20.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: 22 stopnie teraz w Warszawie, zatem bardzo ciepły wieczór. 22 także w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim i Mińsku Mazowieckim. O stopień chłodniej w Pruszkowie, Legionowie i Otwocku. Dzisiejsza noc także ciepła, temperatura obniży się nad ranem do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, po południu może lokalnie popadać przelotny deszcz, a i burza nie jest wykluczona.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Minuta po godzinie 20 to nasze wieczorne spotkanie w Radiu Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jarek Wydra, dobry wieczór. Już niebawem audycja Księga, na którą zapraszają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Przed 21 wysłuchamy wiadomości z życia Kościoła, a ta sobota obfitowała w wydarzenia w Kościele. O 21 będziemy transmitować apel jasnogórski z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wysłuchamy także Ewangeliarza na jutro, a o 21.30 będziemy prosić o Państwa telefony, dlatego że będziemy wspólnie modlić się różańcem. Będą Państwa intencje. A o 22.00 ponownie Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem. Audycja, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych słuchaczy. Tak przedstawiają się nasze propozycje na wieczór w Radiu Warszawa, ten sobotni. Eurythmics i Aden Foyer. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Prawie 10 minut po godzinie 20.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: W dzisiejszej Ewangelii padną słowa Jezusa, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wywraca to wszystko, jak to się mówi, stolik do góry nogami.
3: Tak, i przede wszystkim, co należy mocno podkreślić, daje nam nadzieję, zwłaszcza nam obu, którzy tu siedzimy. Bo to znaczy, że pomimo naszej kondycji możemy być wybrani i możemy być zwycięzcami.
2: Ale w ogóle o co chodzi? Bo tu jest mowa o powołaniu grzeszników, a nie sprawiedliwych, ale to powołanie to nie jest uszczęśliwienie, uratowanie przed potopem, osadzenie w dworku z kolumnami przy kominku. To nie jest wysłanie na wycieczkę nad morze, tylko to jest powołanie. To co?
3: Przede wszystkim zaproszenie do relacji. Zaproszenie do tego, żeby przyjść do Jezusa i pójść za Jezusem. I dać się Mu poprowadzić i w pewnym momencie też posłać tam, gdzie On chce. To jest ważne. On jest suwerenem. My nie musimy wiedzieć gdzie, dokąd i kiedy. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wejść w relację. A wszystko się dalej dzieje.
2: No i dziś będziemy pewnie ten stolik wywracać naszych przekonań różnych. Czytając Pismo Święte, zaczynamy od czytania z księgi proroka Ozeasza, rozdział 6, wersy od 3 do 6.
4: Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
2: W tym czytaniu jest taka scena wskazująca na to, że z jednej strony przyjście Pana jest pewne jak poranek, no nie ma siły, nawet śpioch w końcu się obudzi, a z drugiej strony Efraimie, Judo, miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu, czyli po prostu się rozsiewa i znika.
3: No, zderzenie świętości Pana Boga, prawda, z naszą kondycją, z naszą grzesznością, tak, z naszym lenistwem, gnuśnością, z naszym takim notorycznym, prawda, ignorowaniem Pana Boga w naszym życiu. To jest takie doświadczenie, myślę, że wspólne ludzkości w każdym pokoleniu. Czyli to, od czego zaczęliśmy, tak? Czy ta grzeszność nasza.
2: Ale jemu to nie przeszkadza, czy przeszkadza? Nie wiem, czemu to przeszkadza.
3: No, Pan Bóg czuje się w jakiś sposób no zraniony, byśmy powiedzieli, tak? Można tak powiedzieć, tak? Zraniony tą małością tej naszej miłości, tym, że my się mało angażujemy w relacje z Nim, że mało Mu się pozwalamy zbawiać, przemieniać, kształtować. On daje nam deszcz, prawda? Przychodzi do nas, a my tak, prawda, no czasami Mu łaskę robimy, że Go zauważymy. Więc no, to boli, bo miłość chce być kochana, to klasyk powiedział. I dlatego Pan Bóg nie przestaje
2: ciosać,
3: tak, żeby po prostu skruszyć może tą skorupę, która taka zatwardziała jest i się nam do tego miękkiego serca, mięśnia, ośrodka naszej miłości, którą Pan Bóg nam dał, dogrzebać. No,
2: żeby ciosa się najczęściej siekierą.
3: Tak, jakiejkolwiek firmy by ona nie była. Ważne, żeby była ostra. Można była ostra, bo wtedy jest to tak, że jest to skuteczne, tak? Tępa siekiera, no to może więcej szkody narobić niż pożytku. A Pan Bóg wie, w jaki sposób nas ciosać. Wie, w jaki sposób do nas podejść. Wie, w które miejsce dotknąć, żeby nas zatrzymać. żeby nas jakoś tak pociągnąć ku sobie.
2: On tutaj mówi, że ciosał przez proroków, czyli po prostu przesyła ludzi. Wokół świat nas ciosa. Ludzie przychodzą i coś mówią, dają swoje świadectwo, stawiają nas w dziwnej sytuacji na przykład. My słyszymy nagle coś, coś nas olśniewa. Jest jakieś słowo, które nas coś zmienia, prowokuje, denerwuje.
3: Oby. Bo o to chodzi. No, Słowo Boże, wiemy, jest żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne. No, chyba, że ktoś się już naprawdę uprze, żeby nie dać do siebie dotrzeć Panu Bogu, no to na taki upór to nawet i Pan Bóg nic nie poradzi. Ale no, takiej postawy się wyrzekamy, takiej postawy nie chcemy. Więc jeżeli jest w nas chociażby trochę tej otwartości na to, z czym Pan Bóg do nas przychodzi, czyli na to słowo prorocze, które wypowiadane jest, tak jak Pan powiedział, nie tylko przez samo Pismo Święte, ale przez drugiego człowieka, przez okoliczności naszego życia, w których żyjemy, przez różnego rodzaju doświadczenia, które czasami nas zatrzymują w naszym pędzie nie wiadomo dokąd i każą zastanowić się nad tym, co robimy i dokąd zmierzamy. To są wszystko elementy, przez które Pan Bóg chce otwierać nas na swoją miłość.
2: I dopiero kiedy nas już ociosa, to możemy załapać, że miłości pragnę nie krwawej ofiary, bo ci, którzy są jak ta chmura o poranku, po prostu mgiełka, która się unosi, znika szybciutko, to nawet nie chodzi o to, że im jest wszystko jedno. Pewnie też. Ale to są też tacy, którzy myślą, że jak wszystko zrobią, to już mają załatwione. A tu jest powiedziane, miłości pragnę nie krwawej ofiary. Ojej, ja bym to dzisiaj nad każdym wejściem do kościoła wypisał.
3: I może warto byłoby zasugerować, co niniejszym czynimy. Bo to jest ważne, bo my podchodzimy do Pana Boga jak do takiej listy zadań, które trzeba wypełnić. Tych przykazań, które ja muszę odhaczyć, że to zrobiłem, tamto zrobiłem, tu jestem poprawny. I zatrzymujemy się na tym takim poziomie poprawności, spełniania wymagań. A zapominamy o istocie tego wszystkiego, czyli o miłości.
2: Ale nie da się miłości zapisać na liście obowiązków.
3: Nie da się, no bo miłość jest aktem woli. Czyli ja muszę chcieć. Chcieć czego? Chcieć dobra. Bo miłość jest pragnieniem dobra. Więc chcieć też dobrze dla Pana Boga. Nie tylko dla siebie, ale chcieć kochać Pana Boga, to znaczy, że chcieć, żeby moje życie przynosiło dobro samemu Panu Bogu. To jest niesamowita myśl.
2: Są takie różne trudy. Trudem pewnie jest, bo tutaj mamy dwie sytuacje. Jedna to jest taka, kiedy ktoś jest daleko w ogóle od Boga, bo w ogóle się oddalił, na przykład prowadzi życie, powiedzmy sobie w cudzysłowie, niemoralne, tak? Jest daleko w ogóle od Kościoła, tam nie zagląda, jemu się Kościół kojarzy z czymś opresyjnym. I drugi to jest taki, który jak dwóch synów w przypowieści o synu marnotrawnym. I drugi to jest taki, który jest takim legalistą, wszystko robi co trzeba i czeka, aż w końcu mu skapnie spadek na głowę i będzie wtedy szczęśliwy i spokojny. I to są takie dwie sytuacje. Jedna to jest ta miłości pragnę niekrwawej ofiary, a druga sytuacja, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest pytanie też o naturę grzechu. Co jest grzechem większym? Czy to, że jestem zimny i odkreślam to, co muszę zrobić, czy to drugie, że po prostu poszedłem w ogóle daleko od Kościoła i wszystko jedno. Coś tam kołaczę, ale lepiej nie podchodzić, bo wtedy bardziej kołaczę.
3: Myślę, że nie ma sensu tutaj stopniować grzechów. Mhm. Wiemy, że największe przykazanie, pierwsze przykazanie dotyczy relacji z Bogiem, dotyczy miłości Boga. Tak? Więc Bóg pragnie miłości i kiedy tej miłości Mu nie okazujemy, nie dajemy Mu tej miłości, nie dajemy Mu siebie, no to jest największy problem i Pana Boga, i nasz, przede wszystkim nasz problem. Bo przecież my Panu Bogu niczego nie dodamy, pozwalając się Mu kochać i odpowiadając na Jego miłość swoją miłością, nawet jeżeli jest mała. To my jesteśmy w potrzebie. To my jesteśmy w potrzebie. Kochając Pana Boga, my na tym zyskujemy. My jesteśmy wypełnieni mocą. My jesteśmy wypełnieni światłem. My zaczynamy doświadczać tego, że nasze życie jest spełnione, jest pełne, że ma sens. Więc Bóg nas kocha po to, żeby nas uszczęśliwiać. Ta miłość Pana Boga chce nas uszczęśliwiać. No. I im bardziej pozwalamy się Mu kochać, tym tego szczęścia będzie w naszym życiu więcej, jest więcej.
2: Za chwilę przeczytamy fragmenty z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 4, wersy od 18 do 25.
1: Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić to, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie i policzone nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
0: Dziś mówimy o powołaniu. O tym też, co to znaczy być powołanym, prawda? O tym będzie jeszcze w Ewangelii. Ale Abraham jest tym, który został powołany, ba, poszedł i bardzo długo czekał. To taka próba była, prawda?
2: W ogóle długo czekał na powołanie. Miał 75 lat, kiedy Pan Bóg objawił mu się, zapraszając go do kolejnego etapu w jego życiu, zapraszając do tej przygody. Powiedział, wyjdź i pójdź do miejsca, które ci ukażę i dam ci potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. I potem rzeczywiście, zanim ta obietnica Boża się wypełniła, minęło 25 lat. Miał stówę, kiedy urodził się mu syn obietnicy, czyli Izaak. Pan Bóg zaprosił Abrahama do tego, żeby poszedł za nim po to, żeby Bóg mógł się mu objawić, żeby mógł się mu dać poznać, ponieważ wiemy, że Abraham nie znał Boga. To pochodził z kraju pogańskiego, w ogóle ludzkość, można powiedzieć, zapomniała o tym, że Bóg jedyny istnieje, więc Bóg postanowił objawić się, przypomnieć się ludzkości, zaczynając właśnie od budowania relacji z Abrahamem. I do tej relacji go zaprasza. I Abraham idzie. Można z jednej strony powiedzieć, że niewiele miał do stracenia, ponieważ w sumie jedyne, co on oczekiwał w tym momencie, to śmierć. A Pan Bóg powiedział, ja jestem źródłem życia, mam dla ciebie inny plan. Nie mam dla ciebie planu, żebyś umarł, tylko chcę, żebyś żył, żebyś żył pełnią życia. I ja ci tą pełnię dam, ale mówi, wyjdź z tego, w czym obecnie jesteś. I ten pierwszy krok był ważny, to był taki krok w ciemność. Krok, który rozpoczął długie życie Abrahama z Bogiem. W czasie tego życia Abraham odkrywał miłość Pana Boga, uczył się mu coraz bardziej ufać. Miał oczywiście chwilę upadków, chwilę wątpliwości, co wyraźnie, kiedy sobie czytamy Księgę Rodzaju, widać. Nie mógł się tego potomka doczekać. Nawet już tam z żoną i z Hagar postanowili Panu Bogu pomóc w wypełnieniu tej obietnicy, z czego wynikły same kłopoty i do tej pory trwają. Ale Pan Bóg się nie poddawał i cały czas tego Abrahama kształtował, cały czas motywował go do wiary, do ufania, pomimo wszystko, aż do tego niesamowitego aktu wiary, którego Abraham dokonał, kiedy miał zamiar złożyć w ofierze swojego syna na życzenie Pana Boga, tak, na górze Moria. To był rzeczywiście akt wiary, takiej wielkiej wiary, ale on był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej było prawie 40 lat życia Abrahama z Bogiem, wędrówki z Bogiem. I on znał już Boga i wiedział, że Bóg mu krzywdy nie zrobi.
0: No bo to się wydaje, że jak jesteśmy powołani, to od razu idziemy jak komandosi do akcji specjalnej odbijać zakładników. Albo udowodnić światu, że Bóg jest, poprzez złożenie swojego życia na stosie, albo przez coś innego. A tu jest zwykłe życie.
2: Tak. Zwykłe życie, zwykła codzienność przeżywana w jedności z Panem Bogiem, w oparciu o Jego moc, z takim pytaniem się, Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz, do czego Ty mnie zapraszasz. I ta droga powoduje rozwój w nas, wzrastanie, tak? posługa, czyli wypełnianie woli Pana Boga w codzienności, wypełnianie swoich zadań w jedności z Nim sprawia, że my też rozwijamy się, wzrastamy i w tych zadaniach, i w tych naszych umiejętnościach, i talenty większe odkrywamy, bo jakieś dary charyzmatyczne się w nas objawiają, kiedy my chcemy służyć Panu Bogu, budując Kościół, dając o Nim świadectwo. Ale wszystko to się dzieje właśnie dlatego, że pozwalamy się Panu Bogu prowadzić i ufamy Mu, starając się ciągle widzieć, do czego On nas zaprasza.
0: To jest tak napisane, to jest piękne. Abrahamowi zostało policzone to, że miał nadzieję, że ufał, że uwierzył, a nam będzie policzone to, że wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. Czyli tak naprawdę nasza cała zasługa naszej wiary to jest wierzyć w Jezusa i wszystko.
2: Cała zasługa to jest w ogóle wierzyć. No właśnie, wiara jest tą zasługą. Czyli nasza odpowiedź na to, co Pan Bóg nam o sobie objawia. To jest wiara. Odpowiadam Panu Bogu zaufaniem i chcę za Nim iść. My żyjemy w czasach, w których naprawdę jest tam o wiele łatwiej. Mamy to wszystko na tacy podane. Mamy 2000 lat chrześcijaństwa za sobą. Mamy Kościół, jego doświadczenie, tradycję Kościoła, świętą tradycję. Mamy Pismo Święte. Mamy sakramenty. Mamy dostęp do niesamowitego źródła łaski. I mamy jeszcze ten kraj chrześcijański, katolicki, polski, w którym ta wiara od pokoleń przekazywana jest niemalże z ojca na syna. Dzisiaj z tym jest dużo gorzej. Ale mamy ogromny potencjał, ogromne obdarowanie i chodzi o to, żebyśmy to podejmowali, żebyśmy naprawdę wracali do relacji z Panem Bogiem. Zwłaszcza tym bardziej, im bardziej widzimy, że jesteśmy pogubieni, że to wszystko nie funkcjonuje tak, jak być powinno, tak jak nawet my byśmy chcieli, ale w ogóle obiektywnie wiemy, że to nie jest to, o co chodzi, to nam nie daje szczęścia, nie daje nam pokoju. To jest to zachęta do tego, żeby jednak wrócić do relacji z Panem Bogiem, żeby powiedzieć: Panie Boże, ja chcę pójść za Tobą, a nie przed Tobą, a nie zamiast Ciebie. To nie my mamy wskazywać Panu Jezusowi drogę, chociaż często tak czynimy i tak się modlimy i tak chcemy, żeby Pan Bóg był na nasze usługi i zrobił to, co my Mu tam powiemy, ale to nie jest właściwa droga, właściwy sposób, bo nie prowadzi do szczęścia. Droga do szczęścia to chodzenie z Jezusem, za Jezusem.
0: I to jest nasze powołanie.
2: I to jest nasze powołanie, podstawowe powołanie. Jesteśmy powołani do świętości, powołani do tego, żeby być w niebie. Powołani do tego, żeby być we wspólnocie, to co żeśmy sobie tydzień temu rozważali, we wspólnocie z Bogiem, z Trójcą Świętą, być w tej wspólnocie na wieczność. I realizujemy to podstawowe powołanie wspólne nam wszystkim, powołanie do świętości, realizując te różnego rodzaju takie doczesne powołania, tak? Drogi, którymi kroczymy, ale zawsze w jedności z Jezusem. Tak jak patrzymy tutaj na koniec tego dzisiejszego czytania z Listu do Rzymian, uwierzyć Jezusowi to uwierzyć w to, że wszystko to, co w moim życiu jest klęską, co jest porażką, czyli moje grzechy, moje nędza, konsekwencje grzechów, że to wszystko zostało zwyciężone przez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Że Jezus to wszystko uczynił po to, żebym ja nie musiał żyć jak niewolnik, nie musiał żyć w grzechu. Żebym nie musiał być nieszczęśliwy. Tak więc to źródło szczęścia jest w Jezusie. Dlatego, kiedy uświadamiam sobie, co On dla mnie uczynił, kim On dla mnie jest, to tym samym także uczę się rozpoznawać, jak Pan Bóg na mnie patrzy, jak ja jestem dla Niego ważny, jak cenny jestem w Jego oczach, jak wielką cenę On dla mnie, za mnie zapłacił po to, żebym ja mógł żyć życiem dziecka Bożego. Mógł żyć życiem człowieka, który już jest zbawiony, jak to święty Paweł lubił bardzo często mówić, który już jest święty. Już jest święty. Mam tą świętość dostępną przez sakramenty, przez Eucharystię. Zawsze wychodzę święty. I cieszmy się tymi momentami świętości. Cieszmy się tym, co Jezus dla nas uczynił.
0: Za chwilę posłuchamy głosu Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9, wersy od 9 do 13.
1: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
0: Pomyślałem teraz po tych słowach Ewangelii, że powołał nie sprawiedliwych, ale grzeszników. Może dlatego, że pragnie miłosierdzia, a nie ofiary, a grzesznicy są w stanie lepiej zrozumieć, czym jest miłosierdzie.
2: Zwłaszcza jeżeli są w stanie uznać swój grzech i przyjść z tym grzechem do Jezusa. Tak, to prawda. Człowiek, który doświadczył swojej nęty, swojej słabości, tego, że zostało mu to przebaczone, że został podniesiony, podźwignięty, uratowany, jest naprawdę bogatsze o to doświadczenie i ma o czym zaświadczyć wobec innych, wobec całego świata. Potrzebujemy doświadczenia Bożego miłosierdzia po to, żeby stawać się miłosiernymi dla innych, żeby to miłosierdzie nieść dalej. A miłosierdzie może przyjąć tylko i wyłącznie ten, kto uznaje swój grzech, kto uznaje swoją słabość.
0: A to nie jest tak, że wszyscy potrzebujemy miłosierdzia?
2: Zdecydowanie wszyscy potrzebujemy miłosierdzia.
0: Czyli chodzi tak naprawdę nie o to, czy jesteśmy grzesznikami też, ale chodzi o stan świadomości. Bo sprawiedliwi potrzebują tak samo jak grzesznicy, tylko o tym wiedzą po prostu grzesznicy, a sprawiedliwi być może nie wiedzą.
2: Znaczy, nie ma ludzi sprawiedliwych jako takich, tak? Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Może powiedzieć, że
0: mniej i bardziej świadomi grzesznicy.
2: Dokładnie. Im bardziej jestem świadomym grzesznikiem, tym bardziej jestem w stanie przyjąć miłosierdzie Pana Boga. Ono jest dane każdemu człowiekowi. Wręcz Kościół naucza, że na krzyżu Pan Jezus przebaczył wszystkie grzechy nam już wtedy. Ludziom, którzy byli przed Nim, byli pod krzyżem, prawda, i tam sobie różne rzeczy robili. I tym, którzy się jeszcze nie narodzili. Wszyscy mają już przebaczone grzechy. Ale trzeba to przebaczenie przyjąć. Trzeba po nie się niejako zgłosić. A przyjmujemy je, uznając, że potrzebujemy, że jesteśmy w potrzebie. Że jesteśmy grzeszni właśnie, że jesteśmy słabi. Czyli to przychodzenie, upokorzenie się przed Panem Bogiem, przyjście do sakramentu pokuty i pojednania, stawanie przed Nim w pokorze na modlitwie, czynienie rachunku sumienia. To są wszystko takie okoliczności, które sprawiają, że to miłosierdzie się na nas wylewa obficie. Bardzo obficie.
0: No to jest ciekawa historia, bo Mateusz to nie poszedł do spowiedzi do Pana Jezusa, tylko był kolaborantem po prostu. I Pan Jezus do niego przyszedł, do kolaboranta właśnie. Można powiedzieć do Volksdeutsche w jakimś sensie. Oczywiście niczego nie obrażam w tym momencie, natomiast coś takiego było, że przecież on pracował dla Rzymian, prawda?
2: Tak.
0: I zdzierał pieniądze z ludzi, z Izraelitów pobożnych.
2: Tak, ale przecież Pan Jezus przychodził także do innych ludzi. Ilu tam faryzeuszy się z nim spotkało, wchodzili z nim w relacje, w dyskusje, prawda? A niczego nie osiągnęli. Niczego nie osiągnęli. Ponieważ byli zamknięci na słowo prawdy. Myślę, że to, co Mateusza wyróżnia w tym układzie, to jest to właśnie, że on musiał sobie w pewnym momencie zacząć zdawać sprawę ze swojej sytuacji. Społecznej sytuacji, swojej relacji z Bogiem w odniesieniu do prawa Bożego, do przymierza. Być może te ludzkie względy, prawda, relacje, to, że jest odtrącony przez wszystkich innych, bo przecież nikt nie chciał mieć z nim do czynienia. To był też jakiś taki element, który powoli uświadamiał mu, że potrzebuje pomocy. I kiedy Jezus do niego przyszedł, stanął przy tej komorze celnej, no to jestem przekonany, że dla Mateusza to był moment, w którym doświadczył miłości. I dlatego poszedł.
0: No właśnie, tu jest napisane to mocne, wstał i poszedł za nim. To wszystko.
2: Tak jest. A wszystko, co dalej się dokonało, tak? To był początek, to ten pierwszy krok Abrahama. Wyjść i pójść. A reszta jest w rękach Pana Boga.
0: Został ewangelistą.
2: I apostołem. I świętym. Czyli jego życie zostało spełnione, osiągnął cel swojego istnienia. I to jest niesamowite, ale osiągnął go idąc za Jezusem, pełniąc jego wolę.
0: To ciekawe, bo przecież kiedy wychodził z tego swojego kantoru, to naprawdę kompletnie nie wiedział, czego się może spodziewać. Nie wiadomo, czy wcześniej coś o Jezusie wiedział, czy o nim nie wiedział. Nawet jeśli nie wiedział, to lepiej, bo oznaczało to, że poszedł po prostu za prostym impulsem serca. Mm-hmm. Był w stanie ze względu na ten impuls dokonać zmiany życiowej. Uwierzę.
2: Albo jeszcze dalej bym powiedział, nie tyle dokonać zmiany życiowej, ile otworzyć się na zmianę, której Jezus chciał dokonać w jego życiu. Ja bym te akcenty trochę tak przekładał, tak, że z mojej aktywności, z tego, co ja mogę i co potrafię, na to, co Jezus chce uczynić w moim życiu. Abraham, kiedy ruszał w drogę za Panem Bogiem, on również nie miał bladego pojęcia, czego się spodziewać. Każdy z apostołów, którzy szli za Jezusem, każdy ze świętych, którzy zdecydowali się za Nim iść, no nikt z nas, idąc przez życie, nie wie, czego się może spodziewać. My nie wiemy, co będzie jutro.
0: Czyli ci, którzy nie mają bladego pojęcia, mają, jak to powiedzieć, najwyższe kompetencje.
2: No coś takiego, tak? Jest takie żartobliwe powiedzenie, że jeśli chcesz Pana Boga rozbawić, powiedz mu o swoich planach, tak? No, my sobie różne rzeczy planujemy i oczywiście dobrze, że mamy plany i dążymy do jakichś, stawiamy sobie jakieś cele i staramy się je zrealizować, bo to też stymuluje nasz rozwój. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy za cel swojego życia postawili sobie osiągnięcie świętości. To wtedy wszystkie te doraźne, doczesne cele, które sobie stawiamy, one będą podporządkowane temu najważniejszemu celowi, będą mnie do tego celu zbliżały i też będę je realizował. I nie będę w nich szukał siebie, ale szukał Boga. I nie będę próbował ciągle zagarniać do siebie i budować pomnika swojej własnej pychy, ale będę starał się, naśladując Jezusa, czynić dobro wokół siebie, dzielić się tym, co Pan Bóg mi dał.
0: Pójdź za mną. No, każdy słyszy te słowa inaczej?
2: Każdy będzie je zawsze rozumiał w kontekście swojego własnego życia. Myślę, że najczęściej je odnosimy do powołania do życia kapłańskiego czy konsekrowanego. Ale ponieważ przypuszczam, że tutaj wśród słuchaczy nie ma zbyt wiele osób żyjących w kapłaństwie, a może są te, którzy są powołani, a jeszcze nie odkryli tego powołania, to jak najbardziej może to słowo będzie takim poruszeniem, żeby pójść do seminarium albo pójść do jakiejś wspólnoty zakonnej. Ale każdy z nas, żyjący samotnie, żyjący w małżeństwie, będący w stanie wdowieństwa, czy będący dzieckiem, czy uczniem, czy studentem, każdy z nas te słowa Jezusa powinien usłyszeć jako zaproszenie do relacji z Nim. Bez względu na to, co później się jeszcze w życiu wydarzy, jaką drogą będziemy kroczyli, jak ono będzie wyglądało. Bo Jezus chce, żebyśmy szli za Nim i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w życiu konsekrowanym, i w życiu samotnym, i w życiu wdowy.
0: To jest taki paradoks, Boży paradoks, że jeżeli nasze życie być może jest po ludzku słabe i nam to nie idzie, i jesteśmy zakręceni, zagubieni pewnie, i może w kropce, to Pan Jezus mówi świetnie. No to zwijaj kantorek i come on.
2: Tak jest. To jest konkret. Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia. Ten styl życia jest opisany nam na kartach Ewangelii, jest ukazany nam w świadectwie świętych. Jest to życie człowieka, który wybierając Jezusa, ogłaszając Go Panem swojego życia, stawiając Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, czy ucząc się, starając się stawiać Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, powoli coraz więcej spraw odnosi do Jezusa. I dlatego odnosząc je do Jezusa, doświadcza tego, że Jezus w tym wszystkim jest obecny, że Jezus podpowiada, pokazuje drogę, zachęca, stymuluje. No, pomaga przekraczać te różnego rodzaju ograniczenia, pomaga się nawracać, pomaga przebaczać, pomaga miłować, pomaga wypełniać swoje obowiązki, zadania. Bo jest z nami jako nasz brat, jako nasz przyjaciel, jako ktoś, kto jest nam bliski, kto nas rozumie, komu na nas zależy.
0: Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, powiedział Pan Jezus i to jest do nas. Bardzo Państwu dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wesprzeć powstawanie tych audycji, to serdecznie zapraszam. Strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj Nas. Zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Z perspektywy tych 8 lat jest widoczne bardzo mocne dzieło Boże i z takim błogosławieństwem Bożym. Ja tylko jestem takim narzędziem, który, mogę powiedzieć śmiało, wykonuje polecenia Pana Jezusa.
2: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Za 6 minut będzie godzina 21.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. W poczet błogosławionych Kościoła katolickiego włączonych zostało dziś 9 salezjanów męczenników, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki. Błogosławieni Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Franciszek Miśka, Ludwik Mroczek, Włodzimierz Szembek, Jan Świerc i Kazimierz Wojciechowski. To polscy kapłani i wychowawcy, którzy zginęli w niemieckich nazistowskich obozach zagłady Auschwitz i Dachau w latach 1941-1942. Dekret o ich męczeństwie 24 października 2025 roku zatwierdził papież Leon XIV.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: 9 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło dziś święcenia prezbiteratu. Mszy świętej w katedrze warszawsko-praskiej przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Wierzę, że najważniejszym moim zadaniem jest nieść dobrą na winę, wskazał neoprezbiter ksiądz Kamil Szelest.
7: No na pewno jest dużo wyzwań w dzisiejszym Kościele, tak sądzę, żeby jakoś nieść ludziom tą Ewangelię, szczególnie tą Ewangelię pokoju Chrystusa i miłosierdzia.
5: Jak przypomniał biskup Romuald Kamiński, formacja i rozwój duchowny są stałym udziałem kapłana.
8: Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie.
5: Tegoroczni neoprezbiterzy reprezentują parafie z Warszawy, Legionowa, Ząbek, Pułtus, Karajszewa, Wólki Mińskiej i Janówka I. Neoprezbiterzy otrzymują też dekrety do pracy duszpasterskiej w parafiach. Na polach lednickich trwa 30. ogólnopolskie spotkanie młodych Lednica. To jubileuszowa edycja wydarzenia. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem Genezis, rozumianym jako źródło i nowy początek. Program obejmuje modlitwę, konferencje, warsztaty tematyczne, strefy spotkań i wsparcia, a także obecność duszpasterzy, sióstr zakonnych i terapeutów. Centralnym punktem dnia była wieczorna msza święta na polach lednickich. Zwieńczeniem spotkania będzie uroczyste przejście przez bramę Rybę, symbolizujące dla wiernych wybór Chrystusa i odnowienie wiary.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Madryt, Barcelona i dwie z Wysp Kanaryjskich to cele podróży apostolskiej papieża Leona XIV. Ojciec Święty rozpoczął dziś 7-dniową pielgrzymkę do Hiszpanii. Papież wygłosił przemówienie w Pałacu Królewskim w Madrycie. Leon XIV wezwał światowych przywódców, by nie dzielili swoich elektoratów w celu zdobycia popularności. Zaplanowano też odwiedziny Centrum dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Caritas, a także wieczorne czuwanie z młodzieżą. W kolejnych dniach papież odwiedzi m.in. Bazylikę Sagrada Familia w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego. Jutro przypada 19. Święto Dziękczynienia. Centralne uroczystości odbędą się w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. O szczegółach opowie Artur Chmielewski.
9: Jak podkreślił na antenie Radia Warszawa metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, jest to święto nie tylko stolicy, ale całej Polski. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa dziękujemy za świadectwo wiary.
10: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle fenomen dziękczynienia. Bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego. Nie jestem samowystarczalny. Nie jestem Panem Bogiem, tak? A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję.
9: Podczas uroczystości do świątyni Opatrzności Bożej zostaną wprowadzone relikwie błogosławionej Bolesławy Lament oraz błogosławionego księdza Józefa Stanka, kapelana Powstania Warszawskiego. Obchody rozpoczną się pielgrzymką z placu Piłsudskiego do świątyni Opatrzności Bożej. Najważniejszym punktem będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy o godzinie 12. Po liturgii zaplanowano rodzinny piknik i liczne wydarzenia towarzyszące. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

Za minutę wybije godzina 21, wtedy połączymy się z kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, skąd będziemy transmitować apel jasnogórski.

Maryjo Królowo Polski, w godzinie apelu stajemy przed Tobą, aby Ci podziękować za dar Twojej obecności, dar Twojej miłości, za to, że sama chciałaś Królową Polski być nazywaną. Przychodzimy do Ciebie z prośbami, z dziękczynieniem, ale przede wszystkim jak dzieci do ukochanej Matki po to, byś nas przytuliła do Twego serca. Tak bardzo potrzebujemy poczuć miłość, czyli coś, czego człowiek najbardziej potrzebuje, coś, czego będzie szukał, a jeżeli nie znajdzie prawdziwej miłości, to będzie wybierał to, co miłością nie będzie, a będzie czymś, co będzie go zabijało. Maryjo, prosimy Cię o to, aby nasze serca otworzyły się na zawierzenie Twojej miłości. Co to znaczy zawierzyć? Zaufać i bezgranicznie

0: wdzięcznie rzucić się w serce Twojej miłości. Zachęcasz nas do tego w każdym modlitewnym spotkaniu, w każdym objawieniu. Zawsze zachęcasz do tego, aby była modlitwa, post i nawrócenie. A najpiękniejszą modlitwą, w którą wskazujesz, jest zawsze modlitwa różańcowa. Te 20 pięknych tajemnic pokazuje nam historię naszego zbawienia. Pokazuje nam historię wcielonego Słowa, które tak ukochało człowieka, że nawet nasz grzech i to, że potrafimy odrzucić miłość Twojego Syna, nie powstrzymały miłości Boga przed tak wielkim aktem miłości. Różaniec skierowany przez Ciebie do Twojego Syna otwiera nas na wielkie tajemnice. Zapraszasz do tego, aby różańcem żyć, aby różańcem się modlić, ale przede wszystkim, żeby rozważać różaniec. Każda tajemnica to wielka głębia miłości, wielka głębia teologii, ale przede wszystkim prawdy, która oświeca człowieka i zmienia jego życie. Wiele cudów różańcowych można by przytoczyć w historii człowieka. Austria, Filipiny czy nasza ojczyzna, 1920 rok, kiedy cały naród padł na kolana i prosił i został wysłuchany. I to jest piękny wzór. Chcemy, Maryjo, podążać tą drogą i nie gubić się w tym wszystkim, co odciąga nas od Ciebie, a przede wszystkim od miłości dobrego Boga. Różaniec jest piękny, bo jest prosty. Tak naprawdę wysławiamy Ciebie, kierując nasze modlitwy do Twojego Syna, bo Ty zawsze wskazujesz na Niego. Kiedy pytamy, co mamy robić, zapraszasz do prostych rzeczy. Post, modlitwa różańcowa, nawrócenie. I zawsze mówisz, róbcie to wszystko, co mój Syn wam podpowie. Czyli Ewangelia, Dekalog, to wszystko, co jest wpisane w nasze serca. To jest tak proste, oczywiste, ale przez nasze słabości i grzech czasem tak trudno do tego powrócić, tym żyć. To jest jedno wielkie zmaganie. A różaniec, choć taki prosty i piękny, jest niezwykle skuteczny. Ileż cudów się wydarzyło przez tę modlitwę, ile nawróconych serc, ile uratowanych powołań, ile narodów uniknęło zagłady i klęski. Do tego, Maryjo, nas zachęcasz, a my chcemy odpowiedzieć tak, jak potrafimy. Chcemy, abyś to Ty była królową naszych serc, królową naszej ojczyzny. Po co mamy słuchać innych, ze wschodu czy z zachodu? Mamy Ciebie. To takie proste, oczywiste, ale wymagające. Maryjo, Ty zachęcasz. Mówisz, że ten naród, który będzie Cię czcił, będzie narodem, który pokaże innym piękną i piękną drogę. A jeżeli odrzuci to zaproszenie, to przejdzie trudną drogę. Nasza historia, naszej ojczyzny niestety pokazuje nam, co się może stać, jeżeli odrzucimy piękne przykazania, prostotę wiary i miłości, a będziemy słuchać kogoś zupełnie innego. I Maryjo, o to Cię prosimy. Broń nas, chroń nas i zmieniaj nasze serca przez tę modlitwę, którą do Ciebie chcemy tutaj szczególnie na Jasnej Górze zanosić. Nie ma innego miejsca w naszej ojczyźnie, jak to miejsce, z którego płyną łaski dla tych serc, które się na nie otworzą. Dlatego, Maryjo, w sposób szczególny prosimy Cię za naszą ojczyznę, za Kościół Święty, o pokój dla całego świata, dla każdego serca, dla każdej rodziny. Prosimy za wszystkich rządzących, aby pamiętali, że władza, ich władza to przede wszystkim służba dla dobra całego społeczeństwa. Polecamy Ci wszystkich pielgrzymów jasnogórskich, polecamy Ci wszystkie dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej, aby ich serca zapłonęły miłością do dobrego Boga. Polecamy Ci dobrodziejów tego miejsca, łaskę nowych powołań, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, te intencje, które nosimy w naszych sercach. Polecamy kobiety w stanie błogosławionym. Prosimy Cię o ocalenie każdego życia, szczególnie tego niewinnego, w tym najpiękniejszym okresie już zagrożonego. Polecamy Ci tych wszystkich, którzy szukają, aby z pomocą naszej modlitwy odnaleźli Twą matczyną miłość, opiekę i to miejsce, które nazywamy Twoim sercem, bo wszystkich chcesz tam przygarnąć. W sposób szczególny chcemy Ci dzisiaj zawierzyć tysiące wiernych, którzy uczestniczyli w 14. ogólnopolskiej pielgrzymce Żywego Różańca tutaj na Jasnej Górze. Tych wszystkich, którzy też z całego kraju przybyli na comiesięczne, pierwszosobotnie zawierzenie Tobie jako Królowej Pokoju, Królowej naszej Ojczyzny. I Maryjo, prosimy Cię o to, byś nas przemieniała. Chcemy być takimi, jakimi widzi nas Bóg. Chcemy być na Twój wzór tymi, którzy odpowiedzą tak, jak potrafimy na to zaproszenie do miłości, abyśmy przynajmniej próbowali zrobić to wszystko, do czego Twój Syn nas zaprosi. Chcemy teraz, Maryjo, rozważać tajemnicę Twego ukoronowania na Królowę nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, Matko, łaski pełno, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Maryjo, prosimy Cię o błogosławieństwo i nawrócenie dla naszej Ojczyzny, aby Boże prawa były respektowane, aby to, co piękne, było dla nas najważniejsze, aby wzór Twojej miłości skłaniał nas do codziennej walki o to, co piękne, o miłość Twojego Syna. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas daj.
0: Królowo Polski, księdza arcybiskupa Wacława, prosimy apelowe błogosławieństwo.
12: Ojciec Święty Leon XIV, który dzisiaj rozpoczął swoją apostolską pielgrzymkę do Hiszpanii, w ostatnich katechezach powiedział według nauki Soboru Watykańskiego II, że Kościół bardzo troszczy się o to, żeby chrześcijanie, którzy gromadzą się na eucharystyczne misterium, nie byli jak obcy i milczący widzowie, ale żeby tę ofiarę przeżywali coraz bardziej świadomie, stając się współuczestnikami. Potwierdzam, że dzisiejsza pielgrzymka żywego różańca była taką odpowiedzią wiary, wspólnotą wiary Kościoła modlącego się, Kościoła, który wierzy w Eucharystię, obecność Chrystusa pomiędzy nami i który ufa Maryi, która prowadzi nas ku Chrystusowi.

0: Transmitowaliśmy apel jasnogórski z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Radio Warszawa. Teraz wysłuchajmy niedzielnej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Mariusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Jezus widzi siedzącego w komorze Mateusza. Daje mu zaproszenie do wyjścia, tego fizycznego i duchowego. Faryzeusze, widząc siedzących z Jezusem celników i grzeszników, ludzi marginesu duchowego, ludzi, którzy wyszli z dotychczasowego miejsca pobytu, aby zmienić się na przebywanie z Jezusem. Faryzeusze widzą ludzi, którzy weszli na spotkanie z Jezusem. Możemy powiedzieć, że widzimy tu Mateusza, który siedzi biernie, tego Mateusza przed wyjściem z komory. I widzimy ludzi, którzy siedzą czynnie, są na spotkaniu z Jezusem. Co to znaczy siedzieć biernie? Tradycyjnie, w zapadnięty sposób, bez żadnej ergonomii, bez wygodnego krzesła. To siedzenie długotrwałe, w nieruchomej pozycji. Takie siedzenie prowadzi do osłabienia mięśni, pogłębienia wad postawy, bólów kręgosłupa, gorszego ukrwienia nóg, drętwienia nóg, skulonej postawy. A co to znaczy siedzieć czynnie? To siedzenie, które angażuje całe ciało, zapobiega długotrwałemu bezruchowi. Charakteryzuje się częstą zmianą pozycji, balansowaniem miednicą i aktywnym prostowaniem pleców. A spójrzmy teraz na siedzenie duchowe. Siedzenie bierne, czyli siedzenie z dala od Jezusa, to totalny zastój życia duchowego. To skłonność do popełniania grzechów ciężkich, brak poczucia miłości Boga, beznadziejny ból ewentualnej porażki dnia codziennego. To strach przed Bogiem, Bogiem widzianym jako srogim sędzią. To skulenie duchowe. A siedzenie aktywne w pobliżu Jezusa to zaangażowanie w relacje z Bogiem i we wspólnotę Kościoła. Sakramentalne zapobieganie rozprzestrzenianiu się grzechów w życiu codziennym. To siedzenie aktywne jest codziennym nawróceniem, częstymi zmianami, które są potrzebne. To bycie wyprostowanym, dumnym, jako kochane dziecko Boga. Jezus, głosząc dobrą nowinę, prowadzi grzeszników do Boga. Do Boga, który ich kocha. Droga Jezusa to droga uzdrowienia, droga przejścia ze stagnacji do rozkwitu duchowego oraz tego codziennego. Cel drogi Jezusa to niebo. Cel drogi Jezusa to połączenie nas z miłosiernym Bogiem, z Bogiem, który jest miłością.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Już za chwilę będziemy modlić się różańcem i zachęcamy do telefonowania. Nasze numery telefonów to 512 700 444 oraz 512 700 555. Zachęcam do wspólnej modlitwy.

0: Rozpoczynamy wspólną modlitwę różańcową. Nasze numery telefonów do studia to 512-700-444 oraz 512-700-555. Będziemy modlić się w następujących intencjach. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. A teraz Państwa intencje. Módlmy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O błogosławieństwo Boże, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. O łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O bezpieczną i szczęśliwą podróż modli się słuchaczka. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. 512-700-444 oraz 512-700-555 to dwa numery telefonów, które prowadzą do naszego studia. Zapraszam i zachęcam do wspólnej modlitwy, którą właśnie teraz rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie k tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziś rozważamy tajemnice radosne, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Jakże znamiennym jest, iż pierwszym słowem, jakie skierował Bóg do Ciebie, nazaretańska dziewico, było wezwanie do radości: bądź pozdrowiona. Pierwszym źródłem Twojej radości jest więc dar Bożej bliskości. Anioł zapewnił Cię, Pan z Tobą. Obecność przy Tobie Pana staje się również motywem kolejnego wezwania: nie bój się, Maryjo. Maryjo, z tajemnicy zwiastowania, chcemy uświadomić sobie, że człowiek zdany tylko na samego siebie może się bać. Jednakże nie jest on sam, jest z nim stale Pan. Tam, gdzie on działa, nie ma miejsca na lęk. W tym dziesiątku różańca módlmy się o nieustanną świadomość Bożej obecności i wynikającą z niej radosną ufność. Zachęcam do wspólnej modlitwy. Numery telefonów do naszego studia: 512 700 444 i 512 700 555. Kto się do nas dodzwonił? Halo?
1: Szczęść Boże, Anna.
0: Pani Anna, skąd pani jest?
1: Z Ochoty, z Warszawy.
0: Pani Anno, poproszę o przyciszenie radia, bo mamy echo.
1: Już wyłączam. Tak, ja zawsze wyłączam.
0: To bardzo dobrze. Pani Anno, módlmy się. Ojcze nasz.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, to była pani Anna z Ochoty. 512 700 444 i 512 700 555. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Kto się do nas dodzwonił?
2: Halo, Barbara?
0: Pani Barbaro, skąd pani jest?
2: Jestem, tak? Jestem z Tarchomina.
0: Pani Barbaro, proszę wyłączyć radio, bo mamy pogłos. Wszystko będzie słychać.
2: A pogłos jest. Tak. Chociaż jestem w drugim pokoju, ale widocznie przeszkadza, tak?
0: Wszystko będzie słychać w słuchawce i odbieramy kolejny telefon. Halo, kto się do nas dodzwonił?
3: Dobry wieczór, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: W sprawie odmówienia
0: różańca. Tak, jak pani ma na imię?
3: Ewa.
0: Pani Ewo, skąd pani jest?
3: Z Warszawy.
0: Z jakiej dzielnicy?
3: Ursynów.
0: Pani Ewo, i tu też prośba, żeby wyłączyć radio, bo mamy echo, które nam mocno przeszkadza. Bardzo będziemy wszyscy wdzięczni za wyłączenie radia i wszystkich tych, którzy będą także do nas dzwonić później. Tajemnica druga. Pani Barbara będzie prowadzić, pani Ewa będzie odpowiadać. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, zaraz po zwiastowaniu udajesz się w górską krainę, aby podzielić się nowiną o poczęciu Mesjasza, obecnego pod Twoim sercem. Wraz z Nim wnosisz w dom świętej Elżbiety wielką radość. Maryjo, nawiedzająca dom świętej Elżbiety, chcemy uświadomić sobie, że radością posiadania Jezusa trzeba dzielić się z innymi. O taką ewangeliczną umiejętność modlimy się poprzez Twoje wstawiennictwo, powtarzając słowa wypowiedziane po raz pierwszy przez świętą Elżbietę w czasie Twoich nawiedzin. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pani Barbaro, módlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bardzo dziękuję. To była pani Barbara Starchomina i pani Ewa z Ursynowa. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Bóg zapłać.
0: A my odbieramy kolejny telefon. Halo, kto się do nas dodzwonił?
4: Szczęść Boże, Grażyna.
0: Szczęść Boże, pani Grażyna z...
4: Jabłonny koło Warszawy.
0: Jabłonny. 512 700 555, ta linia telefoniczna, przepraszam, 512 700 444, ta linia telefoniczna jest jeszcze wolna. Zapraszamy do modlitwy wspólnie z panią Grażyną. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, wy wraz z odrzuconym przez swoich synem zostaliście przyjęci w Betlejem przez pasterzy, ludzi prostych i niewiele znaczących. To dla nich zwrócił się Bóg przez aniołów z przesłaniem. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Maryjo piastująca dziecię, chcemy uświadomić sobie wielką miłosierną miłość Boga, objawioną we wcieleniu i narodzeniu Bożego Syna w ludzkiej naturze, a doświadczaną szczególnie przez ludzi ubogich i pokornych. Stąd z wielką wiarą prosimy o łaskę autentycznej pokory. Kto dołączył do pani Grażyny?
5: Pani Sabina z parafii świętej Katarzyny w Nasielsku.
0: Pani Sabina z Nasielska. Pani Grażyno, módlmy się.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. To
6: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
5: Serdecznie Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. To była pani Grażyna z Jabłonnej, pani Sabina z Nasielska. Linie telefoniczne są już wolne. 512 700 444 oraz 512 700 555. Zachęcam do wspólnej modlitwy. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Maryjo, 40 dni po narodzeniu Jezusa udaliście się ze świętym Józefem do świątyni, gdzie spotkaliście Symeona, któremu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. W Twoim dziecięciu zobaczył spełnienie tej obietnicy. Maryjo, ofiarująca Syna, chcemy uświadomić sobie, że tamto spotkanie jest modelem każdego spotkania człowieka z Chrystusem, będącym ostatecznym celem życia. Warunkiem odejścia w pokoju jest osobiste spotkanie z Panem przez wiarę, słowo i sakramenty. Maryjo, wypraszaj nam łaskę takich zbawczych spotkań z Twoim Synem, abyśmy kiedyś nie obawiali się spotkania z Nim w wieczności. Czekam na Państwa telefony 512 700 444 oraz 512 700 555. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Halo?
0: Proszę bardzo, chleba naszego powszedniego.
7: Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
7: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
7: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: A kto się z nami modlił?
7: Urszula z Białołęki.
0: Bardzo dziękuję za telefon.
7: Dziękuję.
0: Linie telefoniczne są już wolne. Czekamy na telefony. 512-700-440-744 oraz 512-700-550.

0: ten dziesiątek, chcemy Cię prosić o łaskę smutku z każdorazowej utraty Jezusa i chęć podejmowania ciągłego wysiłku szukania Go. Kto się do nas dodzwonił?
1: Wiesława z parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku.
0: Pani Wiesławo, módlmy się.
1: Zaczynam?
0: Tak. Ojcze nasz.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy
1: się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, u Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Szczęść Boże, dobrego wieczoru.
0: Dobrego wieczoru, pomódlmy się jeszcze za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. I niechaj ich dusze i dusze wiernych zmarłych z pomocą łaski Bożej odpoczywają w pokoju. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę wszystkim tym, którym udało się dodzwonić do studia Radia Warszawa, a była to pani Anna z Ochoty, pani Barbara.

0: oraz Tarchomina, pani Ewa z Ursynowa, pani Grażyna z Jabłonny, pani Sabina z Nasielska, czyli oznacza to, że także w diecezji płockiej mamy słuchaczy, co nas bardzo cieszy, pani Urszula z Białołęki i pani Wiesława z Otwocka. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, a już teraz usłyszymy historię Michaliny, która skończyła 30 lat, rzuciła wszystko i poleciała na 1,5 roku, aby być z najuboższymi ludźmi tego świata na misjach.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Dobry wieczór, cześć. Dobrze was tu wszystkich widzieć. Trochę jestem zestresowana. Chcę was wszystkich tutaj serdecznie powitać i zaprosić na muzyczne, przyjacielskie spotkanie. Jestem pewna, że będzie pięknie, jak was widzę.
3: No ja tutaj żem nagłaśniał, no i na gitarze też grałem. Michalina mnie poprosiła o to. Tak naprawdę z Michaliną się poznaliśmy kilka lat temu na kolędowaniu u niej w mieszkaniu. Zaproponowała mi właśnie ze względu na swój wyjazd na misję, udział w koncercie. Jako, że to jest ze względu na misję, to nie mogłem odmówić.
4: No, misia ma szalone pomysły. Rok temu chciała robić biznes i prowadzić ze mną warsztaty. No ale w tym roku już pomysł upadł, bo jedzie na misję. Cóż, sama chciałabym tak wyjechać. No, życzę mi się wszystkiego dobrego.
5: Ja jestem Zuzia i jestem tu dlatego, że to koncert mojej siostry i też zostałam poproszona o zaśpiewanie. To, że ona wyjeżdża na misję, to jest trochę szalony pomysł, ale tak dobrze szalony.
6: Lubię Michalinę. Dzień dobry w ogóle. Lubię Michalinę, lubię ją za jej ekspansję, za jej żywiołowość, prostotę, miłość, jaką ma do tego, co po prostu robi. Popieram Michalinę, co o tym myślę. To jest niesamowita odwaga jechać w takie kraje nieznane na tyle czasu, tak długo, bo z reguły to jest 3 miesiące, pół roku, a to jest 14 miesięcy. Dziewczyna młoda i jedzie po prostu w nieznane. Ma wielkie serce i ją popieram.
7: Dzień dobry, znamy się z Michaliną z hospicjum. Ona jest moją koordynatorką, ja jestem tam wolontariuszką. Michalina jest osobą radosną i otwartą na różne propozycje.
8: Z misją poznała nas nasza przyjaciółka Natalia, kiedy potrzebowaliśmy kogoś, kto mógłby być trochę z naszym synem, a potem szybko się zaprzyjaźniliśmy już całą rodziną. No po prostu Michalina nas zaprosiła, żebyśmy przyszli, więc nie można było nie przyjść. Dynamiczna, w kontakcie ze sobą, ciekawa świata, rozumiejąca innych, dowcipna. Dużo jeszcze mógłbym przymiotników podać.
9: To jest koncert charytatywny. Misia wyjeżdża teraz na misję do Grecji w marcu, więc zorganizowała koncert taki pożegnalno-charytatywny, żeby ją wesprzeć na tej misji. No i spędzić czas wspólnie z przyjaciółmi.

No to była ciekawa historia, bo ja o misjach pierwszy raz pomyślałam, jak miałam 11 lat. Byłam na pielgrzymce kaszubskiej i była tam taka dziewczyna, która wróciła z jakiejś misji afrykańskiej z takimi długimi warkoczykami do pasa i ona mnie po prostu jakoś tak zafascynowała, że ja potem o tym bardzo długo marzyłam. Tak, i miałam skarbonkę swoją, w której już zbierałam pieniądze na szczepionki. Całą szkołę, liceum i gimnazjum, jak byłam w gimnazjum, to chodziłam z prelekcjami, które sama wymyśliłam po to, żeby zbierać na adopcję na odległość na przykład. No i w liceum to samo zrobiłam. A potem podjęłam inne decyzje. I ta misja była dla mnie jedną z takich większych strat, które musiałam przeżyć. To i śpiewanie to były dwie moje największe straty, które podjęłam.

0: Mieszkałam z Magdą, z moją przyjaciółką i ona poznała chłopaka, z którym się potem zaręczyła, a Darek był na misji w Argentynie. No i jak było blisko małżeństwa i już się musiałam wyprowadzać, żeby zrobić miejsce dla męża w mieszkaniu, no to właśnie rozmawiałam z nimi i zaproponowali, że może bym chciała mieszkać w domu serca. No i pojechałam, zobaczyłam dom, poznałam ludzi i zostałam. Mieszkałam w domu serca około półtora roku.
1: Właśnie gotuję kolację dla całej naszej wspólnoty, bo dzisiaj mamy takie nasze wewnętrzne spotkanie, gdzie spotykamy się raz w tygodniu, no, spędzić ze sobą czas, porozmawiać trochę o tym, co mamy do zrobienia i po prostu ze sobą pobyć. Wiem, co kto z naszej wspólnoty lubi jeść. Na przykład wiem, że Gosia nie lubi pomidorów. Więc broń Boże, żeby zrobić jakąś sałatkę z pomidorami. Misia bardzo lubi różne rzeczy, i zdrowe, i smaczne. Więc musi być i zdrowo, i trochę tłuszczyku nie zaszkodzi. Agnieszka w sumie, ciężko mi powiedzieć, co konkretnie lubi, ogólnie dużo je. Ewelina bardzo lubi różne włoskie dania, bo była na misji we Włoszech, więc nie jest to dziwne. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wspólnotę.
2: Kroiłam owoce. Po kolacji będzie deser. Pracuję w szkole jako pedagog specjalny.
0: Jesteśmy w domu, w domu serca. To jest siedziba fundacji. Nie jest takim zwykłym domkiem, jak każdy dom tutaj na ulicy. Na warszawskim zaciszu. O, może źle, że tutaj idziemy. To jest bardzo duży bałagan, bo ja się tutaj pakuję. Mieszkamy po dwie w pokoju też, no tak specjalnie, dlatego żeby się jeszcze bardziej nawiązywać ze sobą relacje i ze sobą być. A w domu jest dużo przestrzeni, więc jakoś nie narzekamy na brak miejsca dla siebie. Więc tutaj na drugim piętrze mamy dwa pokoje, gdzie mieszkam ja z Magdą. Ewelina mieszka z Agnieszką, która jest na dole w kuchni. Tutaj to jest moje łóżko. No, tu jest taka moja przestrzeń. Trochę tu jest obrazów. Jedna ikona. Obraz, który wydrukowali mi przyjaciele. To są słoneczynki Moneta, które w oryginale są w muzeum w Nowym Jorku i zakochałam się w nich, jak stałam po prostu w tym muzeum i przyjaciele mi wydrukowali mi ten obraz w takich oryginalnych rozmiarach i podpisali się z tyłu i teraz ze mną jeździ już po różnych miejscach tutaj w Warszawie, przeprowadza się ze mną. Biurko, tak, tutaj sobie pracuję, jeśli akurat jest na tyle porządek, że da się przy nim usiąść. No, mąż Las Camino, gwizdek z rajdu po Beskidzie Niskim. A ten obrazek dostałam od mojej terapeutki po terapii. I chodziło o taką integrację tego księżyca ze słońcem. No, że można być takim zintegrowanym z tymi różnymi cieniami i blaskami swoimi. Ten kamyk, to jest piękny taki symbol, bo w te wakacje byłam na bibliodramie i mieliśmy takie zadanie na bibliodramie, żeby wziąć kartkę papieru i narysować tam swoje serce. Każdy miał wziąć ten kamień i to jest symbol czegoś trudnego. I później coś z tym kamieniem zrobić. Najpierw wpisać go w to serce, a potem wziąć ten kamień i coś z nim zrobić, to co chcemy. Albo go wyrzucić, albo go zostawić. I ja chciałam zostawić mój kamień. I to jest jakaś historia też mojego życia i moich różnych trudnych momentów czy etapów. No, ale które mogą być zintegrowane ze mną i no i jakoś widzę, że coraz bardziej są. Też mnie jakoś ukształtowały.
3: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Zwrotki też można razem.

0: Mam na imię Agnieszka i moja historia z Domami Serca zaczęła się w 2015 roku. Brałam udział wtedy w rekolekcjach organizowanych przez braci kapucynów w Łuczynie i tam w taki sposób bardzo namacalny doświadczyłam miłości Pana Boga. I po tym doświadczeniu miałam takie pragnienie, żeby żyć głębiej, żeby żyć bardziej. I na tych też rekolekcjach pewien ojciec zadał mi pytanie, co chcę robić w życiu. Przyjaciółka mojej siostry przygotowywała się do wyjazdu na misję do Rumunii właśnie z Domami Serca. Zaczęłam się modlić za osoby, które wyjeżdżają na misję. Każdy wolontariusz podczas swojego pobytu pisze listy do darczyńców. Ja takie też listy otrzymywałam od wolontariuszy. I tak dowiadywałam się właśnie o charyzmacie Domów Serca.
1: Jestem Gosia. Domy Serca poznałam, bo przyjaciółka mojej cioci z 10 lat temu to było, wyjechała właśnie na misję z Domami Serca na Kubę i słuchając jej opowieści właśnie zrodziło się we mnie to, że chciałabym pojechać na misję. No i potem trochę trwało, bo musiałam skończyć studia, ta droga była trochę zawiła, aż koniec końców zdecydowałam się i pojechałam na misję.
2: Dobra, to ja mam na imię Ewelina. Od Domach Serca usłyszałam, jak miałam 18 lat, a to było już kilka ładnych lat temu. Spotkałam jedną dziewczynę, która szykowała się do wyjazdu, szukała osób, które jakoś ją tam wesprą i widziałam takie światło po prostu szczęśliwego człowieka, gdzie to chyba to był taki silny impuls, który jakoś poruszył mnie i zaczęłam tak myśleć, wow, ja też chcę być tak szczęśliwa po prostu, nie? Później jakby miałam swoje życie, studia i tak dalej, ale po 3 latach znowu się spotkałyśmy. Nadal o mnie pamiętała i mnie zaprosiła po prostu raz do Domu Serca. Przyjechałam do domu, otworzyła mi drzwi właśnie Kasia, gdzie zostałam zaproszona na kameralną mszę świętą, gdzie były dwie najbliższe przyjaciółki, ja i cała wspólnota. Widziałam, jak ci ludzie po prostu ze sobą rozmawiają, na siebie patrzą. I aż po prostu nie chciał mi się wychodzić. No i znowu miałam takie pragnienie po prostu, że chcę tak żyć, nie? Po pół roku zdecydowałam się na wyjazd.
3: Jestem Magda. Na studiach byłam w duszpasterstwie akademickim studnia. To są Dominikanie tutaj w Warszawie. I tam spotkałam osoby z tego duszpasterstwa, wyjeżdżały na wolontariat misyjny z Domami Serca. Zbierały właśnie fundusze na ten wyjazd i te ich świadectwa bardzo mnie poruszyły. No i właśnie tak trafiłam na taki weekend informacyjny do Domu Serca. No i tam odkryłam, że właśnie to jest to, czego szukałam, że też chcę pojechać na taki wolontariat.
1: W sercu bardzo chciałam jechać do Indii. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zdobyć wizę, ale to jest bardzo ciężko. Koniec końców, jako że już kończyłam umowę w pracy i okazało się, że jest potrzeba w Chile i wyjechałam na misję do Chile, do miasta Valparaíso.
0: Żeby wyjechać na misję, to po prostu trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Kochać ludzi. I no właśnie, w Domach Serca nie ma jakichś takich szczególnych wymagań. Trzeba po prostu chcieć ofiarować swój czas i siebie. Każdy wolontariusz ma taką możliwość, żeby w takim liście misyjnym napisać, gdzie chce jechać, aczkolwiek to nie daje gwarancji, że tam zostanie się posłanym. Dla mnie o wiele ważniejszą była decyzja o wyjeździe, że decyduję się dać rok. Pan Bóg wybrał dla mnie Brazylię i to był strzał w dziesiątkę.
3: No i właśnie, ja wskazywałam jakieś dalekie kierunki, typu Ameryka Południowa. No a dostałam Europę. No tak, że jedziesz do Rumunii.
2: Byłam 2 lata w Neapolu. Pojechałam tam na rok, a po roku był jakiś taki klik w moim życiu, gdzie jakby jeszcze bardziej chciałam poszukać tej esencji, zaś głębiej. Jakby zadawałam sobie pytania w ogóle, po co jestem na świecie i jaki ma sens moja, właśnie ta moja misja. I wtedy zdecydowałam się, żeby zostać rok dłużej. No, działy się niesamowicie piękne rzeczy, które no po prostu zmieniły jakoś moje życie tak diametralnie. W sensie otworzyło mi się serce, oczy i naprawdę byłam bardzo szczęśliwa, nie? To, czego szukałam.

0: Jak zamieszkałam w domach serca, to byłam po prostu wściekła na Pana Boga. Miałam takie poczucie, że kurde, ja tak o tym marzyłam kiedyś i tego nie zrealizowałam, też nie dostałam jakby, nie, że takiej możliwości poznania takich ludzi. No ale też no ja nie miałam zaufania tak do siebie, żeby po prostu w to pójść, nie? Poszłam coś innego, co mi się wydawało lepsze. Nie słuchałam siebie. A teraz to dostaję, mam 30 lat, w ogóle super życie, wcale mi się nie chce nigdzie jechać i w ogóle poznaję takich ludzi, którzy przeżyli taką przygodę, dlaczego ja tego nie dostałam 10 lat temu, nie? Czy tam 12. Tak, więc pierwsze miesiące były na takim buncie i na takiej złości. I po jakimś czasie gdzieś tam mi się to otworzyło, nie? Że tak naprawdę, no to ja sobie mówię, że nie mogę jechać. Tak mi się życie poukładało, że ja naprawdę mogę teraz to zrobić.
1: O, Ewelinka! Wspaniale!
2: Przepraszam.
1: Jestem w trakcie, jak widzisz. Wasza cierpliwość będzie wystawiona na próbę w najbliższym czasie, ale potem wyjadę, już mnie nie będzie tutaj, więc jakoś sobie z tym poradzić.
0: Jesteśmy na pierwszym piętrze, gdzie są pokoje gościnne. To jest taki większy pokój, gdzie są dwa łóżka piętrowe. Mamy też materace, jakby zwaliło się więcej ludzi. Tak, zwala się czasem.
3: Czasem ktoś przejazdem, czasem jak coś byli członkowie wspólnot tutaj. Była koleżanka tak z Francji ostatnio, Paulina, która była na wolontariacie w Brazylii. Jesteśmy też miejscem takim przejazdowym dziewczyn z Ukrainy, które też wyjeżdżają na wolontariat. Właśnie niedługo też będą wracać, więc już wiem, że przyjadą na chwilę zatrzymać się u nas, zanim wrócą do siebie. No, różnie. Czasami ktoś dzwoni z nienacka, trochę nas zaskakuje.
0: Tutaj mieszka Gosia z Sarą. Sara jest z Wenezueli, jest też w naszej wspólnocie, ale obecnie dwa miesiące chyba.
2: No, za chwilę wraca.
0: Tak, za chwilę wraca, ale była w Centrum Formacji Misyjnej, uczyła hiszpańskiego. A już słyszę Gosieńkę na dole. Mieszka nas tu sześć dziewczyn obecnie.
3: Chociaż hałas. Zdaje się, że jest nas 15.
2: Tylko pół godziny gotujesz, nie?
4: Właśnie nie wiem, nie patrzę na zegarek, ja nigdy nie patrzę.
2: No to zostaw go jeszcze w wodzie, okay. Nawet gorącej, możesz wyłączyć gaz. I on sobie napęcznieje.
3: Dobra. Słuchaj, rzucam trochę rukoli na peruwański talerz.
2: Peruwiańskie danie.
3: Tak. Teraz mamy, no dziś jest czwartek, wyjątkowy dzień dla wspólnoty, gdzie no mamy czas, żeby się wszyscy spotkać, tak? Bo różnie pracujemy, mamy jakieś tam spotkania i rzadko bywamy wszyscy razem, więc mamy taki, no fajna kolacja, w sensie właśnie, chyba każdy się stara, żeby była taka uroczysta i planujemy nasz tydzień, ale też szukamy trochę, mówimy na to łaska tygodnia, coś takiego szczególnego w tym tygodniu, co nam się wydarzyło, jakieś spotkanie, wydarzenie.
5: Jak mamy takie spotkanie wspólnoty, to zawsze jedna z nas gotuje.
2: Albo nie codziennie ktoś gotuje. Wymieniamy się.
5: Dziś na kolację jest takie danie peruwiańskie, ponieważ dostałam w prezencie taką papryczkę, która nazywa się ahi. Nie mając jej i ona nie jest dostępna w Polsce, nie można zrobić żadnego peruwiańskiego dania, bo byłam na misji w Peru. Wróciłam ponad rok temu. Na razie misja moja jest tutaj, więc tak, w pracy i też mieszkając w tym domu.
0: Obróz z Peru. Mamy tutaj trochę takich pamiątek z różnych stron świata. Magda była na misjach, w pierwszej swojej misji była w Rumunii, a w drugiej była właśnie w Peru. Gosia była w Chile, Agnieszka w Brazylii, Ewelina we Włoszech, w Afragoli pod Neapolem. A ja lecę do Grecji.
2: Ja będę miała we wspólnocie grekokatoliczkę. Nawet dwie.
6: Nie, ty będziesz miała prawosławną jedną.
2: Blanka jest
6: jedna z
2: prawosławna?
6: Jest prawosławna, tak.
2: Naprawdę?
6: Tak. Ale będziesz miała
2: Roki jest grekokatoliczką.
1: Ale pełny ekumenizm, cudownie. No. Gosia będzie ryczeć, Ewelina tak trochę popłacze, żeby było widać, a potem...
2: Tak.
1: Hurra!
2: No.
1: Kto tu będzie mieszkał? Za mnie?
7: Tak. Sabina przyjedzie.
1: Ale akurat się złożyło, że przyjeżdża Sabina.
2: No. No.
0: Słuchajcie, zwalnia się pokój. I to jest niebo do wynajęcia.

0: Jesteśmy w kaplicy, w naszym domu. Kaplica jest wyposażona ikonami naszej ukraińskiej przyjaciółki, które przedstawiają Drogę Krzyżową. Figurę Pana Jezusa na krzyżu mamy z antykwariatu w Krakowie. No, więc już dziewczyny się zbierają i zaraz będziemy się modlić nieszporami. Tak, kaplica jest bardzo mała. Liczę krzesła. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na spokojnie. Oczywiście jak mamy więcej gości, to zmieści się tu więcej osób, ale to jest taka mała przestrzeń, która tak na co dzień nam w zupełności wystarcza. Kiedyś tutaj była pralnia. Później po zakupie tego domu przez fundację uznano, że tutaj jest najlepsze miejsce na kaplicę.
1: Boże, wejrzyj mi w sporze,

0: Tak, misja z Domami Serca jest bardzo takim mocnym doświadczeniem. Misja po prostu zmienia nasze spojrzenie. Uczymy się patrzeć z takiej perspektywy Bożej na naszych przyjaciół, na ludzi, do których jesteśmy posłani.
1: Trójcy jedyny nasz Boże, niech Ciebie Wszechświat wysławia, pieśń nową Tobie śpiewamy.
2: Misja Domów Serca polega na prostej obecności, na tym, żeby być z drugim człowiekiem, właśnie w tym miejscu, w jakim on się znajduje, w tych trudach albo w radościach, w tym, jak żyje, jaką ma codzienność, więc to jest takie po prostu przebywanie z drugim człowiekiem. Tak jak Maryja przebywała z Jezusem do samego końca, aż do krzyża. Niekoniecznie chciała zmienić Jego drogę, chciała Mu pomóc, czy zmienić Jego życie, ale po prostu była z Nim, towarzyszyła Mu w tej drodze aż do samego końca. I taką misją trochę jest właśnie bycie w domach serca, bycie aż do końca.
1: Wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
3: Właśnie. Nie jedziemy do jakiegoś kraju, żeby budować szkołę, kopać studnie, czy mieć jakieś zadanie, tylko po prostu nasza misja polega na obecności, na właśnie takiej stuprocentowej obecności, bo decydując się na wyjazd, ten wyjazd zazwyczaj trwa od 14 miesięcy do 2 lat, więc jakby siłą rzeczy zostawiamy trochę to, czym żyjemy do tej pory, nie? Ja zostawiłam, nie wiem, miałam jakąś tam pracę, przyjaciół, rodzinę, i dedykuję 100% mojego czasu po to, żeby bawić się z jakimś dzieckiem, iść na kawę do kogoś, do sąsiada, albo jak ktoś zadzwoni, po prostu być, odwiedzać ludzi, którzy wydaje się, że potrzebują po prostu tej obecności, którzy są samotni, którzy trochę nie mają nikogo. Być przyjacielem, kochać. Niby prosto, ale trudno, nie? Ciężko jest kochać. I faktycznie Domy Serca to taka szkoła po prostu miłości. I nie idziemy na studia, żeby kształcić swój umysł, a tam jedziemy, żeby nauczyć się tej uważności, tej obecności, żeby być obecnym. Żeby kochać i w zamian dostajemy tyle miłości, że chyba każdy wolontariusz może powiedzieć, że dostał więcej niż dał, bo nagle się okazuje, że jednak mało mam do dania, nie? Tylko to, że przyjdę i posłucham. I naprawdę no, to zrodziło wiele pięknych przyjaźni też.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen.
2: Ten wyjazd na misji myślę, że zmienił trochę moje życie, a w szczególności takie spojrzenie na drugiego człowieka, bo żyjąc w ubogiej dzielnicy z ludźmi, którzy popełniali przestępstwa, czy są z jakichś gangów narkotykowych, nauczyłam się patrzeć na człowieka nie przez to, co robi, co robił, ale po prostu na to, że on jest człowiekiem i kochać go pomimo tego wszystkiego, co robi, mieć jakąś wyrozumiałość do niego, nie próbować za wszelką cenę zmieniać go i prostować, ale po prostu być i kochać go i być dla niego i przez to widzieć, jak on się zmienia, jak on jest kochany i to go prowadzi do dobra.
1: Czas letniejstwie koty, rzekł, wyznam Tobie, nie skryłem mej winy, rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu.
4: Dla mnie to było takie bardzo ewangeliczne i odkryłam dużo swoich, właśnie ta Rumunia też była trudna, bo ja odkryłam bardzo dużo swoich wad, że ja nie umiem kochać, że to jest, że ja bardzo oceniam, że ja no, dużo takich rzeczy, że mogłam skonfrontować swoją wiarę właśnie z rzeczywistością i to było też takie duża nauka pokory. Pokory, bo ja myślałam, że ja po prostu już jestem tak ugruntowana duchowo, że ja po prostu umiem kochać ludzi i po prostu, że moja wiara po prostu może góry przenosić, a tam na przykład w Rumunii bardzo mi było ciężko na początku kochać właśnie tą ludność romską, cygańską i też wychodziliśmy w takie dzielnice i mi ich było bardzo ciężko kochać. I dla mnie to była ogromna lekcja pokory i na koniec misji widziałam, że to naprawdę stali się moi przyjaciele. To wymagało ode mnie dużo takiej pokory, dużo takich walk duchowych. No ale to z drugiej strony to było dla mnie jasne, że mi było ich ciężko kochać, ale Pan Bóg mówi, że nie tylko, Pan Jezus mówił, że nie tylko kochać tych, którzy mi odpowiadają, którzy są moimi braćmi, tylko tych, którzy nie są dla mnie wygodni, więc to była właśnie taka uczenie się tej wiary, ale w takiej konkretnej rzeczywistości. Więc wróciłam z... Boże, zupełnie innym spojrzeniem właśnie, no, że na początku tak tęskniłam właśnie za Dominikanami, no bo wiadomo, na początku nie rozumiesz języka, nie rozumiesz homilii, dużo nie rozumiesz. Masz tą modlitwę, te życie modlitewne, ale miałam poczucie, że no, no brakuje mi czegoś, ale z drugiej strony no Pan Bóg jest, jest obecny, jest w Najświętszym Sakramencie. Nauka pokory, ale przede wszystkim właśnie szukanie Jego w tym drugim człowieku.

Rzeczywistość dzieci i tych rodzin jest bardzo trudna. Oni cierpią po prostu, ale ich życie mnie przemieniało, ich podejście do życia, ich postawa. Ja bardzo wiele uczyłam się właśnie od dzieci. Dzieci na mojej misji to byli tacy moi nauczyciele miłości. Może taki przykład podam, 6-letniego chłopca, który przychodził do naszego domu codziennie. Każde spotkanie z dziećmi rozpoczynałyśmy różańcem. No i ten chłopiec nie potrafił się modlić, więc każdego dnia przychodził i prosił nas, żebyśmy go nauczyły się modlić. No to trwało długo, żeby chłopiec nauczył się modlić różańcem, ale w chwili, gdy już się nauczył modlić różańcem, to właśnie zawsze też nas polecał w tej modlitwie, swoją rodzinę. My, wolontariusze, przed wyjazdem też otrzymujemy różańce misyjne. I ten chłopiec też miał takie pragnienie, żeby taki różaniec mieć, tak jak my. I w chwili, gdy ten chłopiec otrzymał ten różaniec, to dla mnie to było takie doświadczenie chłopca, który jest bardzo szczęśliwy. Ja nie miałam takiej okazji w życiu, żeby zobaczyć dziecko tak bardzo szczęśliwe, jak ten 6-letni chłopiec z tym różańcem w ręku.

No ja mogę się podzielić tym, że naprawdę miałam takie doświadczenie Pana Boga podczas tego wyjazdu, bardzo konkretnie, nie? I tu nie mówię o jednej historii, tylko o wielu, wielu spotkaniach, ale też takich momentach też dla mnie trudnych, nie? Gdzie ja w pewnym momencie, prawie były 2 lata, nie? Gdzie jakby prawie wracałam do domu, już myślałam, że ja wszystko rozumiem i wszystko wiem, że jestem super wolontariuszem, a to był chyba bardzo taki trudny okres, bo nagle zdałam sobie sprawę, że no niewiele wiem, niewiele potrafię i że właśnie bardzo dużo zależy od Niego i jednocześnie widziałam Jego miłosierdzie po prostu nade mną. Nie jakąś tam litość czy coś, czy jaka jestem nieudolna czy coś, tylko po prostu taką świadomość, że On jest naprawdę, nie? I że On chce dla mnie dobrze po prostu, chce, żebym była szczęśliwa. I to było takie naprawdę silne, silne doświadczenie. I faktycznie myślę, że dzięki temu, że po prostu to życie tam jest tak intensywne, chodzi o intensywność spotkań, kontaktu z ludźmi i właśnie tej uważności, znowu do tego wracam, ale dzięki temu, że człowiek ma otwarte serce i otwarty umysł, wzrok może dostrzec. W sensie myślę, że to jest czas takiej ogromnej łaski, że możemy dostrzec tego Pana Boga, nie? A czasami ja Go nie widzę w tym samym spotkaniu, a tutaj moja siostra ze wspólnoty zachwyca się, mówi, kurczę, no jest mega poruszona i ja wtedy tak słucham, no nieraz tak było, i tak słucham, mówię, no masz rację, nie? Ale to jest taka niesamowita łaska, to jest naprawdę taki szczególny czas, myślę, w życiu. Nie wiem, czy on się kiedyś powtórzy, za to jestem mega wdzięczna, nie? Że jakiś tam moment przez te 2 lata był, że mogłam powiedzieć, to jest Pan Bóg, nie? On żyje, w sensie, i to bardzo konkretnie, nie tam w chmurach, tylko w tej osobie, w tym spotkaniu, w tym dziecku, w tej sytuacji. Bardzo, bardzo konkretnie.

0: Tak, czy taka uważność i patrzenie na drugiego człowieka, no, czy to jest na stałe? Ja na początku, jak wróciłam, to myślałam, że tak, że to się tak zakorzeniło, że mi się wyryło w serce. A teraz po tych kilku latach widzę, że to nie jest łatwe, że po prostu trzeba o to dbać i że samej to bym pewnie nie dała rady, nie? Tak jak o przyjaźnie trzeba dbać, jak o relacje trzeba dbać. To, że nie jestem sama, to bardzo pomaga. To, że ja mogę mieć jakiś gorszy dzień, albo tydzień, albo miesiąc, albo okres w życiu, ale widzę Magdę czy Gosię, czy kogoś, kto po prostu jest w domu i widzę, jak, nie wiem, przyjmuje kogoś, kto tak wpadł randomowo o jakiejś tam dziwnej porze, gdzie wszyscy są zmęczeni. Albo robi coś z taką uważnością, nie? Nawet nie czekając, że ktoś zauważy i widzę wow, w sensie takim, no. To nie jest tak, że to znika, tylko po prostu mamy formację, słyszę jakieś świadectwa różnych wolontariuszy, którzy wrócili ileś lat temu, czy dopiero co, czy mówimy tym nowym ludziom, którzy chcą jakoś nam poznać, opowiadam o to na serca i ja się na nowo zachwycam, nie? Mówię, kurczę, no pojechałabym jeszcze raz. To pragnienie i ta uważność i ta otwartość ożywa.
1: Ten dom, w którym mieszkamy tutaj w Warszawie, jest takim poniekąd przedłużeniem misji, bo po powrocie z takiego życia ciągle z ludźmi, ciągle we wspólnocie, na ciągłej modlitwie, kiedy wraca się do swojego życia, do pustego domu, do pustego mieszkania, to jest bardzo wielka pustka i ja miałam tak, że tyle dostałam od Boga i w trakcie tej misji, że dla mnie było trudne to, że nie mogę się z tym dzielić. I to, że zamieszkałam tu, właśnie daje mi to, że mogę żyć we wspólnocie, mogę się modlić razem z nimi. Możemy przygotowywać tu różne rzeczy też dla innych ludzi, czasem jakieś eventy, czasem właśnie przygotowanie przyszłych wolontariuszy. I zawsze to jest to, że mogę dzielić się tą miłością, tym wszystkim, co dostałam, z innymi.
2: Gdy już moja misja dobiegała końca w Brazylii, to miałam w sercu takie pragnienie, aby kontynuować tą misję, to życie tym charyzmatem Domu w Serce. I Dom Serca w Warszawie powstał właśnie z takiego pragnienia wolontariuszy, którzy wracają z misji i chcą kontynuować misję. Dlatego nasz Dom Serca w Polsce właśnie służy, żeby prowadzić formacje dla przyszłych wolontariuszy, ale żeby właśnie tak w sposób namacalny żyć naszym charyzmatem. Żyjemy tutaj we wspólnocie, służymy sobie nawzajem. W naszym domu jest kaplica z Najświętszym Sakramentem, dlatego to też jest centrum takie naszego domu. Zaczynamy dzień modlitwą i też kończymy dzień modlitwą.
3: Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy. Udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni wszelkiego zła, który
4: prowadzi. Ja chyba mam już tak, że się nie boję po prostu pokazywać, jaka jestem przed Panem Bogiem. To znaczy, jak jestem na Niego zła, to jestem na Niego zła. I to jest jakaś moja modlitwa, nie? Znaczy, ja mówię, wiem, że na pewno to jest po mojej winie, że jestem wkurzona na Ciebie i że na pewno nie masz w tym żadnej winy, ale i tak jestem na Ciebie wkurzona i tak jest po prostu teraz, nie? I tego nie rozumiem i tyle. Kocham Cię, pa. No na takiej zasadzie, nie? Nie wiem, czy ja potrzebuję z tym jakoś gadać więcej. Nie? No jakoś... I też mam takie doświadczenie, że jak pokazuje się taka, jaka jestem i się tego nie boję, on się też tego nie boi i się też okazuje, to on to jakoś tam przemienia, nie? Nie, no on patrzy, kocha i to się wtedy zmienia, no.
3: Maria, Matko współczucia i pocieszenia,
5: módl się za nami.
3: Święty bracie Albercie,
5: módl się za nami.
3: Wszyscy święci nasi patronowie,
5: módl się za nami.
3: Nasi aniołowie stworzone,
5: strzeżcie nas.
6: Wszystko dzieje się po coś, tak mówiła mi mama. Kiedy gruz, kiedy kłopot, przerabiałam to sama.

0: Myślę, że dzisiaj miałam taką przygodę, bo przyjechała moja przyjaciółka i siedziała u mnie od 8.30 do 10.30. Gadałyśmy i ona już nie miała innego terminu i mówi, nie wiem, że się do niej przyjadę. Ja to czuję. I dopiero jak ona pojechała, to się zaczęłam jakoś stresować, a tak to miałyśmy tak ładny czas. Dobra. A, jeszcze muszę przygotować tą łyżkę. A kurde, to chciałam brać koszulę. To wybieram. O nie, już to zakleiłam? Nie. Kiedyś to biorę. To wyrzucę.
1: Rady. Nie wiem, ja ci nie dawałam żadnej rady,
0: słuchaj. No, nie dać rady, żeby nie dać się. Ja średnio cię słucham, ale nie, super.
1: Myślę, że radą jest to, żeby słuchać. Słuchać, patrzeć. Co jest w sumie najlepsze, jak się nie zna języka, bo wtedy nie rozumiesz, co się mówi, ale widzisz dużo więcej niż ci, co rozumieją.
0: Wczoraj było tak fajnie. Ewelina wróciła ze studiów. Misia, chłodź szampana. Siedziałyśmy tutaj, nie wiem, 12 jeszcze. I przyjechała Marta. I tak na mnie taka zmartwiona patrzyła, jak taka matka. Tak to wygląda. No i tak trochę wywaliłam. Nie wiem, dlaczego ja mam tyle rzeczy. Wszystko, to wszystko, co tu. Udało się.
1: Robię zdjęcie najlepszych sióstr wspólnotowych z domu. Serca. I tak, Misia właśnie wyjeżdża.
0: Na domu, kochany. Zostawiłaś, tak?

Wsiadę na lotnisko. Jesteśmy trochę spóźnieni, ale chyba tylko trochę, nie? Będę lecieć 2,5 godzinki. To krótko na taki transfer życiowy. Wolałabym lecieć dłużej chyba. Nie wiem, kto mnie odbierze. Tak trochę nawet nie wiem, kto jest w tej wspólnocie teraz, bo wiem, że tam są jakieś przetasowania. Jest Blanka czy Bianka, ojejku, nie wiem, jak ona ma na imię do końca, ale jest z Rumunii i jest psychologiem i bardzo się ucieszyła, że ja jestem pedagogiem i że może będziemy coś robić dla dzieci. Wiozę książki dla dzieci o emocjach. Mam zamiar je przetłumaczyć na grecki. Jestem przekonana, że dziewczyny mnie tam pięknie przyjmą. Nie, ja nie wiem, co ja tam będę robić. Raz w tygodniu chodzą do osób bezdomnych i wydają posiłki z misjonarkami miłości. Chyba też raz w tygodniu chodzą do domu opieki, takiego, nie wiem, jak nasz DPS. I tam spędzają czas z osobami starszymi. Mają też takie popołudnie, gdzie przychodzą dzieci odrabiać tam lekcje i to jest bardzo specyficzne, bo jest tam dużo dzieci uchodźców, które nie znają greki, greckiego nowożytniego i więc to jest moja nadzieja, że będę się z tymi dziećmi uczyć języka. Blisko domu jest park, w którym jest dużo osób uzależnionych. I tam przebywają w tym parku i one, dziewczyny też chodzą do tego parku pogadać z tymi ludźmi. No. Ja czuję, że ja po prostu dostałam bilet na pociąg. Mogę po prostu wsiąść w ten pociąg i trochę nie wiem, gdzie on jedzie w ogóle. A mogę nie. I są dwie bardzo dobre opcje. I ja stwierdziłam, że okej, to ja po prostu wsiadam. Czy ja czegoś więcej potrzebuję? Nie, ja się tak cieszę, że tam będzie czas na modlitwę, wiesz. Bo nie potrafię sama sobie go zorganizować, żeby mieć godzinę na adorację. A tam będę miała, więc to jest moja jakaś taka wielka radość i myślę, że no, jakieś spełnienie wielkiego pragnienia, żeby mieć taki spokojny czas, a my się po prostu modlić obecnością.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

0: ów. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
3: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: Jezus widzi siedzącego w komorze Mateusza. Daje mu zaproszenie do wyjścia, tego fizycznego i duchowego. Faryzeusze, widząc siedzących z Jezusem celników i grzeszników, ludzi marginesu duchowego, ludzi, którzy wyszli z dotychczasowego miejsca pobytu, aby zmienić je na przebywanie z Jezusem. Faryzeusze widzą ludzi, którzy weszli na spotkanie z Jezusem. Możemy powiedzieć, że widzimy tu Mateusza, który siedzi biernie, tego Mateusza

To ciało zapobiega długotrwałemu bezruchowi. Charakteryzuje się częstą zmianą pozycji, balansowaniem miednicą i aktywnym prostowaniem pleców. A spójrzmy teraz na siedzenie duchowe. Siedzenie bierne, czyli siedzenie z dala od Jezusa, to totalny zastój życia duchowego. To skłonność do popełniania grzechów ciężkich, brak poczucia miłości Boga, beznadziejny ból ewentualnej porażki dnia codziennego. To strach przed Bogiem, Bogiem widzianym jako srogim sędzią. To skulenie duchowe. A siedzenie aktywne w pobliżu Jezusa? To zaangażowanie w relacje z Bogiem i we wspólnotę Kościoła. Sakramentalne zapobieganie rozprzestrzenianiu się grzechów w życiu codziennym. To siedzenie aktywne jest codziennym nawróceniem, częstymi zmianami, które są potrzebne. To bycie wyprostowanym, dumnym, jako kochane dziecko Boga. Jezus, głosząc dobrą nowinę, prowadzi grzeszników do Boga, który ich kocha. Droga Jezusa to droga uzdrowienia, droga przejścia ze stagnacji do rozkwitu duchowego oraz tego codziennego. Cel drogi Jezusa to niebo. Cel drogi Jezusa to połączenie nas z miłosiernym Bogiem, z Bogiem, który jest miłością.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
2: Witam serdecznie w naszej cotygodniowej audycji o wspólnotach. Dzisiaj gościmy wspólnotę parafialną świętego Wojciecha z Wiązowny. Bardzo serdecznie witam uczestników dzisiejszej rozmowy, a są to ksiądz Przemysław Maciuś, proboszcz tejże parafii.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
2: Pani Joanna Górecka, która jest parafianką, ale jednocześnie jest pani we wspólnocie
4: domowego kościoła.
2: Pani Zuzanna Kamińska, również parafianka, będąca we wspólnocie
5: Oazy Młodzieżowej.
2: I ksiądz Paweł Jagła.
6: Wikariusz parafii. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ja specjalnie już jakiś czas temu, myśląc sobie o tym, że trzeba zrobić wspólnotową taką parafialną audycję, pomyślałam sobie o tej parafii, bo wiem, że jest bardzo prężna i nawiązuje do jak najlepszych takich ideałów parafialnych, to znaczy, że pasterze są pasterzami i prowadzą parafię i wyznaczają kierunek, duchowo prowadzą, wspierają, ale też dają dużą odpowiedzialność i pole do popisu parafianom, wiernym, którzy angażują się w różne przedsięwzięcia. Przedsięwzięć jest bardzo dużo, więc pewnie gdyby sami duchowni mieli nimi zarządzać i je prowadzić, to by się nie udało tego zrobić. Więc dlatego dzisiaj zaprosiłam tutaj księży i panie po to, żebyście państwo opowiedzieli, jak wygląda taka parafia, która jest wspólnotą, która jest, można powiedzieć, takim domowym kościele, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu. To znaczy jest taką parafią, wspólnotą, domem, w którym każdy się czuje dobrze, jak po prostu u siebie we własnej rodzinie. To może na początku damy głos księdzu Przemysławowi Maciusowi, proboszczowi tejże parafii. Księże Przemku, jak to jest? Jak się tworzy taką parafię? Co jest ważne, żeby ludzie się czuli jak w domu, w parafii?
3: Chyba Duch Święty to wie najlepiej, bo to on z nas tworzy tę parafię. Ja dziękuję bardzo za to natchnienie, które otrzymał ksiądz biskup, wysyłając mnie do parafii w Wiązownie. Kiedy tam przybyłem, zobaczyłem bardzo wielu ludzi. Ci ludzie sami zaczęli zgłaszać się. Proszę księdza, czy my możemy się spotkać? Czy my możemy porozmawiać? Czy my możemy podjąć jakąś inicjatywę? Ja oprócz obserwowania tego z boku, oczywiście miałem jakieś swoje wyobrażenia, pragnienia, cele, które już od dawna gdzieś tam tkwiły w moim sercu. Ponieważ wiele lat temu, kiedy przechodziłem sam formację oazową, słyszałem o takiej wizji parafii nakreślonej przez księdza Franciszka Blachnickiego, który mówił, że parafia posoborowa to jest właśnie wspólnota wspólnot. To jest wiele kręgów zaangażowań, wiele kręgów wiekowych i formacyjnych, które się wzajemnie uzupełniają, niekoniecznie przenikają, to znaczy nie robimy tak, żeby jedna osoba była w pięciu grupach równocześnie, bo wtedy mamy wielość grup, a tak naprawdę obejmuje się małą liczbę ludzi, ale przez taką wielość propozycji możemy dotrzeć do bardzo wielu parafian i zachęcić ich do tego, żeby znaleźli tam swoje miejsce. I taką wizję księdza Blachnickiego, ale myślę, że to jest wizja całego Kościoła, próbujemy realizować. I dziękuję Panu Bogu za to, że właśnie tacy parafianie przychodzą z takim zainteresowaniem, z takim pragnieniem, gdzieś już formowani wcześniej, w wielu miejscach, w wielu wspólnotach, że Pan Bóg dał do pomocy księdza Pawła, który ma taką samą wizję, takie samo spojrzenie i takie samo zaangażowanie. A co z naszej strony? Z naszej strony my udostępniamy tylko miejsce, kościół, naszą plebanię, szczególnie jadalnię, ale inne pomieszczenia też. Nasz czas, który praktycznie jest przecież cały dla naszych parafian. Mamy owszem jakieś jeszcze zobowiązania poza parafią, czy to wobec naszych rodziców, rodzin, czy wobec innych wspólnot, ale czas poświęcony i miejsce poświęcone, i modlitwa za te wspólnoty. modlitwa też za tych, których nie ma w tych wspólnotach, a których chcielibyśmy w nich widzieć. I te trzy elementy z naszej strony, myślę, są podstawą.
2: A ile funkcjonuje na terenie parafii wspólnot? Bo tak jak ksiądz powiedział, parafia ma być wspólnotą wspólnot, więc oczywiście o tej takiej parafii powiemy, ale skoro już ksiądz nawiązał do wspólnot i tutaj panie też są z dwóch wspólnot, to ile przy waszej parafii działa takich właśnie grup wspólnotowych?
3: Samych kółek różańcowych, księże Pawle, ile jest?
6: 16. Kiedyś próbowaliśmy to liczyć. Chyba no właśnie z kółkami różańcowymi, z wspólnotami szęsztackimi, których też jest chyba 9.
3: Tak.
6: No to tak do, no na pewno ponad 30 nam wyszło. Po 40 podchodziliśmy, przy czym no, to są takie no, zmultiplikowane właśnie przez wielość grup, tak? Kręgów Nowego Kościoła, takich, w których jest Asia, jest 3. Próbowaliśmy zawiązać 4, jeszcze się nie udało, jeszcze wszystko przed nami, ale no, niektóre grupy po prostu wymagają większego podziału, bo to tak wygląda i przez to się mnożą, no bo dla nas to jest czas na spotkanie, tak? Mhm. Dla nas to jest czas na przeznaczenie go dla tej konkretnej grupy, na domowy kościół 3 razy w miesiącu, tak? Mhm. Tak to trzeba policzyć.
2: A parafian ile jest w ogóle? Ilu w sumie?
3: Ponad 7 tysięcy.
2: To jest dużo, czy jak w takim kontekście, powiedzmy sobie tutaj, diecezji warszawsko-praskiej, jak ta parafia się plasuje?
3: Wiele takich parafii w tej liczbie, może z lepszą obsadą duszpasterską, bo może więcej księży. Nas jest w tej chwili tylko 2, przy czym zastaliśmy tę parafię prowadzoną wcześniej przez 3 księży.
2: Czyli obowiązków przybyło, wspólnot
3: obowiązków przybyło, zadań przybyło, ale
2: nie.
3: Cieszymy się bardzo, że też wiele z tych wspólnot, tych grup ma swoich liderów, których my tylko wspieramy, którzy też przychodzą z konkretnym zapotrzebowaniem naszego zaangażowania, którzy koordynują inne działania, takie, których my nie musimy robić.
2: Mhm. Czyli dajcie dużą odpowiedzialność wy jako duchowni.
3: Dajemy im swobodę działania po prostu. Mhm. Jeżeli mogą funkcjonować odpowiedzialnie na poziomie rodziny, mogą funkcjonować na poziomie zawodowym, to równie dobrze mogą wspaniale funkcjonować z zaangażowaniem i odpowiedzialnością na poziomie wspólnoty parafialnej też.
2: Mhm. Jak wygląda zaangażowanie pań w te dzieła, które w parafii mają miejsce?
4: No z mężem mieszkamy w tej parafii 23 lata. W domowym kościele jesteśmy 9 lat. Krąg zawiązał się przy parafii w Gliniance. Natomiast teraz, kiedy od 3 lat ksiądz Paweł przychodzi na nasze, jest opiekunem naszego kręgu, no jest to krąg taki międzyparafialny. Są parafianie z sąsiedniej parafii, parafia jest związowna. I myślę, że księża mogą na nas liczyć przy różnych inicjatywach. Staramy się być otwarci, pomagać na ile umiemy, na ile możemy.
5: A pani Zuzanna? U nas za młodzież Ruchu Światła Życie odpowiedzialny jest jeszcze ksiądz Paweł, ale niedługo się to zapewne zmieni, bo jesteśmy dość młodą wspólnotą. Teraz część z nas będzie jechała na 3. stopień rekolekcyjny, co znaczy, że już niedługo będziemy mogli sami prowadzić grupy i odpowiadać za tą wspólnotę.
2: Mhm. Czyli ksiądz Paweł będzie miał troszkę mniej obowiązku.
6: Taką mam nadzieję. Znaczy do tego to dąży tak naprawdę. Asia i Zuzia nie powiedziały, ale jedna i druga prowadzili moich kandydatów do bierzmowania. Mhm. To jest bardzo konkretna odpowiedzialność za parafię, bo ja nie jestem w stanie do nich dotrzeć.
2: Chodzi o tych młodych ludzi, którzy się przygotowują
6: do bierzmowania. Tak. I mają konferencję ze mną. Staram się to robić najlepiej, jak potrafię, ale mam też świadomość tego, że spotkania w grupach to jest takie miejsce, w których w jakiś sposób można do nich dotrzeć, w których można przemówić do nich bardziej konkretnie, przykładem, dać im się też wypowiedzieć, dać porozmawiać. No, na forum, kiedy mam 50-70 osób, no jest niemożliwe. Więc Asia właśnie skończyła rocznik, który za 1,5 tygodnia ma sakrament bierzmowania. Zuza przyjęła nowy rocznik, który...
2: Pani Zuza to wygląda jakby sama dopiero mi się miała przygotować do bierzmowania.
6: To prawda, skończyła rok temu.
2: Już skończyła rok temu...
6: Skończyła rok temu bierzmowanie, tak.
2: Aha, i już przygotowuje młodych adeptów.
3: Ale równocześnie ma formację bardzo intensywną i dlatego możemy im ufać. Ksiądz Paweł nie zdejmuje ręki z pulsu tej wspólnoty, ale tak mówię, że oddaje im tak dużo odpowiedzialności, ale na wszystkich płaszczyznach i w każdym miejscu jest i sprawdza i przygotowuje konspekty, także
2: i wspiera.
3: Czuwa na tym wszystkim. Tak, i rozmawia potem też podsumowująco te spotkania, także wie, co się dzieje w grupach.
2: Proszę Państwa, parafia świętego Wojciecha w Wiązowni dzisiaj jest reprezentowana przez 4 osoby, 2 duchownych i 2 panie, które zaangażowane są i w życie parafii, ale też w życie tych mniejszych wspólnot, które parafie tworzą. Do tej rozmowy wrócimy już za parę minut. Zostańcie Państwo z nami, czas wspólnot, a teraz chwila muzyki.

0: Czas wspólnot.
1: Wracamy do naszej rozmowy, w której gośćmi są przedstawiciele parafii Świętego Wojciecha w Wiązownie z księdzem proboszczem Przemysławem Maciosem na czele. Ja tutaj słyszałam pani Joanno o różnych pani zaangażowaniach. Poza tym, że jest pani w domowym kościele, to słyszałam, że pani zaangażowanie parafialne wykracza zdecydowanie poza funkcjonowanie tej takiej małej wspólnoty. Jakie to są zaangażowania?
2: Nie wiem, czy wykracza, ale na pewno się te wszystkie zaangażowania łączą ze sobą. Bycie na przykład w domowym kościele otwiera bardzo na służbę, na podejmowanie różnych aktywności, w które normalnie mogą, których normalnie bym się nie podjęła, bo bym twierdziła, że się nie nadaje.
1: Czy odkrywa pani talenty w sobie tutaj, tak, w parafii służąc?
2: Tak. Od kilku lat prowadzę gromadę wędrowników, tak zwane wilczki, z koleżanką również.
1: To scouting europejski, tak? Scouting Europy?
3: To jest jeszcze tak. Inna wspólnota, tak.
2: To jest lokalna, rozwija się dosyć mocno.
3: Nawet wyrosła u nas.
2: Wyrosła, tak, w Wiązownie. No, obejmuje sporo parafii z diecezji warszawsko-praskiej, ale też mamy skautów z wędrowników w Irlandii. Także rozwijamy się. Prowadzimy właśnie z koleżanką z domowego kościoła gromadę wilczków. Przybliżamy ich do Pana Boga, mamy nadzieję. Sobą, naszym.
1: A na czym polegają takie spotkania z tymi wilczkami?
2: Spotykamy się dwa razy w miesiącu na zbiórce, na której modlimy się, dziewczyny się bawią, staramy się, żeby te zabawy były atrakcyjne.
1: Te wilczki to rozumiem dziewczyny.
2: Dziewczynki, ale jest też gromada chłopięca, gdzie prowadzą mężczyźni, które prowadzą mężczyźni.
1: Czyli to jest ta grupa tych wilczków, tak? To jest jedno z zaangażowań pani?
2: Tak, ksiądz już powiedział o pomocy w przygotowaniu do bierzmowania. Tak.
3: No i mamy jeszcze teraz nową wspólnotę założoną po rekolekcjach odnowy. Przyjaciele Oblubieńca, to inicjatywa księdza proboszcza z kolei, gdzie Asia też jest animatorką.
2: Tak, jest, jestem, prawda? Animatorem i się bardzo z tego cieszę, z tego, że mogę też w tej wspólnocie uczestniczyć.
1: Słyszałam o tej wspólnocie, chciałam ją kiedyś nawet zaprosić, to już teraz wiem, kogo zaprosić, więc proszę już więcej teraz na temat tej wspólnoty nie mówić, bo temat nam się wyczerpie. Pani Zuzanno, pani już wiemy, że przygotowuje młodych ludzi do bierzmowania. Jak się pani czuje w tej parafii jako młoda osoba, której daje się duże pole do popisu, można powiedzieć?
4: Ja się czuję dobrze. Nie należę tutaj dość długo, bo jedynie 5 lat, ale wydaje mi się, że właśnie ta wspólnota i ludzie, którzy mnie otaczają, bardzo mnie przybliżyły do Boga i pokazały też wiele sposobów na ewangelizację innych, czy pomóc samemu sobie w drodze do wiary. No i tak, uważam, że jest to na pewno bardzo dobre miejsce do wzrastania.
1: Jeszcze do pani wrócę, ale jeszcze pomyślałam sobie, że zapytam też o coś, co już właściwie trochę padło w naszej rozmowie, tylko ja nie pociągnęłam tego tematu, bo wydaje mi się, że parafianie wtedy się czują dobrze w parafii i czują się za parafię odpowiedzialni, jeżeli daje się im ten obszar do tego, żeby samemu coś tworzyć i daje im się odpowiedzialność i takie no, perspektywy do działania, ale jednocześnie wtedy, kiedy się czują w tej parafii nie tylko gośćmi, ale też takimi, możemy w pewnym sensie, domownikami. I wydaje mi się, że ksiądz Przemysław, tutaj proboszcz, w pierwszej części swojej wypowiedzi powiedział coś takiego, że tam jadalnia jest dostępna dla parafian i tak sobie pomyślałam, jaka jadalnia? Co to za jadalnia? Czy macie jakiś tam taki dom parafialny, w którym jest jakaś taka jadalnia dla wspólnot, gdzie te wspólnoty tam przychodzą, mogą w czasie swoich comiesięcznych spotkań napić się herbaty? I dlatego dopytam teraz, o co chodzi z tą jadalnią?
5: To proszę teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie 100-letni budynek, w którym jest 35-metrowa jadalnia. Na środku tej jadalni stoi stół no powiedzmy, że stół ping-pongowy, bilardowy, albo po prostu stół do jedzenia. I wokół tego stołu można zmieścić 35 krzeseł. I to pomieszczenie jest jednocześnie jadalnią dla księży, dlatego nazywamy je jadalnią. Jednocześnie może być miejscem agapy, czyli spotkania przy herbacie dla wszystkich po kolei wspólnot. Czy to były spotkania opłatkowe, czy to były spotkania wielkanocne, czy to były jakieś rocznica oazy, na przykład z wielkim tortem, ale na przykład też Wielka Sobota. W Wielką Sobotę stwierdziliśmy, że to nasze pomieszczenie to już nie jest jadalnia, to jest tramwaj. Ponieważ
1: ja tak w pana księdzu, tak? Czy ja dobrze rozumiem, że to jest taka jadalnia, która jest po prostu na plebanii w tym domu,
5: tak,
1: w którym księża
5: dokładnie
1: mieszkają?
5: Tak, obok jest kuchnia, korytarz i to
1: tam
5: wszystko.
1: Sobie mieszkają i tak po prostu
5: my tam
1: ludzie
5: mieszkamy
1: tam
5: i tam
1: sobie.
5: Ludzie są razem z nami, dokładnie tak.
2: Aha. I pijemy z księży kubków.
5: I tak, i oni tam się czują jak u siebie w domu, to znaczy korzystają z kubków, ale potem wiedzą, że wstawiają je do zmywarki, albo że je myją i wstawiają na miejsce, ale już wiele osób wie na przykład, nie pytają, proszę księdza, a gdzie jest herbata, gdzie jest kubek, czują się po prostu w kuchni, jak u siebie w domu. Oczywiście cierpi na tym najbardziej pani jedna czy druga, które nam pomagają sprzątać, tu pozdrawiamy panie, które opiekują się nami, ale niestety tak teraz musimy funkcjonować. Nie mamy żadnego innego domu, jest w budowie dom formacyjny, do którego mamy nadzieję przeniesiemy się ze wspólnotami, ale uwaga, my się przeniesiemy ze wspólnotami, bo my sobie chyba z księdzem Pawłem nie wyobrażamy takiego życia, gdzie my jesteśmy zamknięci na plebanii, sami, w ciszy i spokoju, a ludzie, wspólnoty, młodzież czy dorośli żyją sobie swoim życiem w domu parafialnym. To jest nasze wspólne życie. My się tam tak czujemy i z tego się cieszymy. A zacząłem mówić o Wielkiej Sobocie, bo to już było apogeum, kiedy to zaprosiliśmy strażaków, którzy mieli warty przy grobie Pana Jezusa i od godziny 8 rano do godziny 20. Ci strażacy wchodzili i wychodzili co 15 minut, a odpoczywali.
1: Zdrowaj, rzeczywiście.
5: A odpoczywali u nas właśnie w tej jadalni. Tam pili sobie herbatę, tam w międzyczasie coś jedli, ale niestety na ostatnią godzinę tego ich wartowania pojawiła się grupa, która była zjednoczonym chórem, 30 osób śpiewających. I powiedzieli strażakom, że muszą udostępnić im jadalnię, bo nie mamy się gdzie spotkać, żeby ćwiczyć. I trzeba było pogodzić obie te grupy i znaleźć dla nich miejsce, żeby się też tam dobrze czuli i przygotowali to, co mają przygotować. Ale właśnie tak to wygląda teraz.
1: Czy nie grozi księżom samotność? Bo czasami się mówi o tym, że księża w parafiach są tacy samotni, że jak już te swoje obowiązki duszpasterskie spełnią, to siedzą, że tak powiem, czas w kancelarii, załatwiając sprawy parafian, odprawią mszę, czy wrócą ze szkoły, w której mają katechezę, to potem tak trafiają do tej, na tą plebanię i tak siedzą tacy smutni, samotni i już tak, o, jest kiepsko. A tu się okazuje, że są takie parafie i plebanie, które tętnią życiem i gdzie nie ma w ogóle mowy o samotności. Pewnie księża by chcieli tak mieć taką chwilę samotności i ciszy, a tutaj się nie da.
5: Nie jest aż tak źle. Możemy zorganizować i czas na medytację, i czas na modlitwę, i czas na ciszę własną też, ale musi to być dostosowane jednak do grafiku. I ten grafik musi być dosyć ścisły. Bardzo często jest tak, że z wyprzedzeniem dwutygodniowym któraś wspólnota pyta, czy my teraz możemy się spotkać, czy może ma ksiądz jakieś inne plany, czy ktoś inny już zarezerwował jadalnię na spotkanie. Cieszymy się z tego, że to jest uporządkowane i że daje nam też dużo radości. Powiedziała pani o tym, że samotność. Ja myślę, że to jest sposób życia. Jeżeli ktoś chce być samotny, to będzie samotny nawet pośród wielu ludzi, bo nie będzie zadowolony z tego, że ci ludzie są obok niego. Ale jeżeli ktoś chce być z ludźmi i zorganizuje to życie tak, to będzie z tymi ludźmi, oni będą blisko. Ksiądz Paweł dzisiaj nawet gdzieś w tle pojawiają się tam różne muzyki, puszczał piosenkę Wojciecha Młynarskiego Absolutnie. Dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną dam, gnam do ludzi. I to jest chyba nasz hymn.
1: Hymn parafialny, tak to można powiedzieć. A jak pani się czują w tej kuchni, gdzie można z kubków się napić księdza Przemka albo księdza Pawła?
2: Bardzo domowo, bardzo jest to sympatyczne. Przy okazji kubków też wiemy, że zawsze możemy do księży zadzwonić, jeżeli nie jesteśmy na plebanii, a potrzebujemy porozmawiać z księżmi, zadzwonić,
1: czy nie jest tak, że telefon zastrzeżony?
2: Nie.
1: Nieodbierany?
2: Nie. Jeżeli ksiądz nie odbierze, wiadomo, że oddzwoni albo odpisze.
1: O, to się chwali. Proszę państwa, teraz jeszcze piosenka dla państwa.

0: czas wspólnot.
1: Parafia Świętego Wojciecha w Wiązownie to jest dzisiaj grupa, znaczy to jest parafia, z której gościmy grupę czterech osób, dwóch księży i dwie panie, związane z parafią poprzez też działania w różnych mniejszych wspólnotach parafialnych. I chciałam na koniec właściwie tej naszej rozmowy takie pytanie zadać, które jest pytaniem o motywację, o potrzeby też pewnie, o jakieś natchnienia, o jakąś taką energię życiową. Czemu to robicie? Czemu się tak angażujecie? Czemu w ogóle parafianie się angażują? Bo to nie tylko tutaj panie, którzy są dzisiaj z nami w studiu, panie są zaledwie przedstawicielkami. Ja myślę, że gdyby ksiądz proboszcz chciał tak zaprosić wszystkich parafian, którzy się angażują, to tutaj by się nie udało wszystkich zaprosić zdecydowanie.
2: Nasza jadalnia albo, też by ich nie pomieściła.
1: Albo trzeba by tak natury.
2: Odpowiedzialnych. Tak, natury.
3: Nasz teren mógłby się nie zmieścić.
1: No właśnie, więc dlatego tutaj wytypowane dwie panie. I pytanie jest, czemu panie się angażują w tą parafię? Co jest takim motorem napędowym, motywacją do takich działań?
4: Dla mnie przede wszystkim wzrost wiary, ale też ludzie, których się poznaje, bo mieszkając w Wiązownie nie zna się wszystkich. Może się mówić, że to mała wieś i zna się każdy, zna każdego, ale mimo wszystko jest to mnóstwo ludzi, którzy ciągle przybywają do nas i poznanie dla mnie młodzieży, czy też osób dorosłych, które wspierają nas, jest czymś niesamowitym, bo jest to zawsze ogromne wsparcie i taka pomoc. Nie tylko duchowa, ale też fizyczna, jeżeli jest potrzebna. No i również nabywanie doświadczeń wielu, na przykład organizacja grupy, co nie jest łatwe, zwłaszcza kiedy ma się zorganizować, tak jak pani Asia to robi, małe dzieci. No bo jednak one jeszcze nie do końca wiedzą, jak się trzeba zmobilizować i zdeterminować. Dlatego nabywanie takich doświadczeń i umiejętności życiowych też jest, pojawia się.
1: Mhm. Czy zdobywa pani też jakąś taką nową umiejętność związaną z czymś, co jest też dobrze widziane na przykład w świecie, do którego pani już zmierza pewnie, czyli w świecie pracy, w świecie jakichś zobowiązań zawodowych, gdzie trzeba być dobrym organizatorem i takie umiejętności, jakie pani teraz zdobywa, są bardzo dobrze widziane przez pewnie przyszłego pracodawcę też. To taka praktyczna umiejętność.
4: Tak, tego czasu mam jeszcze na szczęście trochę, ale na pewno tak. I często pewnie ludzie robią kursy, które mają nauczyć ich tych umiejętności, a ja będąc we wspólnocie i udzielając się, zdobywam je naturalnie.
1: A duchowo?
4: Duchowo, no to jest wielki wzrost. Kiedy ma się wokół ludzi, którzy dążą do tego samego celu, to jest o wiele łatwiej. Nie ma tych zewnętrznych przeszkód w jakimś dniu tygodnia na danym spotkaniu, ale mimo wszystko ma się poczucie, że jeżeli będzie potrzeba, to ci ludzie są i można się do nich odezwać, można z nimi porozmawiać. No jako wspólnota my siebie nigdy nie zostawiamy.
1: Mhm. Możecie na siebie liczyć.
4: Tak.
1: To ważne, że w takim środowisku się też jest, prawda?
4: No zdecydowanie, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy rozchodzą się teraz do liceów czy techników i muszą zawiązać jakieś takie przyjaźnie czy relacje, które będą dla nich wsparciem.
1: Mm-hmm. To była pani Zuzanna Kamińska, pani Joanna Górecka.
5: Ja przyznam, że nie umiem odmówić, jeżeli ktoś mnie o coś poprosi i te moje zaangażowania z tego wynikają, że ktoś mnie o coś w pewnym momencie poprosił. Jestem wdzięczna tym osobom, bo sama korzystam najwięcej. Odkrywam swoje zdolności ukryte i
1: no i może pani służyć tymi zdolnościami.
5: I mogę służyć i też czerpać. Także bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co mi Pan Bóg daje, z tych wyzwań.
1: A jeśli chodzi o wspólnotę parafialną, to jest dla pani ważne, że ma pani takie miejsce, które nie jest koniecznie związane na przykład ze środowiskiem pracy?
5: Bardzo ważne miejsce, ale też i ludzie, których znam coraz więcej. Może się śmieję, że już znam wszystkich albo wszyscy mnie.
1: No 7 tysięcy to...
5: No, więc trudno by było, ale tak, z wielu osobami znamy się i jest to bardzo miłe, kiedy nawet dostanę od kogoś jakąś książkę, bo fajnie przeczytać, z którą się nie widzę na co dzień tylko w kościele.
1: Mm-hmm. Jest to takie braterstwo dusz troszkę, prawda?
5: Tak, braterstwo dusz, a też na przykład relikwie Hanny Chrzanowskiej, które mamy w naszym kościele, kiedy jestem w innym, tak o niej myślę i to jest taka moja patronka ze względu na to, że ja tu jestem, że ona tu jest i chwała Panu za wszystkie jego dzieła.
1: Chwała Panu. Księże Pawle.
3: No ja zostałem tak ukształtowany, to znaczy ja przyszedłem przez te formacje OZ-owe jako młody chłopak i pewnie tak zostałem księdzem, że pewnie gdyby nie formacja, to bym nie wylądował w seminarium. Więc całą tą wartość, którą próbuję przekazać moim parafianom teraz, no, wyciągam z autopsji. Ja sam to musiałem przeżyć najpierw, sam musiałem przez te wszystkie szczeble dochodzenia, pomagania, no, też pewnie jakichś takich trudniejszych spraw przejść, żeby znać tego wartość po prostu.
1: A co daje księdzu taka służba w parafii?
3: Ciężko mi sobie wyobrazić, jak inaczej można być księdzem. To znaczy, jasne, że moim podstawowym powołaniem jest sprawowanie sakramentów i to staram się robić, ale to, na co mi starcza czasu, to no wiadomo, sakramentów nie sprawuję przez 24 godziny. Czasami jest właśnie tylko msza, kancelarnie jest sakramentem, tak, ale msza i właściwie jest wolna. No więc tak sobie wyobrażam jakąś sensowność mojego życia. Tak po prostu, że no coś trzeba robić, żeby to nadawało sens życiu, więc wyobrażam to sobie w taki sposób, że jestem między ludźmi, próbuję im w jaki sposób pomóc, próbuję ich prowadzić przez wspólnotę do Pana Boga. No bo sam zostałem tak doprowadzony. Mhm. Ktoś mnie kiedyś przeprowadził i trochę spłacam dług w ten sposób.
1: Mhm. Księże Przemysławie, takie słowo już kończące, można powiedzieć.
2: Na pewnym spotkaniu katechetycznym z nieżyjącym już arcybiskupem Hozerem usłyszałem od niego takie słowa, że on czuje się odpowiedzialny za całą katechezę w naszej diecezji. I co on powie Panu Bogu na sądzie ostatecznym, jeżeli nie weźmie odpowiedzialności? Mi towarzyszy to samo myślenie. Co powiem Panu Bogu na sądzie ostatecznym, że nie pozyskiwałem moich parafian dla Pana Boga? Bo te wszystkie wspólnoty, te wszystkie dzieła, które podejmujemy, one są z jednej strony już dobre, już owocują, ale też są po części nośnikiem. To znaczy, że są narzędziem do pozyskiwania wiernych dla Pana Boga, do ewangelizacji, do katechezy, do formowania, do pogłębiania. Cieszą mnie takie świadectwa osób, które mówią, proszę księdza, ja mam 50 lat, a właściwie dopiero uczę się na nowo modlić. Jestem od 50 lat w kościele, a w ciągu roku formacji poznałem Pana Boga lepiej niż przez 49 lat życia dotychczasowego. Takie świadectwa mnie mobilizują do tego, żeby to robić dalej i żeby pozyskiwać wiernych do jeszcze bliższej relacji z Panem Bogiem. Nie tylko do tego, że są ochrzczeni, że są na niedzielnej mszy świętej i to im wystarcza. Cieszę się, że widząc takich szukających i angażujących się we wspólnoty ludzi, coraz więcej osób myśli, czegoś mi jeszcze brakuje. Coś mogę zrobić więcej, czegoś jeszcze chcę i wiem, gdzie mogę to zrobić. I to wiem, realizuję właśnie w parafii. Oczywiście cieszymy się z duszpasterstw specjalistycznych gdzieś u dominikanów czy w innych miejscach, ale dlaczego ci ludzie mieliby jeździć daleko, kiedy mogą korzystać z tego tu na miejscu w Wiązownie?
1: Mają taką jadalnię też.
2: Tak, kiedy mają tylko 5 kilometrów do kościoła, a nie 50.
1: Ta jadalnia to oczywiście tak troszkę burza tempusery, ale ja myślę, że to jest bardzo więziotwórcze, bardzo. Że można usiąść przy jednym dużym stole z księdzem proboszczem, który ma czas, który chętnie wysłucha, który poradzi, z księdzem wikariuszem, księdzem Pawłem, który też, mam wrażenie, czuje się w tej parafii jak w swoim domu, prawda? Wśród tych parafian, z którymi można tą herbatę wypić po prostu i porozmawiać. Myślę, że to jest taka jedna wielka rodzina, ta wasza parafia w Wiązownie i szczerze mówiąc, oby więcej takich parafii. Myślę, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, to niektórzy myślą, są u mnie też tak jest, ale niektórzy może z taką nutką zazdrości myślą sobie, ale oni mają fajnie, my chcielibyśmy tak samo. Ale to wszystko jest do zrobienia, prawda? Trzeba tylko prosić Ducha Świętego, żeby dawał takie natchnienie księdzom i księżom proboszczom i też parafianom, żeby też wychodzili z inicjatywą i wtedy takich parafii będzie się mnożyło miejmy nadzieję, jak grzybów po deszczu. Ja tymczasem bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji, a gościom dziękuję za udział. Ksiądz Przemysław Macios, proboszcz parafii świętego Wojciecha w Wiązownie.
2: Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
1: Pani Joanna Górecka.
5: Dziękuję,
1: z domowego kościoła i z parafii oczywiście.
5: Tak, z parafii wiązowania.
1: Pani Zuzanna Kamińska z Ruchu Oazowego, też przy tej parafii. Tak. I ksiądz Paweł Jagła, który jest wikariuszem prężnie działającym. Dwóch księży na taką dużą parafię, to rzeczywiście jest wyzwanie, ale...
2: Ale takie są dzisiaj realia niestety, że księży jest coraz mniej, dlatego cieszymy się bardzo z zaangażowania wielu osób świeckich i cieszymy się z tego, że takie osoby spotkaliśmy i na naszej drodze, i w tej parafii także.
1: Mhm. Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział w audycji. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie naszej rozmowy. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Urzeczywistnia się on, ten geniusz, często bez rozgłosu, a przez to bywa nieraz niedoceniany. Jakże potrzeba go dzisiejszemu światu, naszemu pokoleniu. Jakże potrzeba tej kobiecej wrażliwości na sprawy Boże i ludzkie, ażeby nasze rodziny i całą społeczność wypełniało serdeczne ciepło, życzliwość, pokój i radość. Jakże potrzeba tego geniuszu kobiety, aby dzisiejszy świat docenił wartość ludzkiego życia, odpowiedzialności, wierności, aby zachował szacunek dla ludzkiej godności. Takie miejsce bowiem wyznaczył Bóg kobiecie w swoim odwiecznym zamyśle, stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą na obraz i podobieństwo swoje.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w uroczystość zesłania Ducha Świętego okres wielkanocny osiąga swoje dopełnienie. Aby podkreślić jedność tego zbawczego wydarzenia, Ewangelia ponownie przenosi nas do pierwszego dnia, czyli do owego nowego dnia, w którym Jezus zmartwychwstały ukazuje się uczniom, pokazując im ręce i bok. Pan objawia swoje uwielbione ciało, a dokładniej swoje rany, ślady ukrzyżowania. Te znaki męki, bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa, ulegają przemianie. Ten, który umarł, żyje na wieki. Na widok Pana również uczniowie powracają do życia. Pochowali się w wieczerniku pełni strachu, ale Jezus wchodzi tam pomimo drzwi zamkniętych i napełnia ich radością. On przechodzi przez naszą śmierć, otwiera grób, otwiera go na oścież tam, gdzie dla nas nie było już żadnego wyjścia. Do swojego gestu Chrystus dołącza słowo „pokój wam”, a zarazem potem tchnie na uczniów Ducha Świętego. Zmartwychwstały jest pełen życia, ukazawszy życie w ciele jako prawdziwy człowiek, obdarza nas życiem Bożym, jako Syn umiłowany przez Ojca, który stał się dla nas bratem i odkupicielem. W tym samym wieczerniku, gdzie ustanowił nowe i wieczne przymierze, Jezus wylewa Ducha Świętego, miejsce wieczerzy i zdrady przemienia się i z grobu apostołów staje się dla całego Kościoła łonem zmartwychwstania. Dlatego Pięćdziesiątnica jest świętem paschalnym i świętem ciała Chrystusa, którym jesteśmy dzięki łasce.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: Drugi kwietnia 2026 roku. Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Pragnąć tego pokarma to także pragnąć sprawiedliwości, miłość dobra, piękna, tego co lepsze, tego co mądrzejsze, tego co głębsze. Także pragnąć uporządkowania świata, najpierw swojego, wewnętrznego. Świata, które ma być dla mnie i we mnie namiastką i świadectwem Królestwa Bożego, że oto wy tu we wspólnocie ludzie żyją, jak bracia i siostry. Tak się szanują, tak się życzliwie do siebie odnoszą, tak się kochają. Zobaczcie, jak oni się miłują. W Dziejach Apostolskich pada to zdanie. I przez to zobaczenie inni zaczynają widzieć Boga, zaczynają zbliżać się do wiary. Eucharystia, czasem mówimy, jest chlebem pielgrzymów, chlebem pocieszenia, chlebem wzmocnienia. Wyraża, jak powiedziałem, głód Boga, Jego prawa, Jego sprawiedliwości, Jego królestwa. Aby nie pożerać świata, aby nie konsumować siebie nawzajem w akcie nienawiści, niechęci, zazdrości, tylko żeby być zbudowanym, umocnionym pokarmem Bożym.
1: Dobre słowo pasterzy.